0: You ain't right, Rick.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Now we're working.

was the sweetest melody. I know I lost heaven, 'cause you were.

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry. M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę, 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Polskiego Radia Dzieci.

0: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
1: Zupka z ogórka, kurczak pieczony.

Dookoła ma kilka dobrych stron. Choćby kontakty towarzyskie. Ciekawe, nawet lekcje są. Jednakże niestety nie wszystkie

Najczęściej bowiem bywa, że dłuży okropnie się nam lekcja. Nachodzi wtedy zwykle mnie egzystencjonalna refleksja. Życie, choć takie piękne jest, nigdy nie biegnie od nowa. A najpiękniejsze 8 lat zabiera szkoła podstawowa. Dzieciństwa pięknych 8 lat szkoła po prostu marnuje. A kto wymyślił system ten, z życia powinien dostać dwóje. Długo jeszcze będzie trwać system ten tak anachroniczny. Na barykady, szable w dłoń, niech dzisiaj wyjdą.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Gdy noc tu w krąg cień swój ściele, możesz bać się jak w złym śnie, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia jak ja. Gdy w domu tkwisz sam jak palec, możesz nawet z nudów łukać, lecz lepiej rozpal sobie iskrę.

0: Gdy cię życie w rynsztok wpycha, wtedy bierz za wzór świetlika. Śmiało rozpal sobie iskrę życia, jak ja.
1: Ale co za świetlik?
2: Po prostu tak na siebie mówimy, my, latarnicy. Czas nadać wezwanie o pomoc. Świetliki! Odkręćcie knoty i wskażcie drogę!
0: Ty nie wiesz jak iść masz dalej, możesz ślepo błądzić, ale lepiej rozpal sobie iskrę życia, jak ja. A kto by się zgubił w tłumie, może krzyczeć, lecz ratunek to rozpalić sobie iskrę życia.

0: Zapraszamy! Nie chcecie się podłączyć do skubańca?
1: Co on powiedział?
2: Do skubańca, czyli do tańca. To język świetlików. Nie mówisz słowa, o które chodzi, tylko jakieś inne do rymu. Jakby wam to... Dobra, przykład zaraz dam. Angus, jak ci dziś minął leń? Jakby pytał ktoś leń, to dzień.
0: Poszłem dziś sobie w gaz,
2: szedł ulicą raz,
0: bo zaczęło mi się tknić i zachciało mu się pić.
2: To, że wziął dziewczynę,
3: wziął drabinę,
0: do pracy chce się wziąć.
2: Nic trudnego, co nie?
1: A ty też tak umiesz Mary Poppins?
4: No, cóż to za pytanie, no wiesz?
2: No chyba, że umie, w końcu to Mary Poppins.
1: Możemy też spróbować?
5: Prosimy!
4: No dobrze, niech będzie.
2: Dzieci, dalej powiedzcie coś!
6: Dalej powiedzcie łoś!
1: Tu mu fajans był,
4: w noże kolik żył.
1: I on nam spadł.
4: Rower bez wad.
1: Chcesz naprawić nam go miał?
4: Chcesz nam brawo dał?
1: Świat do głowy jest tak!
4: Jakby klaun się śmiał.
1: W banku był pan!
4: Żuraw i kraw.
1: A jeszcze tam gła.
4: Obok i za.
1: A się zjawił ktoś!
4: To ma w sobie coś.
1: I noc pokazał nam.
4: Miły jest dla dam.
1: I rozpalił sobie iskry życia!
4: Ach, to zdanie trochę bez pokrycia.
2: Lecz

Rozpalamy iskrę życia od samego rana. 8 minut po godzinie 7 poranek w Polskim Radiu Dzieciom i już 8 dzień października. Filip przed momentem się zdziwił, że to już tydzień pierwszy października mamy za sobą. No tak, no tak. Spodziewaliśmy się dzisiaj jakiegoś dużego ochłodzenia. Ja wszystkich straszyłam. Jakieś takie malkontentstwo mi się wczoraj wkradło. Jak ktoś ze znajomych się cieszył, że jest słońce, ale pięknie, to ja... Ale tylko do jutra. A to proszę Państwa, okazuje się, że może niekoniecznie. No wprawdzie niebo się delikatnie gdzieniegdzie zachmurza. Na razie jest piękne, takie niebiesko-różowe. Mieliśmy kilkanaście minut temu wschód słońca, więc jak możecie, to zerknijcie. No temperatura troszkę spadnie, wiadomo, ale jakiegoś drastycznego ochłodzenia o poranku nie wyczuwam. Na razie w Warszawie około 10 stopni na termometrach. Za moment sprawdzimy, czy to się będzie zmieniało i jaka aura czeka nas dziś, w czwartek, 8 października. W kalendarzu świąt nietypowych możecie znaleźć kilka bardzo ciekawych inspiracji na dzisiejszy dzień. Między innymi mamy Światowy Dzień Wzroku. To jest takie święto, które ma oczywiście zwiększać naszą wiedzę, świadomość dotyczącą tego, jak dbać o wzrok. No, to jest bardzo ważne, szczególnie w świecie, w którym jesteśmy otoczeni ekranami. Bardzo dużo korzystamy z komputerów, z czytników, oczywiście z telefonów również. Więc trzeba się zastanowić też, jak o wzrok zadbać, o swoje ciałko, żeby wzrok nam służył, żebyśmy wszystko dobrze widzieli. No i oczywiście, żeby żyło nam się tym samym lepiej, wygodniej. Świąt w kalendarzu jest też więcej i my dzisiaj skupimy się na jednym z nich, do którego za chwileczkę będzie także zaprezentowana zagadka. Więc zanim zagadka wybrzmi, to przypomnę numer telefonu do studia 22 645 20 55. Wiem, że są tacy słuchacze, którzy bardzo dobrze numer ten znają, często do nas dzwonią albo mają już wpisany w telefonie i tylko jeden przycisk wtedy należy uruchomić i już ciach, jesteście na naszej antenie, ale są też tacy, którzy numeru jeszcze nie znają albo próbują się dodzwonić. Jakoś tak różne przeszkody wyskakują. No ale bardzo mnie cieszy, że wielu z Was jest takich zdeterminowanych i próbuje. To najważniejsze, więc mam nadzieję, że z tymi, których jeszcze nie poznałam, może dzisiaj się poznam, zapraszam. Można pisać także na adres dzieci@polskieradio.pl. Zachęcamy nieustająco, żeby zaglądać na stronę internetową Polskiego Radia Dzieciom, na stronę podcasty polskieradio.pl, bo tam dużo ciekawych propozycji, jak również na nasz Instagram. Tam się pojawiają także filmiki, które mam nadzieję, że Wam się podobają. My przygotowujemy się powolutku do koncertu Alfabet Orkiestry, bo to już w najbliższą sobotę, więc z wieloma z Was pewnie też spotkam się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Kto nie będzie mógł dotrzeć na miejsce, mam nadzieję, że w samo południe włączy Polskie Radio Dzieciom i się usłyszymy. Koncert pod hasłem M jak mistrz i uczeń, rzecz jasna, słowo mistrz odmieniać będziemy przez wszystkie przypadki. Ponieważ zbliża się Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela, to zastanowimy się nad relacją mistrz-uczeń, nad tym, jak postrzegamy naszych mistrzów, bo przecież mistrzem można być w każdej dziedzinie, nie tylko tej muzycznej. Troszkę się rozgadałam na tematy poboczne, jak zawsze, dygresyjnie, a obiecałam zagadkę. Więc szybciutko przechodzę do rzeczy. Proszę Państwa, tak, Filip mnie tu przywołuje do porządku i bardzo dobrze, po to jest między innymi wydawca,

0: A jeżeli chodzi o zagadkę, proszę Państwa, to rzecz dotyczy pewnego stworzenia, które mieszka w podwodnym świecie, w głębinach mórz i oceanów. Już wiele razy ją widziano. Mówią, że dziwnym jest stworzeniem, bo ma aż 8 długich ramion. I któż to jest? 22 645 20 55.
1: Tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
2: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
3: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać.

0: do mnie.
1: 15 minut po godzinie 7 w Polskim Radiu Dzieciom witamy Natalkę, która się do nas dodzwoniła dziś pierwsza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Natalko, jak ci się dzisiaj wstawało?
2: Dzisiaj no w nocy nie mogłam. No dobrze, wstałam już wcześniej, bo o 6:30 się obudziłam.
1: Och, to rzeczywiście wcześnie. A zaczynasz zajęcia o której godzinie?
2: Nie idę do szkoły, bo jestem trochę przeziębiona.
1: A, rozumiem. No to dużo zdrowia życzymy. W takim razie dbaj o siebie. Tam herbatka, pewnie jakaś z cytryną, tak, z miodem, tak? Och, taką mamy piękną pogodę, a tyle osób choruje.
2: Inhalacje będę później robić.
1: Słusznie. Inhalacje, bardzo dobre zabiegi. Dbajmy o siebie. No, to jest zaskakujące, że jest tak cieplutko, ślicznie, a tyle osób choruje. Ta różnica, tak, temperatury pewnie. W ciągu dnia, tak, ciepło, poranki, wieczory chłodne.
2: U nas dzisiaj 8 stopni, jest słonecznie, mało wiatru, bezchmurnie.
1: A to dziękuję ci już za prognozę pogody. To za chwilę chyba uruchomimy sobie nasz dżingiel pogodowy. A to są wieści...
2: Bo w Tarnowie mieszkam.
1: W Tarnowie. O, to dziękuję. Właśnie miałam o to zapytać. Czytasz w moich myślach? A domyślasz się, jakie zwierzątko ma dzisiaj swoje święto?
2: Ośmiornica.
1: Ośmiornica, dokładnie. Filip, proszę mi tutaj krasnoludki wpuścić do studia, bo ja nie wiem, dlaczego one jeszcze z Filipem siedzą. Zaraz je tu zaprosimy. Chodźcie, chodźcie szybciutko, bo trzeba tu Natalce zagrać fanfary. Chodźcie, raz, dwa. Dzień dobry, witamy naszą ekipę. Trąbki są, więc poproszę o fanfary. Dla Natalii. Natalio, zastanawiałaś się kiedyś nad tym, jak żyją ośmiornice? Ciekawią cię te stworzenia, czy nie bardzo?
2: Tak, wiem, że przeczytałam ostatnio taką informację właśnie o ośmiornicach, że właśnie najbardziej oddaną mamą jest mama ośmiornica, która składa bardzo dużą liczbę jajek i strzeże ich przez 6 miesięcy, zapewnia dopływ świeżej natlenionej wody, ale jak przychodzą na świat młode ośmiorniczki, to ich mama niestety umiera.
1: Och, no to przykra sprawa.
2: Dowiedziałam się z tego z książki z Dlaczego, po co, jak. Aha. Którą dostałam od takiej pani Halinki.
1: Ty lubisz czytać, prawda?
2: Tak, lubię bardzo o zwierzętach się dowiadywać. Na przykład.
1: A jakieś

0: zwierzę szczególnie cię fascynuje? Któreś konkretne?
1: No, lubię dużo zwierząt, bojowniki, aha, i ptaki.
0: A masz jakieś zwierzę w domu?
1: Tak, mam bojownika, rycę, która się nazywa Gilgameusz.
0: Och, jakie piękne
1: jest
0: imię!
1: Jest niebieski. A z eposu o Gilgameuszu z historii.
0: A skąd takie imię zaczerpnęłaś? Z jakiejś historii? Przepraszam, bo nie dosłyszałam, gdybyś była uprzejma.
1: To było w podręczniku do historii.
0: Ach, w podręczniku
1: tam
0: do historii.
1: Tam był właśnie epos o Gilgameuszu. Mhm.
0: Śliczne imię.
1: Taki niebiesko-czarny jest. Mhm. Niektóre... I nawet go nauczyłam takiej sztuczki, żeby płynął za moim palcem.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: No to już jakaś więź się między wami wytworzyła w takim razie, skoro jesteście w stanie się porozumieć.
1: Ostatnio pomagałam wujkowi zmieniać mu wodę i myłam dla niego roślinki i muszelki.
0: No właśnie, niektórym wydaje się, że jak hodujemy rybki, to wcale nie ma z nimi tak dużo zachodu, a o takie stworzonka też trzeba dbać.
1: Tak.
0: Przecież wodę wymieniać,
1: karmić. Ja go karmię raz dziennie. Mhm. Akurat raz dziennie i ostatnio mu właśnie myłam te roślinki i muszelki.
0: Mhm, no to pięknie.
1: I nalewałam wody.
0: No, za dużo też nie można sypać jedzenia rybkom, prawda? Bo wtedy
1: no tak,
0: szybko woda się...
1: On tak 7-8 płatków co najwięcej. Mhm,
0: zgadza się. On sobie sam pływa w akwarium, czy ma towarzystwo?
1: Nie może mieć żadnego towarzysza, bo by ze sobą walczyły.
0: Mhm, rozumiem.
1: Gdyby były dwa albo więcej.
0: A powiedz, czy z jakimiś innymi gatunkami ryb bojowniki są w stanie się dogadać, czy też nie? Bo ja nie znam się na bojownikach.
1: Nie, muszą pływać same. Mhm.
0: No to dobrze w takim razie, że twój bojownik ma ciebie. I że
1: no
0: możecie
1: dobrze
0: się czasami porozumiewać.
1: Ja jego.
0: A ty jego, tak. Dobrze jest mieć takiego przyjaciela, nawet pływającego
1: tak,
0: w akwarium.
1: Tak, bo nawet jak nie mam pieska ani kotka, więc chociaż rybkę mam. I on zastępuje mi na takiego przyjaciela po prostu.
0: Rybka też może być wspaniałym przyjacielem. Ja powiem ci, Natalko, że jak byłam dzieckiem, to też nie miałam żadnego zwierzątka. Moi rodzice się nie zgadzali na to, żebym miała psa, kota i też
1: bo
0: marzyłam.
1: Bo to obowiązek.
0: No bo to obowiązek, tak. No i niestety nie miałam. No teraz jak już jestem dorosła, to zaprosiłam do domu i psa, i kota. Różnie to bywało, bo czasami mieszkały z nami chomiki, więc w sumie mam taką otwartość, ale jest to ogromna odpowiedzialność i obowiązek i tak życie się wywraca do góry nogami, jak myślimy o wakacjach. Chociażby to trzeba zapewnić bezpieczeństwo i opiekę zwierzakom. Moja kotka nie wyjeżdża z nami, jest domownikiem.
1: No właśnie, Rybka często jeździ do wujka, jak jedziemy na wakacje. Na przykład w te wakacje, jak żeśmy pojechali do zwierzyńca, to właśnie wujek przywiózł do siebie, do swojego domu.
0: Och, to dobrze, że masz takiego wujka, który też czasami się twoim bojownikiem zajmuje. Cudnie.
1: Tak.
0: To w takim jakimś mniejszym akwarium jest przewożony? W jaki sposób
1: no
0: go transportujesz?
1: Nie, on jest w takim dużym prostokątnym akwarium.
0: Aha.
1: Miało być okrągłe, ale to już było dawno i ono się rozbiło. Mhm. Ale wyszło na dobre, ma więcej przestrzeni rybka.
0: Mhm. No tak, masz rację. Czyli ma więcej miejsca do pływania.
1: Tak.
0: Większą przestrzeń. Wspaniale. Natalko, pięknie ci dziękuję za telefon i za rozmowę o poranku. Cieszę się, że mogłam usłyszeć twój głos, bo chyba znam cię z listów i z korespondencji.
1: Tak, bo
0: to ty jesteś tą Natalką. No właśnie. Miałam takie podejrzenia. Także pięknie ci dziękuję. Natalka pisze swoje historie. No, takie magiczne historie też, więc jak słyszę, inspiruje cię dużo różnych tematów. Jesteś ciekawa świata. Wspaniale. To będę czekała na kolejne twoje opowieści. Mam nadzieję, że znajdzie się taka przestrzeń, żeby też może dłużej o tym porozmawiać. Jak
1: to
0: będziesz...
1: znaczy, ja mam tam w swojej szatce takie króciutkie bajki, ale ja je pisałam gdzieś tak w 4., 5. klasie i pewnie mają dużo błędów jeszcze. Mhm. Więc trzeba by było poprawić.
0: może będziesz chciała...
1: Znowu
0: a zapraszam. Może kiedyś będziesz chciała do nich wrócić i poprawić swoje teksty.
1: Ja też.

0: ty.
1: Wracam. Mhm.
0: To my będziemy czekać na twoje kolejne teksty i kolejne opowiadania. Bardzo ci dziękuję. Wspaniale było cię usłyszeć, poznać twój głos. Mam nadzieję, że kiedyś poznam cię osobiście. A chciałabyś kogoś pozdrowić w poranku?
1: Tak, chciałabym pozdrowić cioci, wujka, mamę, tatę, moją babcię, prababcię, mojego kolegę Sebastiana, Filipa, moją koleżankę Madzię, wszystkie ośmiornice i wszystkie zwierzęta, moją wspaniałą rybkę, Wilgameusza i cały świat. I panią, i krasnoludki jeszcze.
0: Bardzo ci, Natalko, dziękujemy i życzę ci wspaniałego dnia. No i trzymam kciuki, żebyś szybciutko wyzdrowiała. Dbaj o siebie i wysyłamy ci dużo, dużo energii.
1: Dziękuję.
0: Porannej. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.

to sprawdźmy szybciutko, co się będzie działo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niestety, twierdzi, że definitywny koniec babiego lata i nad Polskę napływają masy chłodniejszego, wilgotnego powietrza. Temperatura maksymalna nie będzie wzrastała powyżej 15 stopni. Silny wiatr sprawiał będzie, że odczujemy dotkliwszy chłód. No cóż, proszę Państwa, można się było tego spodziewać. Dziś znajdziemy się w wyjątkowym położeniu, ponoć. Kluczowy jest pogłębiający się niż o pięknym imieniu Felicja z centrum w rejonie Jutlandii, następnie południowej Szwecji. No i zanim na dobre zmieni pogodę w naszym kraju, wspomniana Felicja, to przeważająca część Polski jednak znajdzie się w takim ciepłym wycinku, więc dlatego jeszcze nie jest tak drastycznie zimno. Nie odczuwamy aż takiej różnicy o poranku. No i ten niż wymusi też szybszy przepływ ciepłego i suchego powietrza przed frontem chłodnym. Będziemy mieli kulminację ciepła przed znacznym ochłodzeniem. No i tu dochodzimy do sedna. Jak to będzie wyglądało konkretnie dziś? Otóż na zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu. Jeszcze bez opadów i z przewagą słońca na wschodzie. Najwięcej opadów w zachodniej połowie kraju w strefie tak zwanego frontu atmosferycznego, a temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym zachodzie, no proszę Państwa, do 23 na południowym wschodzie kraju. Więc jeszcze dziś nie jest tak źle. Jutro jest zapowiadana zmiana pogody i ma zrobić się zdecydowanie chłodniej. Temperatura maksymalna w piątek jest prognozowana od 12 do 14 stopni na obszarach podgórskich poniżej 10. Więc dziś jeszcze łapmy jak najwięcej słońca i ciepełka, a od jutra to już koniecznie trochę cieplejsze odzienia. Może jakiś szaliczek też by się przydał. Tak, żebyśmy dali radę przeskoczyć przez te wszystkie fronty i żeby ten dotkliwy chłód nie namieszał nam w życiu i w zdrowiu.

Jakem król nie jadłem nigdy takich dań. Dość mam mięs polanych sosem z kalafiorem oraz sporem, już nie mogę patrzeć na nich.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Już 32 minuty po godzinie 7, więc pędzimy. 22 645 20 55. Przypominamy numer telefonu do studia. Czekamy na dorosłych. Jak słyszeli Państwo, krasnoludki są i też czekają. I komiks Hilda i Rożek do zdobycia dzisiaj w poranku. Więc już nie będziemy zwlekać. Mam nadzieję, że za momencik jakiś rozbudzony rodzic, mama albo tata zechce zmierzyć się z wyzwaniami poranka.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pani Ania i Wojtek dzisiaj się do nas dodzwonili. Pierwsi w budziku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć Wojtku, jesteś? Towarzyszysz mamie?
2: Tak.
1: No to cudnie. A wy w jakim mieście nas słuchacie?
2: We Wrocławiu.
1: We Wrocławiu. Czy na razie we Wrocławiu jest cieplutko, czy już tam temperatura jakoś drastycznie spadła?
2: Nie, 16 stopni teraz mi pokazuje.
1: No to jest nieźle, czyli prognozy Instytutu Meteorologii się sprawdzają. To od jutra ma jakiś przejmujący chłód nastąpić, ale my się tym nie martwimy. Jesteśmy tu i teraz. Tak jest. Słuchajcie, mam dylemat. Ponieważ dzisiaj jest tyle ciekawych świąt w kalendarzu i ośmiornice mają swoje święto. No i mamy też taki ważny dzień. I to jest Światowy Dzień Wzroku. Tak pomyślałam, że może jednak byśmy podkreślili, dlaczego to jest wszystko takie ważne. A jeżeli chodzi o wzrok, no to wiemy, że oczy są oknem duszy i czasami skrywają nasze najgłębsze uczucia, myśli i pragnienia. No i są też inspiracją do powstawania różnych przysłów i powiedzonek. Jest ich naprawdę sporo. I co pani na to, pani Aniu, żeby kilka z takich powiedzonek nam spróbować wyjaśnić?
2: No chyba jest sporo, teraz mi żaden nie przychodzi do głowy, ale...
1: Ale to ja pani podrzucę. Ja pani podrzucę i zaraz coś tu wspólnie uknujemy. Na przykład jak mamy kogoś na oku, to co to znaczy?

0: rzeczy?
1: To, że na kogoś tak bardziej zwracamy uwagę, obserwujemy go.
0: No i pięknie. A jak komuś mydlimy oczy?
1: No, mówimy nieprawdę.
0: Zgadza się. Wprowadzamy w błąd. Oszukujemy. To nie wolno. Nie wolno tak robić. A gołym okiem?
1: Gołym okiem... Wojtek, wiesz, co to znaczy? Nie wiem. Znaczy, ja wiem, co to znaczy, ale też mogę tłumaczyć.
0: Gołym okiem widać.
1: Gołym okiem widać. Tak. Tak, po prostu, no, bez zastanawiania się, że...
0: Tak, tak jest. Tak no. Jest. Oczywiście, oczywiście. A bez zmrużenia oka, jak coś robimy?
1: Bez zastanowienia.
0: Tak. No tam zachowujemy spokój generalnie. Tak, bez wahania, dokładnie. A oko w oko?
1: Oko w oko?
0: Mhm.
1: Oko w oko, czyli...
0: Oko w oko. Czyli tak spotykamy się z kimś?
1: No, czyli po prostu widzimy się bezpośrednio.
0: Bezpośrednio, no wspaniale. Pani wszystko wie. Jeszcze jak nam pani pięknie to wszystko wyjaśniła. A jak okiem sięgnąć, tak na sam koniec?
1: Okiem sięgnąć, to co widać, jak po gołym okiem to co
0: tak
1: widać.
0: Jest, taka duża przestrzeń w zasadzie. Próbujemy tak. Wzrokiem objąć taką większą przestrzeń, niezmierzoną, jak niektórzy by powiedzieli, to jak okiem sięgnąć, to właśnie. A co wy tam widzicie wokół, teraz jak jedziecie samochodem?
1: Samochody w korku przed nami.
0: A, samochody.
1: Tak, jedziemy do szkoły akurat.
0: A jakiegoś krasnoludka tam nie widzicie? Bo nasze krasnoludki się pytają. Nie ma.
1: Pod Wojtka szkołą przy wejściu jest krasnoludek. Mają swojego krasnoludka w szkole.
0: Wojtuś, a to jest jakiś konkretny krasnoludek? Od jakichś zadań specjalnych?
1: Pamiętasz, jak się nazywa? Nie pamiętamy. No to jest właśnie, on ma chyba, co on ma w ręku? Liczydło chyba ma? To taki szkolny.
0: Jakiś matematyk.
1: Bułkę ma w ręce.
0: A, no pięknie.
1: Więc to jest taki specjalnie szkolny krasnoludek.
0: Szkolny krasnoludek. Uczniak jakiś. Albo nauczyciel, nie wiadomo. No to proszę pozdrowić krasnoludka, jak dojedziecie do szkoły. My wam wysyłamy do Wrocławia komiks o Hildzie i Orążku. No i oczywiście zachęcamy do pozdrowień, jeżeli tylko macie ochotę.
1: Wojtek, pozdrawiasz? Tak. A mamę, tatę, babcię, dziadka, babcię. A ja na uczelni.
0: Dobrze, pozdrawiamy, przyłączamy się do tych pozdrowień. A pani Aniu, chciałaby coś dodać?
1: Nie, to pozdrowienia.
0: To my wam życzymy, żebyście ruszyli tak bezpiecznie, w dobrym tempie, żebyście długo w korkach nie stali. No i oczywiście korzystajcie z tego dnia, z tej pięknej aury, bo to już to się wszystko przesuwa. Myślałam, że to od dziś ochłodzenie, ale wszystko wskazuje na to, że od jutra. Więc mamy jeszcze dzisiaj dzień na lody na przykład, może jakieś pyszne popołudnie. Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

14 minut zostało do godziny 8. Mam dzisiaj niespodziankę w postaci zaproszeń do Teatru Pleciuga, który mieści się w Szczecinie, ale na wstępie zaznaczę, że to jest zaproszenie na spektakl adresowany do młodzieży i do dorosłych. Więc bardzo przepraszam przedszkolaki. Następnym razem, no po południu będzie można zdobyć zaproszenie do Wrocławskiego Teatru Lalek na spektakl adresowany do troszkę młodszego widza. Ale młodzież też musi mieć coś dla siebie, a spektakli adresowanych do tej grupy wiekowej wcale nie ma tak dużo, więc proszę korzystać. Takim wyznacznikiem jest 14 lat mniej więcej. Autorzy tak sugerują, że od 14 roku życia to spektakl jest zatytułowany Czy to M? Mamy trzy kropeczki. Pierwsza miłość, zauroczenie, relacje, młodość. Pierwsza miłość jako coś pięknego i jako coś wyjątkowego, ale też w takim nastoletnim życiu czasem wstydliwego, coś, co się chowa przed światem lub też przed obiektem swoich westchnień. Mamy kilku bohaterów, Magdę, Martę, Malwinę, Marcina, Maćka i Mateusza, którzy opowiadają o swoich pierwszych zauroczeniach. Autorką tej sztuki jest Monika Czajkowska, a spektakl jest inspirowany rozmowami z

młodzieżą. No i warto podkreślić, że skoro młodzież brała udział w przygotowywaniu scenariusza, no to jest to spektakl przeszyty na wskroś prawdą i sytuacjami z życia wziętymi. Więc jeżeli nawet nikt z młodzieży dzisiaj nie skusi się, żeby wybrać się do Teatru Pleciuga na ten spektakl, to gorąco polecam rodzicom. No, proszę Państwa, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio oglądałam sztukę dla dorosłych. Biegam po teatrach lalkowych też, chociaż lalki to, jak się okazało, nie tylko spektakle dla dzieci, nie tylko dla najmłodszych. Mamy bardzo poważne tematy prezentowane przez lalki, również dla dorosłego odbiorcy. Więc mam nadzieję, że skorzystacie z tej okazji i wybierzecie się do Teatru Pleciuga. Szczecin zaprasza bardzo serdecznie. Spektakl Czy to M? Będzie grany, szybciutko już mówię, 11 października, czyli w niedzielę, o godzinie 17. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do studia. Ja nie będę pytać o wasze pierwsze miłości, bo to są tematy osobiste i delikatne, ale wykorzystam to, że dzisiaj mamy dzień ośmiornicy, a miłość to serce, i zapytam, czy ośmiornica ma serce jedno, czy troszkę więcej, a jeśli więcej, to ile? 22 645 20 55. Czekam na pierwszego rozmówcę bądź rozmówczynię ze Szczecina. Jeszcze raz podkreślę, spektakl adresowany do młodzieży lub i dla dorosłych. Więc proszę skorzystać, naprawdę warto.

0: To witamy babcię również cieplutko. Drogie panie, jak rozumiem, chcecie wybrać się do teatru, tak? Czy Zosiu, czy ty walczysz dla siebie o zaproszenie, czy dla kogoś innego? Bo to taki młodzieżowy spektakl, wiesz.
1: Więc to... Dla siebie i dla siostry.
0: Dla siostry?
2: Tak, dla mnie i dla siostry.
0: Dobrze, to już wy zdecydujecie, tylko przeczytajcie razem z rodzicami, czego spektakl dotyczy, bo to taki spektakl młodzieżowy, poważne tematy, także tutaj twórcy sugerują, żeby tak od 14 roku życia oglądać.
1: Aha.
0: Tak, więc proszę,
1: to
0: proszę zdecydować. Tak, to już
1: to trochę młodsze, 10 i 11.
0: To może być troszkę 9-11. No to już decyzja należy do was, może jak rodzice zdecydują, to czy pani to albo przekażą zaproszenia komuś, to w takim razie zostawiam wam decyzję, bo taki dość poważny jest to spektakl.
1: Aha.
0: I
1: to
0: no,
1: może
0: to jest to duża może, odpowiedzialność, to żeby...
2: Pożyczycie na urodziny, bo ona ma niedługo na 16 lat.
0: Tak, o, to jest świetny pomysł. Tak,
1: o,
0: ale
1: właśnie.
0: to już... Dobrze.
1: A, no tak, to przekażą babcie, pójdzie mama z ciocią, bo...
0: Och, a bardzo proszę. Cieszę się, dziewczyny.
1: Super, jakie... bo ma w sobotę ma urodziny.
0: O, jakie empatyczne podejście, wspaniałe jesteście. Zosiu, nie martw się, bo my też od czasu do czasu przekazujemy zaproszenia na spektakle adresowane do troszkę młodszego widza, takiego też w twoim wieku, więc tutaj bądź czujna, może w przyszłym tygodniu się uda. Pleciuga jest naszym zaprzyjaźnionym teatrem, ale tak jak mówię, no jeżeli chodzi o ten spektakl, czy to M, no to chyba warto wysłać
1: to
0: młodzież.
1: To będą za młode, tak.
0: Może tak być,
1: ale
0: więc tutaj z pełną
1: tak
0: odpowiedzialnością.
1: One tak bardzo się chciały dodzwonić do Radia Dzieciom i nam się udało.
0: Cieszę się, że spróbowałyście. Pewnie wiecie, ile serc ma ośmiornica, skoro dzwonicie? Wiecie?
1: Wiecie?
0: Serc troszkę mniej. Ośmiornica. 8 macek to wiemy, a serc, jak myślicie, ile? Więcej niż jedno. Ile mówisz, Zosiu? Mówisz, że 3. No i to jest bardzo dobra odpowiedź. Wspaniale. Ośmiornice to są bardzo mądre stworzonka, niezwykle inteligentne i ciekawskie. I potrafią się kamuflować i nawet komunikować z ludźmi. I skrywają wprawdzie wiele tajemnic, ale wiele też naukowcy już odkryli. My też dzisiaj będziemy odkrywać. No
1: a
0: wspaniale.
1: Zosia bardzo kocha zwierzęta.
0: Tak? Zosiu, wszystkie, bez wyjątku. Bo już chciałam cię zapytać, czy masz jakieś ulubione, konkretne zwierzątko, ale...
2: Nie mam, ale mam żółwiaka.
0: Żółwia? A jak twój żółw ma na imię?
2: Kiki.
1: Głośniej.
2: Nie wiadomo, jaka płeć, bo...
1: Kiki.
0: Kiki.
2: Mhm.
0: Tak, bo to pozdrawiamy, Kiki. A Kiki jest takim żółwiem aktywnym? Przemieszcza się dużo, czy cały czas odpoczywa?
2: Dużo się przemieszcza, no i bardzo lubi chodzić.
0: O, no proszę. A na śniadanie co zjada najczęściej?
2: Ogórka czasem je jabłko, bo on nie jest mięsożerny, tylko je rośliny.
0: Ach, rozumiem.
2: Albo koniczynę też bardzo lubi.
0: Mhm. To jabłkiem możesz się z nim czasami podzielić.
2: Tak.
0: Fajnie mieć takie zwierzątko. A śpi w twoim pokoju?
2: Nie, w salonie.
0: Ach, w salonie. A ma terrarium, no właśnie. Odpowiadasz szybciej niż ja zadaję pytania. Czytasz w moich myślach, dziewczyno. Och, chyba żółwi poranek też musimy przygotować. Codziennie słuchacze mnie inspirują i podrzucają mi tematy do audycji. A o żółwiach dawno nie rozmawialiśmy, więc zapisujemy. Zosiu, przekazuję w twoje ręce podwójne zaproszenie. Zrób z nimi zaproszeniami, co uważasz, tak? Przekaż tym, którym będziesz chciała przekazać, bo jesteś właścicielką, ale pozdrowić możesz, kogo tylko zechcesz.
2: To ja pozdrowię dzieci mojego żółwia, siostrę, która tu obok siedzi i brata, który też tam siedzi, z przodu, no i babcia.
0: I my pozdrawiamy.

0: A babcia chciała no jeszcze coś
1: dodać. Radio 10 koniecznie chcemy pozdrowić. Posłuchamy codziennie, jak dzieci odwożę do szkoły, to obowiązkowo słuchamy i bardzo się cieszymy. Bardzo nam się podoba. Szczególnie pani jest naszą ulubienicą.
0: Bardzo dziękuję. Miód na moje serce.
1: Tak. I po południu trochę nam żal, bo kiedyś były bajki, a teraz to jest tylko ta świetlica.
0: No, ramówka czasami się zmienia, są wprowadzane różne zmiany, ale dziękujemy bardzo za te podpowiedzi i też słuchamy Państwa głosu, więc chciałabym, żeby słuchacze wiedzieli, że mają wpływ na antenę Polskiego Radia Dzieciom. To bajek zachęcamy, żeby szukać też na stronie podcasty polskieradio.pl. Też można kliknąć w dowolnym momencie i tych bajek jest całkiem sporo, więc może też znajdziecie tam coś dla siebie.
1: No,
0: zachęcamy.
1: Postaramy się.
0: Dobrego dnia życzymy, wszystkiego dobrego dla całej rodziny i do usłyszenia, mam nadzieję.
1: Do usłyszenia wzajemnie.
2: Do widzenia, wszystkiego dobrego.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Minęła ósma. Martyna Chuderska i Filip Górski. Witamy 8 października, czwartek.

5 minut po godzinie 8 poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Moi drodzy, dzisiaj swoje święto mają ośmiornice. To są wspaniałe stworzenia. Wiemy już, że mają 3 serca, mają też niebieską krew i charakteryzują się wyjątkową inteligencją. Naukowcy podkreślają, że ośmiornice to między innymi mistrzynie kamuflażu. Wiecie, że taka złapana ośmiornica, czego nie pochwalamy absolutnie, jest znana z niesfornego zachowania i słusznie, bo kto by chciał być zamknięty? I bardzo często w takich sytuacjach zagrożenia czy zamknięcia, jakiegoś ograniczenia wolności, ośmiornice wymyślają najrozmaitsze sposoby, żeby się uwolnić. Na przykład majstrują z zaworami odpływu, albo je zatykają, powodują przepełnianie akwarium. No, inteligencja tych stworzonek niejednokrotnie zadziwia. Bardzo trudno się z nimi dogadać, jak są zamknięte. Potrafią przecisnąć się też nie mając kości przez otwór, tylko nieco większy od ich oka. Czyli to też jest coś niebywałego. Podobno potrafią także odkręcać słoiki. No, wiele instytucji, które badały ośmiornice, snuły takie historie, i to wcale nie są historie wyssane z palca, o wielkich ucieczkach ośmiornic. No, my dzisiaj przede wszystkim będziemy zastanawiać się, jak ośmiornice żyją w tym naturalnym środowisku, bo tego im życzymy, żeby były szczęśliwe, żeby były wolne i żeby miały się bardzo dobrze. No, bez wątpienia są dobre w wymyślnym uczeniu się różnych rzeczy. Naukowcy często przyjmowali na przykład, że ośmiornice są równie inteligentne jak małpy, a wiemy dobrze, że małpy, nasi najbliżsi ewolucyjni krewni, to stworzonka, które wykazują się niezwykłą inteligencją. Ośmiornice na przykład zdolne są używać muszli wyrzuconych przez ludzi, połówek kokosów, kamieni. No, są naprawdę niezwykłe. Mózg ośmiornicy ma około 500 milionów neuronów, to mniej więcej tyle co mózg psa. Więc jeżeli wy chcielibyście też dorzucić coś do naszej puli ciekawostek dzisiaj, to zapraszamy serdecznie. 22 645 20 55. My sobie spróbujemy to wszystko usystematyzować, bo teraz tak wrzuciłam dużo, dużo ciekawostek do jednego worka, żeby nam się nic nie pokręciło. Ale w związku z tym, że próbujemy się też rozkręcać o poranku i sobie systematyzować wiadomości i się też rozbudzać, no to żeby dobrze rozbudziły nam się nasze mózgi, to może trzeba by było troszkę poćwiczyć. Nie wiem.

0: państwo NATO. Mam nadzieję, że gdyby tutaj wpadła do Polskiego Radia Dzieciom jakaś ośmiornica, to też chętnie by z nami poćwiczyła. Na pewno ćwiczyć będą krasnoludki.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: No a żeby poćwiczyć, no to wiadomo, że trzeba zaprosić trenerkę, trenera, którzy zechcą taką rozgrzewkę poprowadzić. 22 645 20 55. Śmiało.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Ida dzisiaj będzie naszą trenerką. Dzień dobry, Ido.
2: Dzień dobry.
1: Jesteś przygotowana?
2: Tak.
1: Wspaniale, my również. A jakie ćwiczenie na początek proponujemy? Przysiady. Dobrze. Ile przysiadów?
2: 10.
1: To jest bardzo dobre ćwiczenie. Proszę bardzo, czy ty zechcesz ćwiczyć z nami i liczyć? Przepraszam przede wszystkim, bo nie wiem, czy jedziesz samochodem teraz, czy jesteś jeszcze...
2: Nie mogę, bo jadę samochodem.
1: Jedziesz samochodem, a policzysz do 10?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: O, jak szybko! 4, 5. Poczekaj, trochę wolniej. 7, 8.
2: 9, 10.
1: No bardzo ci dziękujemy, bo wiesz, z przysiadami to tak, żeby dokładnie wykonać ćwiczenie, to człowiek potrzebuje ciut więcej czasu. No człowiek w tym wieku, w którym ja jestem. Pierwsze ćwiczenie zaliczone, a drugie?
2: Pompki.
1: Pompki. Ile pompek?
2: 4
1: pompki. Dobrze, pani policzy, pani Ido?
2: Tak.
1: Dobra.
2: 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4.
1: 4 pompki wykonane, melduje. A trzecie ćwiczenie?
2: Przepraszam,
1: jakie ćwiczenie?
2: Brzuszki.
1: Ach, brzuszki! Ile brzuszków? Filip, ty nie siadaj! To się jeszcze nie skończyło, proszę pana. To nie jest koniec treningu. 6 brzuszków. A Filip już usiadł na krzesełku. No wiesz co? Dobrze. 6 brzuszków. Ciach, lecimy. 1, 2, 3.

0: Tak.
1: Poczekaj, poczekaj, jestem przy piątym. Szósty brzuszek zaliczony. Wspaniale, to poczekaj jeszcze, moja droga, tylko krasnoludki wstaną wszystkie. Wiesz, tam śmiechołek. Śmiał się od rana, a teraz brzuszków sześciu nie może zrobić. Jeszcze jeden ci został. Tak, bo tutaj liczyliśmy wszyscy. Dobrze, śmiechołek wstaje. Bierzemy trąbeczki i fanfary, proszę, dla pani trenerki. No pięknie, brawo. I tak można zaczynać dzień. Ido, a powiedz ty rodzicom, też proponujesz ćwiczenia w domu? Też rodzice ćwiczą?
0: Ćwiczą, ale nie w domu.
1: Ach, nie w domu. Chodzą na zajęcia, tak, rodzice?
0: Tak.
1: A no to brawo, brawo, podziwiamy i będziemy brać przykład. A ty teraz się wybierasz do szkoły?
0: Nie.
1: A mogę zapytać
0: na
1: trochę
0: wścibska?
1: Ach, na ćwiczenia jedziesz też. Tak wcześnie musiałaś wstać, też podziwiam. I bardzo ci dziękuję za telefon i za to, że dzięki tobie też my się tutaj rozruszaliśmy w studiu. Pozdrawiamy cię cieplutko. Czy ty chcesz kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Bardzo babcie, proszę.
0: Drugą babcię. Dziadka. Moją kuzynkę Polę i koleżankę.
1: Pozdrowienia dla wszystkich wymienionych i dla naszej trenerki raz jeszcze. Do usłyszenia, pa, pa.
0: Pa.

21 minut po godzinie 8. Dzisiaj święto mają ośmiornice. Mamy Światowy Dzień Ośmiornic, więc rozmawiamy sobie o tych wspaniałych stworzonkach, które, moi drodzy, chyba nie popełniają zbyt wielu błędów, na przykład w rozwiązywaniu różnych łamigłówek. Potrafią rozwiązywać naprawdę skomplikowane problemy, tak jak przechodzenie przez labirynty. Mózg ośmiornicy, moi drodzy, jest podzielony na różne płaty, które umożliwiają przetwarzanie naprawdę bardzo złożonych informacji sensorycznych i też koordynację ruchów. Poza tym każda z ośmioramion posiada ponoć własne zwoje nerwowe i to daje im dużą autonomię w działaniu. Ośmiornice, fascynujące stworzenia, które, no i chyba jeszcze nie wszystkie tajemnice przed nami odkryły. Naukowcy badają te uważane za najinteligentniejsze bezkręgowce stworzenia już od wielu, wielu lat. Mówiliśmy w poranku dziś między innymi też o tym, że ośmiornice mają 3 serca. To ja jeszcze tylko dodam, że 2 serca pompują krew przez skrzela, dostarczają tlen do organizmu, a 3 serce centralnie rozprowadza tę natlenioną krew do reszty ciałka ośmiornicy. A czy słyszeliście kiedyś o tym, że ośmiornica ma bardzo

piękny i wyjątkowy kolor krwi. No i jestem ciekawa, czy wiecie jaki. 22 645 20 55. Może ktoś się do nas dodzwoni i spróbuje zgadnąć, jakiego koloru jest krew ośmiornicy. Czekam na pierwszą osobę, która chciałaby rozpracować tę zagadkę.

0: 26 minut po godzinie 8. Dodzwonili się do nas Bruno. Dzień dobry, Bruno.
1: Dzień dobry.
0: I są z nami też Wojtek i Zosia. Dzień dobry, witamy Wojtka, witamy Zosię. Dzień dobry. To teraz skonfrontujmy, moi drodzy, gdzie się słuchamy i gdzie każdy z nas jest. Ja jestem w Warszawie, w studiu Polskiego Radia Dzieciom, a ty, Bruno, gdzie jesteś?
1: Ja też jestem w Warszawie, właśnie jadę do szkoły.
0: A po jakiej dzielnicy się poruszasz, Warszawy?
1: Wilanów.
0: Wilanów, to pozdrawiamy Wilanów. A ty, Zosiu, Wojtku?
2: W Poznaniu.
0: Wy jesteście.
2: Idziemy do szkoły.
0: Ach, rozumiem. No dobrze. I wszyscy dzwonią w tej samej sprawie, czyli w sprawie ośmiornicy i koloru jej krwi. Zgadza się? Dobrze. To może zróbmy tak, żeby było sprawiedliwie, że ja powiem 3-4, a wy powiecie jaki kolor, dobrze?
1: Dobra.
0: Jaki kolor ma krew ośmiornicy? 3-4.
3: Fioletowy.
0: Bruno twierdzi, że niebieski, a Wojtek i Zosia, że fioletowy, tak? No to musi...
1: Ciemny niebieski.
0: Że ciemny niebieski, czyli...
2: No tak, chyba tak, bo nie wiem.
4: Taki granatowy.
0: Że taki
1: prawie szary.
0: Prawie, aha. No, sporo racji macie.
2: Taki trochę fioletowy, trochę granatowy.
0: Mhm. Sprytnie tu wybrnęliście. Naukowcy podkreślają, że niebieski, no ale taki rzeczywiście ciemno-niebieski, więc myślę, że tutaj wszystko jest w granicach. Krasnoludki potwierdziły. A jest też takie powiedzenie sprzed lat, że

0: ludzie też mogą mieć niebieską krew. Słyszeliście o czymś podobnym? Że w zasadzie o błękitnej krwi. Że to było takie pojęcie, którego...
1: Że może mieć fioletową krew.
0: A, wy mówicie, że ale że ludzie fioletową?
1: Tak.
0: Że fioletową krew ludzie. No myślę, że ludzie mogą mieć też taką bardzo ciemną krew. Taką bardzo, bardzo. Ale czy fioletową, to, no to nie wiadomo mi nic na ten temat. Ale dawniej mówiło się, że osoby, które mają błękitną krew, to takie osoby o wysokim urodzeniu. Ale to w ogóle nie ma pokrycia w faktach. To nieprawda jest. To nie jest tak, że ktoś był... Tak, tutaj mamy chyba, słyszałam w tle, tak? Arystokracja, tak. Padło takie słowo, tak?
2: Tak.
0: Że ktoś wysoko urodzony tą błękitnej krwi. Nie, to tylko takie mrzonki. To nieprawda. Ale jeśli chodzi o ośmiornice, to tak, to mają niebieską krew i to jest związane po prostu z pewnym barwnikiem w krwi. A wy znacie się troszkę na ośmiornicach?
1: Tak, nie.
0: Nie wszyscy się znają.
1: Ja trochę nie. Ja się nie znam.
0: A przypomina wam się jakaś bajkowa ośmiornica? Może jakaś
1: tak.
0: W filmie? Albo w książce tak. Występuje? Co to za ośmiornica?
1: Tak. W bajce.
0: W bajce? A w której bajce? To Zosia chyba tak podpowiada, że
1: bajka.
0: W Muminkach jest ośmiornica? Naprawdę? Chyba coś przeoczyłam. Będę musiała sprawdzić.
1: Nie była, tylko że małą mi zaatakowała.
0: Poważnie?
1: Wpłynęłam jej na głowę i na głowę i puściła ten dywek.
0: O matko. No to taka sytuacja...
3: Zaatakowała ją atramentem.
0: Atramentem. No tak. No tak. To by się tutaj zgadzało.
1: Jest w automatu.
0: Z kolorem. Mhm. I gdzie jeszcze? Astronauci w takiej bajce?
1: Otonauci.
0: Widzicie, jak ja dzisiaj słyszę. Za mało chyba poćwiczyłam. Jeszcze się nie...
1: Podwodni.
0: I tam są ośmiornice.
1: No.
0: Będę musiała się dokształcić i wrócić do tych bajek. Aha, rozumiem. Bruno, a ty znasz jakąś ośmiornicę bajkową albo literacką?
2: Ale na żywo widziałam.
1: Nie znam, ale widziałam na żywo.
0: Widziałeś na żywo ośmiornicę? A gdzie trzeba pojechać, żeby zobaczyć?
2: Gdzie byłeś?
1: W Kenii.
0: Wow. No to masz piękne wspomnienia. A powiedz, w jakim miejscu ty widziałeś tę ośmiornicę? W takim jej naturalnym środowisku?
1: Tak.
0: Mhm. To znaczy, że nurkowałeś, tak?
1: Nurkowałem, ale nie w Kenii, tylko... Płynęliśmy tak jakby łódką, jakby to nazwać.
0: Aha.
1: I tam akurat blisko była taka ośmiornica właśnie.
0: Wspaniale.
2: Park Narodowy Batamu, powiem.
0: Jakie wspaniałe przeżycie i wspomnienie. Coś wspaniałego. Bruno, to bardzo ci dziękujemy za tą opowieść i tobie, Wojtku, dziękujemy i Zosi za telefony o poranku. No troszkę już więcej
1: tylko,
0: wiemy też, dzięki wam.
1: Tak? Tylko, że też jak ja akurat nie patrzyłem, to mama powiedziała, że widziała rekina.
0: I mama widziała rekina.
1: Tak.
0: No to udaliście się.
1: To był też taki duży żółw.
0: I żółw. Chcielibyście wrócić do tego miejsca?
1: Moglibyście, tak.
0: Mhm. No to życzymy takich podróży egzotycznych i opowiadajcie o wrażeniach i o tym, co widzieliście koniecznie w Polskim Radiu Dzieciom. Tutaj zwiększa to nasz apetyt. Apetyt na dobre opowieści i na podróże. Bruno, a czy ty chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak. Mojego tatę, moją babcię, moją drugą babcię. Mojego dziadka i też moich łącznie 23 kuzynów właśnie z kuzynkami. I też bym chciał pozdrowić moje wszystkie 6 cioci. I też 6 wujków.
0: Dobrze, pozdrawiamy i my. A Zosia i Wojtek?
4: Mamę, tatę, całe Polskie Radio Dziecko, Krasnoludki, mojego brata.

0: Zosia,
1: Zosia,
0: babcia, dziadka, wujka i kolejnego wujka, dziadkę i moją i naszą kuzynkę.
2: I my przyłączamy się do tych pozdrowień. Bardzo wam dziękuję za telefon. Jedźcie bezpiecznie i do usłyszenia niebawem. Pa, pa.
3: Pa, pa. Ja akurat jestem.

ustaliliśmy z Brunem, z Wojtkiem i z Zosią, że ośmiornice mają kolor niebieski. Tutaj niektórzy szli bardziej w stronę granatu czy też fioletu, ale ta krew ośmiornicy jest niebieska z powodu obecności tak zwanej hemocyjaniny. Bardzo trudne słowo. To jest białko, które zawiera miedź, które przenosi tlen. Więc stąd ten kolor, ale ośmiornice mogą też w ogóle zmieniać kolor i teksturę swojej skóry z kolei dzięki specjalnym komórkom, które zawierają pigmenty. No i te zmiany, proszę Państwa, są wykorzystywane do kamuflażu, ale także do komunikacji, do wyrażania emocji. Ośmiornice także potrafią naśladować otoczenie, żeby stać się niewidocznym dla drapieżników albo też dla ofiar. A jeśli chodzi o wystrzeliwanie atramentu, to sam atrament ośmiornic jest taką mieszanką pigmentów i śluzu. I to też służy do dezorientacji drapieżników i do tymczasowego zakłócenia ich zmysłu węchu, a to umożliwia ośmiornicy ucieczkę. Więc jak słyszycie, całkiem sporo takich mechanizmów i związanych z kamuflażem, i z ochroną wykształciła natura u tych wspaniałych zwierząt. Za chwileczkę spojrzymy w oczy ośmiornicom i zastanowimy się, czy one dobrze widzą, jakie widzą barwy i czy w ogóle potrafią rozróżniać kolory i kształty.

0: Pigment, Joszko, Broda i dzieci. 18 minut zostało do godziny 9. Proszę Państwa, oprócz tego, że mamy dzisiaj w kalendarzu Dzień Ośmiornicy, to jest też, przypomnę raz jeszcze, Światowy Dzień Wzroku. Więc spójrzmy najpierw w oczy ośmiornicy i zastanówmy się, czy to stworzonko widzi dobrze i czy potrafi rozpoznawać kształty. Może wiecie coś na ten temat? 22 645 2055. A w międzyczasie, w oczekiwaniu na odpowiedź od Was, zapraszam do wysłuchania rozmowy, jaką nasza reporterka Julka Rozbiecka odbyła z przedszkolakami na temat ich oczu i dbania o wzrok. No nie wiem, myślę, że ośmiornice też mogłyby się czegoś od dzieci nauczyć.
1: Ja mam piwne oczy. To są takie jasne, brązowe.
2: A ty jakie masz oczy?
1: Czarne. Mam niebiesko-zielone. Jagoda ma takie bardziej...

0: Jej morskie.
1: Każdy ma inny kolor oczu.
0: Nie każdy, bo moja mama ma piwne, mój tata, mój brat. Piwne oczy to u nas rodzinne.
1: Czyli kolor oczu ma się po rodzicach?
0: Nie tylko.
1: A po kim jeszcze można mieć kolor oczu?
0: Można mieć po babci i dziadku.
2: I oczy są ważne. I nie można ich ruszać.
1: Czy na co dzień da się dbać o oczy jakoś?
0: Tak, na przykład nie wygłupiać się z patykami.
2: Jak coś jest w oczach, to można zapuścić kropelki wtedy. Jest lepiej.
1: I co jeszcze można zrobić, żeby oczy były zdrowe?
0: Nie można się cały czas patrzeć w telefon. Lepiej patrzeć w książkę.
1: Potraficie opisać oczy zwierząt?
0: Koty mają takie mieszane jakby, że mają te kolory różne w oczach. Mogą mieć różne kolorowe oczy.
1: Czy są zwierzęta, które nie widzą?
0: Moja ciocia ma kotka takiego, który stracił wzrok. Bawi się jeszcze nawet z zabawkami, bo wyczuje swoje zabawki, bo moja ciocia psika na to takim sprayem, który jej kotek lubi, a się nazywa Miki. Się bawi i gryzie, przytrzymuje łapką, a nawet, ale on nie lubi tych wiszących zabawek, tylko on lubi jakieś sznurki. Chociaż nie widzi, to sobie radzi ze sznurkami i jest mądry.
3: To były ciekawostki od przedszkolaków, a w międzyczasie dodzwonił się do nas Olek, zdaje się, w sprawie oczu ośmiornicy. Zgadza się, Olku?
4: Tak.
3: Jak uważasz, czy ośmiornica dobrze widzi, czy raczej słabo, czy potrafi rozpoznawać kształty? Masz jakiś pomysł?
4: No chyba tak średnio.
3: Że tak średnio. Naukowcy twierdzą, że całkiem nieźle ośmiornica sobie radzi z rozpoznawaniem kształtów. A jeśli chodzi o kolor oczu, to ja słyszałam, że ma takie złocisto-brązowe, ciemnozielone zabarwienie tęczówki. To pewnie też zależy od gatunku ośmiornicy. A ty jakiego koloru masz oczy?
4: Zielone.
3: Zielone. No to piękne. A dbasz o swój wzrok?
4: Tak.
3: A w jaki sposób to można robić, podpowiesz? Bo skoro mamy dzisiaj Światowy Dzień Wzroku, to może się podzielimy też jakimiś wskazówkami.
4: Nie oglądać dużo bajek.
3: Masz rację. Trzeba sobie robić długie przerwy. No, ja wiem, to kuszące jest, te ekrany. Więc czasami trzeba się trzymać w ryzach, żeby długo, długo nie siedzieć przed telewizorem, nie spędzać dużo czasu przed ekranami. Nie wszystkim to się udaje. I tutaj nie mówię tylko o dzieciach, ale dorośli też mają z tym kłopot.
4: Ja oglądam najczęściej dni wolne albo jak jestem chory.
3: A, czyli ty masz taki wyznaczony swój czas też, tak? Oglądania?
4: Tak.
3: Mhm. Niektórzy wyznaczają sobie godziny, niektórzy sobie wyznaczają limit taki czasowy na oglądanie. No jest to jakieś rozwiązanie. No i przebywanie w naturze na pewno też koi nasze zmysły i wzrok. Bardzo przyjemnie się patrzy na przykład na zieleń, jak spacerujemy po parku albo wybieramy się do lasu. A co ty dzisiaj będziesz robił?
4: Ja leżał na kanapie albo w łóżku.
3: O! Nie wybierasz się do szkoły?
4: Nie, bo chory jest.
3: A chory jesteś. Ojej, to bardzo mi przykro. To odpoczywaj długo i leż jak najbardziej. Wygrzewaj się, tam herbatki, pewnie syropki jakieś. Tak?
4: A czym jeszcze? Herbatki to tak średnio, ale elektrolity.
3: Nawadniasz się, rozumiem. Też bardzo dobrze, trzeba dużo pić, jak człowiek jest przeziębiony. Płyny trzeba uzupełniać, słusznie, masz rację. No to dużo, dużo zdrowia ci życzymy. A Filip od razu podrzuca inspirującą piosenkę dla innych też o leżeniu. Jak mogą, to niech sobie poleżą, tak jak Olek. Olku, a chcesz kogoś pozdrowić w audycji?
4: Tak.
3: Proszę.
4: Całe Polskie.

0: radio dzieciom. Krasnoludki. Tatę, który też jest chory.
1: Ojej. To też pozdrawiamy.
0: Moje babcie. Mamę. Moją klasę i dziadka.
1: I my pozdrawiamy i życzymy wam dużo zdrowia i tobie i twojemu tacie. Odpoczywajcie i kurujcie się. Cieszę się, że słuchasz Polskiego Radia Dzieciom. Dobrego dnia, do usłyszenia.

0: leżąc nic nie robić. Gdy coś pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. Cztery!
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży. Gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha!
3: To może sobie dzisiaj poleżeć, niech korzysta. 7 minut zostało do godziny 9. Oczywiście mam nadzieję, że nie leżycie tylko dlatego, że chorujecie. Życzymy wam dużo zdrowia i dużo dobrej energii.

energii. No, trzeba równoważyć na pewno obowiązki i takie szaleństwo szkolno-zawodowe z odpoczynkiem. A podsumowując dzisiejszy temat, jeżeli będziecie mieli przestrzeń dziś na to, to może obejrzyjcie jakiś piękny film przyrodniczy o ośmiornicach, które żyją w głębinach oceanów, o jednych z najbardziej intrygujących stworzeń, ośmiornice. No cóż, od lat fascynują naukowców.

są przepiękne, imponujące stworzenia. Inspirują też literatów. Jeżeli znajdziecie czas, to sięgnijcie koniecznie po książkę pani Katarzyny Boni z ilustracjami Marcina Minora. Książkę, która wydana została już kilka lat temu. Ja z Kasią Boni miałam przyjemność o ośmiornicy Zośce w studiu Polskiego Radia Dzieciom rozmawiać, więc zachęcam też do odszukania tej audycji, jeżeli temat was zainteresuje. A ośmiornica Zośka to jest taka bardzo ciekawska ośmiornica, moi drodzy, bystra, wesoła, bardzo inteligentna i ciekawa świata. Mieszka spokojnie na dnie oceanu, no oczywiście jak na ośmiornicę przystało, w otoczeniu też innych morskich stworzeń. No ale co się wydarzy, kiedy pewnego dnia nie posłucha przestrogi pana gołoskrzelka i przekroczy granicę rafy? No na pewno dotrze do styku wody i lądu. Tam prawdopodobnie spotka dziwne stworzenie. To będzie stworzenie równie ciekawe świata i spragnione przyjaźni jak ona, Zośka. No ale ta radość głównej bohaterki z nowej znajomości nie będzie trwała długo. Pewne wyzwanie na nią czeka. Nie tylko na nią, ale też na jej przyjaciół. I to jest wyzwanie związane z ocaleniem słonecznej zatoki. Więcej nie będę nic dodawać. Ośmiornica Zośka to jest 8 tytuł w serii Zwierzaki. No myślę, że ta seria to jest taki cykl książek, który spodoba się wszystkim, którzy kochają zwierzaki. Wiem, że dzieciaki kochają zwierzaki, dzisiaj były na to dowody. Wielu moich rozmówców to podkreślało, że niezależnie od gatunku zwierzęta to ich świat i lubią dowiadywać się nowych ciekawostek na ich temat. Więc szukajcie także w serii Zwierzaki. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie Filipowi Górskiemu za współtworzenie audycji, wam za uwagę. No i życzę spokojnego dnia i proszę koniecznie korzystać z tej aury słonecznej, bo od jutra już zdecydowanie chłodniej i dbamy o siebie. Martyna Chuderska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
7: Adasiu, wszystko gotowe?
8: Mamy na łączach słuchaczy?
7: Światełko błysnęło czerwone.
8: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
7: Ależ Adasiu, spokojnie.
8: Naprawdę o to nam chodzi?
7: Żeby już zacząć łagodnie.
8: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
7: Jacuś i Ewa z Kanady.
8: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
7: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
8: Myślisz, że Basia gotowa?
7: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
8: Na koniu też słuchać da się?
7: Słuchali nas nawet przy lunchu.
8: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
7: Kacperek mieszka w Legnicy.
8: W Hajnówce słucha nas Hania.
7: Bartuś na Woli, w stolicy.
8: Skoro się wszyscy zebrali...
7: I jeszcze przekąski, napoje.
8: Czy moglibyśmy pójść dalej?
7: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
9: Bo się doczekać nie może.
7: Żeby nas znowu usłyszeć?
8: Niech tylko album otworzy.
7: Ten od sławnego Bociana?
8: Palec na karcie położę.
7: Cudny ten prezent Floriana.
8: Czy chcesz się w dalekie z nami?
7: Właściwie to bardzo dawne.
8: By się stać podróżnikami.
7: I odwiedzić miejsca sławne.
8: Wyobraźnię pobudzimy.
7: Chcielibyście ruszyć z nami?
8: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
7: Wraz z naszymi słuchaczami.
8: Piramidy, wikingowie.
7: Dinozaury i rycerze.
8: Każde z was się zaraz dowie.
7: Jak usłyszę, to uwierzę.
8: Rozkręcamy znów magiczny.
7: Już nie mogę się doczekać.
8: Nasz wehikuł historyczny.
7: Suchy piasek, mokra rzeka.
8: Otwórz album i ruszamy.
7: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
8: My się dobrze na tym znamy.
7: Zaczynamy, drogie dzieci.
8: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
7: Ja? A o czym niby zapomniałem?
8: Powinieneś jeszcze zakręcić.
7: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
8: Bez tego nie zacznie się podcast.
7: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców. Teatr z głośnika.
8: Tak, to sprawa bardzo poważna.
7: Trzymajcie się, kręć!

0: O, już wróciłeś. Jak było?
1: Jak zwykle u Wojtka w teatrze. On występował, a ja oglądałem przedstawienie.
0: To musi być bardzo fajne. Tak często jak ty chodzić na te spektakle do teatru?

0: Tym razem nie szedłem, tylko jechałem.
1: Gdzie? Znaczy, że jechałeś do pracy autem Wojtka.
0: No...
1: Nie, no ja wiem, że tak się tylko mówi, kiedy się gdzieś poszło, tak?
0: Ale to nie było auto.
1: Jak to, słucham?
0: Bo nasze auto, to znaczy auto Wojtka, stoi w warsztacie. A dzisiejsza jazda nie była fajna.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że do teatru, gdzie pracuje Wojtek, pojechaliśmy autobusem.
1: Autobusem? Mhm. To fajnie się jeździ autobusem.
0: Ale nie tym razem, nie dzisiaj. Bo w tym autobusie był potworny tłok. Także ledwo do niego weszliśmy. A jak z niego wychodziliśmy...
1: To co się stało?
0: Tak, to tu jedna pani, która wychodziła, powiedziała... Wiesz, co powiedziała?
1: No.
0: Że czuła się jak śledź w beczce.
1: I naprawdę powiedziała, że czułaś jak śledź?
0: No tak, słyszałem.
1: Ciekawe, jak się czują śledzie.
0: Śledzie w dodatku w beczce.
1: A ty też się tak czułeś?
0: Ja czułem się tylko ściśnięty z każdej strony, bo tłok był olbrzymi.
1: Ale żebym czuł się jak śledź,
0: tego bym nie powiedział.
1: To pewnie dlatego, że jesteś smokiem.
0: No chyba tak.
1: Może tylko ludzie w niektórych sytuacjach się mogą poczuć jak śledzie.
0: Może, ale to jednak trochę dziwne, bo człowiek to raczej ryby nie przypomina.
1: Wiesz co? Może dziadek Ignacy rozwiąże nasz problem ze śledziami.
0: Myślisz, że może nam w tym pomóc?
1: Pewnie. Może pomóc z tym problemem. Właśnie się do niego wybieram.
0: Słucham?
1: Co ty na to?
0: Ale to my mamy jakiś śledziowy problem?
1: No. A wiesz, o co chodziło tej pani, która razem z wami wychodziła z autobusu, wiesz?
0: No właśnie nie za bardzo.
1: A dziadek na pewno będzie wiedział, co to znaczy czuć się jak śledź w beczce.
0: No chcesz iść do twojego dziadka? No ale Michasiu, zobacz, na dworze pada, o, jest tak szaro, buro. Naprawdę chce ci się iść?
1: Oj, to może szaro, może z nieba kapie woda, ale w chatce dziadka Ignacego na pewno czeka nas smakowita niespodzianka.
0: Niespodzianka? Tak? To powiedz, jaka?
1: Ryż z jabłkami.
0: Co?
1: I cynamonem.
0: Cynamonem.
1: Słodkie, ciepłe, rozgrzewające. Masz ochotę?
0: Na taki smakołyk zawsze. Tym bardziej, że od powrotu z teatru nic do mojej paszczy mi jeszcze nie wpadło.
1: To masz okazję.
0: Powiem więcej. Mój pan żołądek zaczyna się domagać czegoś mniamuśnego.
1: To na co czekamy? Kalosze na dolne łapki, parasole w górne łapki. I do dziadka.
0: Ale poczekaj
1: tak?
0: Na mnie. Muszę skoczyć do siebie, bo ty, jak widzę, jesteś już przygotowany na wyprawę, a ja dopiero muszę się przygotować.
1: To się pośpiesz. Nie będę na ciebie czekał godzinami, bo mój pan żołądek również czeka na posiłek.

0: Tego dziadek nie otwiera.
1: Bo może nas nie słyszy. A pamiętasz, jak kiedyś narzekał na swój słuch?
0: No tak, ale walimy w te drzwi bardzo mocno.
1: A może twój dziadek gdzieś wyszedł?
0: No co ty, Adasiu, wyszedł? W taką pogodę?
1: Ja mam pomysł, sprawdziłbym jego warsztat.
0: Ale miał gotować ryż z jabłkami.
1: I co z tego, że miał gotować? Plany zawsze można zmienić.
0: To powiedz to naszym żołądkom. Ale masz rację, lepiej sprawdź mi jeszcze w warsztacie. O!
1: A nie mówiłem? Musi być w warsztacie, bo pali się światło.
0: Dziadku, to my! Michał z Adasiem!
2: Wchodźcie szybko, bo pada.
1: Jakbyśmy nie wiedzieli.
0: Dziadku, a co ty tu robisz?
2: A, nudzę się i strugam sobie patyk.
1: Patyk, naprawdę?
0: Przecież obiecałeś nam ryż z jabłkami.
1: Z jabłkami i cynamonem.
2: To już dawno zrobiłem, a później pomyślałem o was.
1: O nas? Dlaczego o nas?
2: No, o tych waszych, no, podróżach historycznych.
1: Aha!
2: No i te suche liście, na których lądujecie po wyprawie, wsadziłem do wielkiego worka.
1: Dziękujemy, dziadku.
2: I w ten sposób możecie lądować nawet w taką pogodę jak teraz.
1: Ale wielgaśny worek.
0: No, ten wór wygląda jak wielgachny materac.
2: Zgadza się, taką funkcję ma pełnić.
1: Dziękujemy, dziadku.

0: Kasia?
1: A kiedy uporałem się z waszym lądowiskiem, to znalazłem patyk i tak go sobie z nudów obrabiam kozikiem.
0: Czy mówisz, dziadku Michasia, o tym nożyku, który trzymasz w ręce?
1: No oczywiście. A co chcesz nim wystrugać? Może łódeczkę?
0: I jak to? Takim nożykiem?
1: No tak, pewnie. Dawno, dawno temu w podobny sposób wykonywano łódki.
0: Takie prawdziwe łódki?
1: Tak, którymi ludzie pływali. Takie, do których wsiadał człowiek i mógł przepłynąć jezioro? Jezioro. Rzekę.
0: A po morzach też pływano?
1: No, oczywiście.
0: No nie, to niemożliwe.
1: Chyba nie takimi łódeczkami struganymi nożykiem.
2: No, używano większych, innych narzędzi,
1: a strugano nie patyki, a całe pnie drzew.
0: Pnie drzew? I jak to? Bo trochę nie rozumiem.
1: Ścinano drzewo, niepotrzebne gałęzie obcinano, a w tym, co zostało, dłubano.
0: Dłubano? Tak jak w nosie?
1: A ty dłubiesz w nosie?
0: Ja? No może czasami. To znaczy nie, chyba nie. A zresztą,
1: to
0: dziadku...
1: To zresztą nieważne. Mówiąc o dłubaniu, mam na myśli wydrążanie drewnianego pnia. O, i tu, w tym wydrążeniu, było miejsce dla załogi.
0: Czyli dla ludzi, którzy mieli w tym pniu pływać?
1: Tak. Taki pień po obróbce nie wyglądał jak pień.
0: A jak wyglądał?
1: No, kształtem przypominał łódź. Miał dziób, rufę.
0: Jaką znowu rufę?
1: Tak marynarze nazywają tył łodzi. A tak wydłubaną z pnia drewna łódkę nazywano dłubanką. I to były pierwsze łodzie wymyślone przez człowieka.
0: Super!
1: Takie dłubanki pływały na ziemiach polskich jeszcze do 30 roku ubiegłego wieku.
0: To niesamowite!
1: To prawda, ale my przyszliśmy w innej sprawie, dziadku.
0: O czym ty mówisz?
1: Zapomniałeś? O śledziach.
0: A no tak, o tym... Dziadku Michasia, co to znaczy, że ktoś może się czuć jak śledź w beczce?
1: Bo taka jedna pani powiedziała, co nie? Weź powiedz, co
0: jak
1: ona mówiła.
0: Jak wychodziła z zatłoczonego autobusu, no. Ja normalnie słyszałem sam na własne smocze uszy, że tak powiedziała. Że ktoś, że ona się czuje jak śledź w beczce.
1: A czy ten autobus był zatłoczony?
0: Pewnie i to bardzo. Ścisk był nieprawdopodobny.
1: No właśnie stąd to stwierdzenie tej pani.
0: Że jest śledziem?
1: Że czuje się jak śledź.
0: Ale dziadku, jak się można czuć jak śledź?
1: Czekajcie, ja wam to wytłumaczę, bo to wiąże się z naszą poprzednią rozmową.
0: Czyli z czym dokładnie? Z dłubankami?
1: No, z dłubankami, ale przede wszystkim z większymi łodziami.
0: Dlaczego się wiąże?
1: Bo w dawnych czasach przewożono rzekami polskie śledzie. Z nadmorza, w głąb kraju, właśnie w beczkach.
0: Przewożono, ale chyba nie autobusami.
1: Szlaki wodne w tamtych czasach były najkorzystniejsze do przewozu towarów, gdyż takich dróg, jakie znamy dzisiaj, jeszcze nie było.
0: Aha.
1: A samochody to w ogóle odległa przyszłość dla średniowiecznego Polaka.
0: I naprawdę wszystko to, te towary to wożono rzekami?
1: Przeważnie zajmowali się tym ludzie zwani flisakami.
0: Rozumiem, i ci flisacy wozili śledzie w beczkach?
1: Tak, w beczkach, w których były te śledzie starannie upchane.
0: A dlaczego je tak starannie upychali te śledzie?
1: Żeby jak najwięcej przewieźć za jednym razem i jak najwięcej na tym zarobić.
0: Ty na sprzedaży tych śledzi? Dziadku, to chętnie zobaczyłbym coś takiego na własne oczy, jak te śledzie pływają.
1: A w czym problem?
0: No jak to w czym problem?
1: Przecież macie album Bociana Floriana.
0: No mamy.
1: I o ile dobrze pamiętam, jest w nim taki rysunek z dawnych lat.
0: Ale jaki rysunek, bo nie rozumiem?
1: Królowej naszych rzek. Jakiej królowej?
0: Chodzi o Wisłę, Michasiu.
1: To Wisła jest królową polskich rzek?
0: Tak jest, bo to najdłuższa rzeka w Polsce.
1: Macie album, a ja przypadkowo mam ze sobą bańkownicę.
0: Proszę.
1: Piórko, odrobinę pyłu z piramidy i mleko wielbłądzicy.
0: Coś takiego. I wszystko tak przypadkowo znalazło się w twoim warsztacie,
1: no
0: dziadku Michasia.
1: Nie zupełnie. Mam to wszystko tutaj, bo przewidziałem waszą wizytę.
0: Naszą

0: wizytę, naprawdę?
1: Jakoś ostatnio, gdy do mnie wpadacie, to z reguły wybieracie się gdzieś w otchłań historii.
0: A, to prawda.
1: To prawda. Mm-hmm. Możemy zerknąć do albumu? Proszę, leży przy imadle. Adasiu, możesz mi go podać? Bo ja się tego dziadkowego imadła trochę boję, wiesz?
0: Imadła? Się boisz? Żartujesz, dlaczego się go boisz?
1: Bo ono potrafi ścisnąć jak największy siłacz.
0: A ja się go nie boję. Poczekaj, o, proszę.
1: O, jest! Zobacz, dziadku Adasiu, zobacz.
0: Jakieś miasto. O, i żaglówki na rzece.
2: Jakieś miasto?
0: No tak.
2: I żaglówki dobre sobie.
0: Zgadza się. No, widzę.
2: Świetnie, myślę, że to dobry kierunek waszej podróży.
0: Jesteś pewny, dziadku? No to hura!
2: O nazwie miasta i tego, co widać na rysunku, porozmawiamy, kiedy wrócicie.
0: To dobrze, bo ja już tam bardzo chciałbym się znaleźć.
1: Dziadku, możesz uruchomić bańkownicę?
2: Z przyjemnością. Wlejcie trochę wielbłądziego mleka do środka.
0: Już się robi!
2: A zaklęcie, chłopcy?
0: Ach, tak, zaklęcie, jasne.
1: To zaczynaj, Adasiu. Mhm.
0: Tak jest. Uwaga!
1: Zaraz się zacznie. Mhm.
0: Wietrze, przyjacielu przygód wiej, przenieść nas w świat marzeń chciej, zanieść nas do miejsca tego, w albumie Floriana pokazanego i przez nas palcem wskazanego!
1: No i się zaczęło. Gdzie my jesteśmy, Adasiu? Co to za miejsce?
0: Michasiu, no zobacz, jest tak jak chcieliśmy.
1: Jesteś pewien?
0: No tak, oczywiście. Zobacz, lecimy nad jakąś rzeką, po której pływają żaglówki.
1: Ojej, trochę duże te żaglówki, wiesz?
0: No jasne, bo muszą być duże, żeby wozić dużo beczek ze śledziami.
1: Ale na tamtej to nie widzę beczek, tylko worki.
0: A może w tych workach są też przewożone śledzie?
1: Zobacz, jakieś miasto przed nami.
0: Mhm, to musi być bardzo stare miasto.
1: Dlaczego tak sądzisz?
0: No co ty, spójrz, nigdzie nie widać wieżowców.
1: Aha, a z drugiej strony rzeki jest... Zbudowali skansen.
0: Skansen?
1: O tam zobacz.
0: Gdzie?
1: Tam.
0: Po drugiej stronie rzeki.
1: No.
0: Rzeczywiście masz rację. Same drewniane chałupki.
1: Zobacz, do tej żaglówki podpływa łódka.
3: Ty... Nawet trochę podobna do tej z opowieści twojego dziadka.
1: To myślisz, że to ta dumbanka?
0: Dłubanka?
1: No?
0: No raczej tak. No chyba tak. Wiesz co, Michasiu? To miasto...
1: To z drugiej strony skansenu?
0: Tak. To miasto, to przypomina...
1: Co ci przypomina?
0: No nie mogę sobie przypomnieć, co mi przypomina.
1: Może dziadek będzie wiedział, co to za miasto.
3: Ale przecież dziadka nie ma z nami.
1: Ale może się z nami połączyć. Pamiętasz wyprawy do Afryki?
0: Słusznie. To chyba trzeba będzie nacisnąć jakiś guzik.
1: No, pewnie trzeba, tylko że...
0: Tylko?
1: Jakoś nie widzę tu żadnego guzika. Ty widzisz?
0: Nie widzę, skąd? Też szukam. Patrzę oczami tu i tam. Tam i tu, tu.
1: No i?
0: To dlaczego dziadek się z nami nie łączy, no?
1: No właśnie.
0: Trzeba go o to zapytać, co to za miasto?
1: To może wracamy, co?
3: Ale ja znam to miasto, tylko
1: to
3: nie
1: jakie?
3: Mogę sobie przypomnieć. Poważnie znam. No nie mogę, nie no, mogę się założyć, że znam to
1: Adasiu,
3: miasto.
1: Adasiu, wracamy?
0: Tak, Michasiu, musimy wracać. Muszę się dowiedzieć, co właśnie w tej chwili oglądam.
1: Dlaczego musisz?
0: Bo dopóki się nie dowiem, to nie da mi to spokoju. Tak nie masz nigdy.
1: Szczęście, siedzimy sobie w bezpiecznej bańce i nic tam nie grozi.
0: Dopóki nasza chmurka w bańce nie zacznie pękać.
1: O-o.
0: Pęka.
1: O-o.
0: Pęka.
1: O-o.
0: Oho, i wykrakałeś, Michasiu.
1: Sam wykrakałeś, z tym, że musisz się dowiedzieć.
0: Nie, ważne, kto wykrakał. Szykuj się na upadek.
1: Ale ja jeszcze chciałem!
0: Oj, ale wygodnie się lądowało.
1: Super.
0: Na tym materacu z liści, no.
1: Dziękujemy, dziadku.
0: Dziękujemy.
1: Dziadku.
0: Gdzie jesteś?
1: Dziadku, gdzie jesteś?
0: W warsztacie go nie widzę, Michasiu. Może wrócił do chatki. Sprawdźmy to.

0: To dobrze, bo właśnie grzeje ryż z jabłkami.
1: Dziadku, widzieliśmy żaglówki, ale...
0: Dziwne żaglówki, no.
1: Tak, ale i jakieś takie miasto, które...
0: Miasto.
1: No nie mogę sobie z tym poradzić. To miasto coś mi przypomina.
0: Ale nie wiesz, co to za miasto?
1: No nie pamiętam, co mi przypomina, a bardzo chciałbym się tego dowiedzieć.
0: Chłopcy, to była Warszawa sprzed 300 lat.
1: Warszawa?
0: Tak, lataliście w waszej chmurce nad Wisłą.
1: A po drugiej stronie Wisły był skansen.
0: To żaden skansen, tylko Brudno, dzisiejsza dzielnica Warszawy.
1: No a te żaglówki?
0: To szkuty, rzeczne łodzie transportowe z dawnych czasów.
2: Aha, i przewożono nimi Wisłą różne towary?
0: No, Wisła była w owym czasie szlakiem transportowym do Gdańska i z Gdańska.
1: A, tak mi się wydawało. Czyli w jedną stronę płynęły śledzie, a w drugą co płynęło?
0: Futra, skóry, metale.
2: Ale super wyprawa.
1: Tak, super.
0: Wisłą żeglowano 240 dni w roku. Pływały nią tysiące szkód i innych jednostek pływających. O, dzisiaj zobaczyć statek na Wiśle to duża rzadkość.
1: To prawda, dziadku Michasia.
0: Ale wieki temu panował na niej spory tłok.
1: A gdzie można zobaczyć więcej statków?
0: W Gdańsku albo Gdyni. Tam znajdziecie przeróżne typy statków.
2: Jak to typy?
0: No tak, jest wiele rodzajów statków. Jedne służą do przewozu towarów, inne wożą ludzi. Są statki do połowu ryb, holowania czy ratowania życia.
1: Michasiu, to może wybierzmy się nad morze?
2: Super.
0: Chłopcy, o statkach porozmawiamy innym razem, bo teraz mam dla was przepyszny ryż z jabłkami.
1: I cynamonem?
0: Z cynamonem. Chciałbym, żebyście go zjedli na ciepło.
1: Hurra! Ryż z jabłkami i cynamonem! Brawo!
2: Zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
2: A dzisiaj więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, Misiu, przestać sapać?
2: Chcę, by odpoczęły nóżki.
1: Ja też oddech chciałbym złapać.
2: Siądź na ławce obok dróżki.
1: Florianowi dziękujemy.
2: Album znów zamknięty czeka.
1: Aż w następną popłyniemy.
2: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
2: Choć zakrętów co nie miara.
1: Parne lato, mroźna zima.
2: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki z dawnych czasów.
2: Pośród pustyń, oceanów.
1: Jasne niewiele, mnóstwo lasów.
2: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
2: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
2: A my, jak agenci szpiedzy, gdy już chwilę odsapniemy,
1: kartę nową wybierzemy,
2: znów zaklęcie wypowiemy
1: i was w podróż zabierzemy.
2: Ale chyba nie dziś.
1: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
2: Przecież dopiero wróciliśmy.
1: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
2: Pewnie. Tak szybko przemknąć przez tak odległe czasy?
1: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
2: Jak minuty, jak sekundy nawet.
1: I słuchacze się zmęczyli.
2: Jasne. Przecież to takie same basałyki jak my.
1: Chyba nie wszystkie.
2: To które się nie zmęczyły?
1: Może te starsze, te co chodzą do szkoły.
2: I pewnie dorośli, bo oni się tak szybko nie męczą.
1: Myślisz, że dorośli też nas słuchają?
2: Pewnie, chyba że słuchali i drzemali, jak dziadek.
1: Albo babcia Janeczka.
2: Powiem ci w tajemnicy, co? Że ja też się zmęczyłem.
1: To prawda, ja trochę też, no ale co z tego?
2: No wiadomo, żeby podróżować, trzeba jeść.
1: Ależ Michasiu, przed chwilą zjedliśmy ryż z jabłkami.
2: Nie zapominaj o cynamonie.
1: A no tak, cynamonie.
2: Znowu mi burczy w brzuszku.
1: No co, ty chyba żartujesz?
2: O, proszę, słyszałeś?
1: Chłopcy, gdzie jesteście?
3: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
1: A mamy dla was ciekawą propozycję.
3: Michasiu.
1: Adasiu, jesteście tam?
2: Jesteśmy.
1: Już idziemy!
2: Widzisz, mówiłem, trzeba jeść, kiedy jest okazja.
1: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
3: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
1: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
2: My zawsze damy radę.
1: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
4: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż Miś i Smok?
3: Czego się dowiedzieli?

0: co zobaczyli Adaś z Michasiem?
1: Zgadniecie, kogo spotkali?
0: W średniowieczu, przed potopem?
1: Przed wiekami, w odległych krańcach świata?
0: Jeszcze dawniej, tam, dokąd nikt jeszcze nie dotarł?
1: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
0: Ale teraz już koniec.
2: A czy moglibyśmy chociaż trochę zjeść?
3: I odrobinkę odpocząć?
1: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
3: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
2: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
0: Do usłyszenia w następnym podcaście, Pasałyki.
1: Jeżeli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać Smoka i Misia, napiszcie.
0: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
1: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata.
0: Waszych ulubieńców, Misia i Smoka.
2: Do usłyszenia! Pa, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Knobla każdy zapamięta, bo się zawsze może przypałętać.

swoje brzuszki, a zwichnęło nóżki. O, jak balon pękło, aż się przelękło, Tedaszek zgubił.

0: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
1: Alfabet Orkiestry. M jak mistrz!
0: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę, 10 października o godzinie 12.
2: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

jestem praczem. Wiem, że w sumie mało.

0: lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowej aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: Więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu, gdzie w ciepłym świetle nocnych lamp.

0: czuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt.
1: To jasne, że
0: każdy chciałby bluesa czuć, to

0: Margolciu, idziesz ze mną na wyprawę?
1: Jaką wyprawę?
0: No, taką wielką.
1: No, ale co to jest wyprawa?
0: Ojej, no, to taka wycieczka. Bardzo daleko, aż za nasz dom.
1: No, a jak się zgubimy?
0: Margolciu, nie bój się. Ja cię znajdę.
1: No to...

0: Na pewno gra diabeł.
1: A burczy bas na pewno burczy basem.
2: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
0: A co jeszcze w audycji?
3: Ciekawe wydarzenia.
0: Wartościowe książki.
1: I niepowtarzalne nagrody.
2: Posłuchamy też opowieści.
0: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
3: I z wami.
2: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 w Polskim Radiu Dzieciom zapraszają
0: Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
2: Patrycja Cisz,
3: Mateusz Dobrowolski
1: i Piotr Piszczatowski.
5: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: kochany. Śnił o waflach, sokach, ciastkach i brzoskwiniach, ale rano buzia spuchła mu jak dynia. Pulfoncie, umyłeś zęby?
1: Wreszcie zapomniałem.
0: Uważaj, bo

0: promocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
4: Bajanie Kulfona i Moniki.

0: kum, kum, rere, kum, kum. Cześć, dzieciaki, rozdrabiaki. Wiecie, kto mówi? To mówię kum, kum ja. Znaczy się żaba Monika, która pojawia się i znika. Monika, Monika, pojawia się i znika. No mów coś, no.
1: Co
0: Monika,
1: mam? No, nie, mogę, nie mogę mówić, bo ty gadasz bez przerwy.
0: No to ja nie chciałem
1: nie
0: robić...
1: Nie możesz mnie dopuścić, nie mogę dojść do głosu, bo bez przerwy gadasz. A nie mogę powiedzieć, że to ja kulfoniasty, kulfon opowiadać, bajasz, gawędziarz, dudziarz, tudzież bajkopisarz, bajkonur, bajkonosz.
0: Już?
1: Ty wiesz co?
0: Nie.
1: Ale bajkonosz jest najlepszy.
0: Dobrze.
1: No, mogę jeszcze powiedzieć, że jestem wiesz co, nosiciel.
0: Dobrze, możesz tak powiedzieć, rzeczywiście. Już skończyłeś?
1: Mogę jeszcze coś powiedzieć?
0: Nie, już nie mów.
1: Mogę powiedzieć dzień dobry, kochane dzieci. Dzisiaj będziemy bajać, bzdurzyć i bajdurzyć.
0: Dziś, drogie dzieciaczki, opowiemy wam przepiękną opowieść pod tytułem Jak diabeł porwał Gaszynę do piekła.
1: Gaszynę porwał?
0: Barona Gaszynę.
1: A, barona Gaszyna. A, no to oni na niego mówili ser?
0: Nie, mówili baleron na niego.
1: A nie ser?
0: Nie, balerona Gaszynę porwał.
1: Ja. Barona?
0: Barona.
1: To był baron. Kochane dzieci, no to czy taki baron to był... Minhausen, pamiętam, jak był.
0: A ten, co się sam za włosy wyciągnął z bagna?
1: No, a był dobry.
0: Dobry był. Ale dobry. Ten baron Gaszyna to mieszkał sobie na zamku w Piersnej i bardzo był takim filutem i wesołkiem. To znaczy, bez przerwy robił jakieś psikusy.
1: Tak?
0: Tak. Na przykład, jak ktoś chciał usiąść na krześle, to on mu raptownie krzesło...
1: Poduszkę podkładał taką, która wydaje dźwięki.
0: Nie, nie, odsuwał mu krzesło i on męczył podłogę.
1: Poduszkę podkładał taką specjalną, wiesz jaką poduszkę?
0: Poduszkę, która... pierdziuszkę.
1: Taką podkładał i się strasznie śmiał. Różne kawały robił.
0: Różne kawały, a to na przykład do herbaty dosypał soli.
1: No, do herbaty z miodem.
0: Tak. Albo na przykład wiesz co robił.
1: Albo na przykład wiesz co zrobił?
0: No.
1: Na przykład konia wziął.
0: Konia wziął.
1: Tak.
0: I przebrał go za osła.
1: Za senatora.
0: Za senatora.
1: Go tak przebrał.
0: Jak, tak jak ten, Kaligula chyba, tak?
1: Tak. Na przykład przebrał go. Ach, ale chłopi, którzy pracowali u niego na roli...
0: No to bardzo go lubili.
1: Bardzo, bo on różne im kawały robił.
0: Różne. Na przykład chłop miał w dzbanku mleko,
1: to
0: żeby sobie wypić.
1: Zamienił mu w wodę.
0: Nie, oranżadę.
1: Oranżadę mu dawał?
0: Tak,
1: do picia? Oranżadę.
0: Oranżada, oranżada do wytrucia muchy nada.
1: Nie było oranżady wtedy. On dawał im lemoniadę.
0: Lemoniady też nie było.
1: Była lemoniada. I dawał chłopom na przykład tak, razowy chleb.
0: Z czym? Z pastą do butów.
1: Nie
0: ale
1: mam.
0: To był śmieszny kawał.
1: Tak, tak, to wcale nie
0: tak
1: śmieszny. Nie zrobił, wcale tak nie robił takich kawałów. No ale chłopi go bardzo lubili, ale go nie lubili za to inni baronowie. Bo on nie lubił tych baronów, bo ci baronowie inni to wiesz co robili? Cały czas tylko tańcowali, jedli, pili.
0: I swawolili.
1: No, bo też swawolili.
0: I hulanki i swawole.
1: Były, tak. I tańce.
0: I tańce były.
1: No, tańce, ale... swawole, hulanki, swawole.
0: Ale wiesz, ten nasz baron Gaszyna...
1: Gaszyna był.
0: No to on nie był jeszcze taki stary. On był młodym baronem i wyobraź sobie, że on bardzo lubiał grać w karty.
1: W karty grał? W czarnego Piotrusia lubił.
0: Nie, on lubił grać w mariaszko.
1: I w Piotrusia czarnego.
0: Piotrusia czarnego to
1: czarny
0: nie
1: Czarny Piotruś był, o, czarny Piotruś, to ostra gra była. No ale lubił grać w karty i zawsze przyjeżdżał i...
0: A jeszcze ci powiem jeden taki fakt, że no. Wszyscy mówili tak. Ej, Gaszyna, jak grasz tak często w karty, będziesz miał łeb obdarty.
1: Nie tam.
0: Nie?
1: On się Gaszyny, inni baronowie Gaszyny nie zapraszali, bo Gaszyna robił im kawały bez przerwy.
0: Ale jakie?
1: A na przykład wiesz, jaki kawał zrobił?
0: Kawał drogi, bo on ze swojego zamku w Piersnej to miał do innego barona pół dnia jazdy.
1: Koniem?
0: Tak, koniem.
1: Aha.
0: A wołem to dwa dni.
1: Dwa dni wołem, tak. Mhm. To było, to długa droga była. Długa droga daleka była. Ale on robił im takie kawały, że na przykład posyłał...
0: A, nie, ja już wiem, jakie kawały robił. Posyłał umyślnego i mówił, że przyjedzie wieczorem, a nie przyjeżdżał.
1: Nie, to taki kawał nie. On robił inne kawały. Na przykład posyłał pusty.

0: te pudełko po butach, no. A w środku wiesz co było? Żaba.
1: Ale śmieszne.
0: No właśnie, śmieszne było.
1: No takie śmieszne, że nawet koń by się uśmiał.
0: Koń się też śmiał, o, koń się śmiał. No i pewnego razu, a i ci wiesz co baranowie robili wtedy? Porozumiewawczo stukali się w czoło.
1: Ale no jak baron, jakiś jego kolega baron zachorował, no to też takiego barona brał na barana i szedł z nim do lekarza.
0: Nie, z baranem nie szedł do lekarza, bo baronowie nie chcieli się z nim zadawać, bo on chłopom pomagał, a ci wszyscy baronowie to gnębili chłopów.
1: Nie, oni... A, tak. Chłopów gnębili, ale no. Jak się patrzyli na Gaszynę, to wykrzywiali usta z lekkim grymasem.
0: I pukali się w czoło, mówiłem.
1: W czoło się też pukali, tak. No, mówiłeś.
0: Właśnie, no. Poza tym Gaszyna był, wiesz, nieskrępowany był.
1: Nieskrępowany.
0: Żadną etykietą dworską. Czyli nie, na przykład tak, wchodził w butach na stół, potrafił wejść.
1: No tak, ale wiesz, że on pewnego razu powiedział kompanom, z którymi grał w karciochy, ale powiedział to w sekrecie. Tak? Mianowicie powiedział to, że swoją grzeszną duszę zaprzedał piekłu.
0: On podpisał z diabłem cyrograf, tak powiedział?
1: I powiedział jeszcze, że lada dzień na zamku w Pierśnej zjawi się diabeł, żeby go porwać w otchłań piekielną.
0: I wtedy wszyscy ci znajomi
1: drżeli ze strachu
0: i zaczęli mówić: słuchaj, to weź sobie wody święconej trochę, nabierz.
1: Tak, tak.
0: Krzyże postaw. On mówi: oj, to chyba nic nie da, bo diabeł jest zawzięty.
1: Ojejku, ale powiedzieli wszyscy tak: wiesz co, baronie Gaszyno, może lepiej będzie, jak nie będziesz przyjeżdżał do nas.
0: No właśnie.
1: Bo jeszcze nie, nam tu diabła sprowadzisz na głowę.
0: Bo on zawsze w sobotę przyjeżdżał. Oni mówią, to może przyjedziesz w piątek dla niepoznaki.
1: Ale w piątek to jest post.
0: Tak, nie można?
1: Nie można.
0: Nie można.
1: Nie można hulać i swawolić.
0: Aha.
1: No to... A sobota była wolna.
0: No wolna sobota była. Już mieli wolną sobotę. A chłop też miał wolną sobotę?
1: Chłop miał wolną sobotę też.
0: I niedzielę miał wolną.
1: I niedzielę miał wolną. Ale no. Markety były pozamykane.
0: Nie, marketów w ogóle nie było.
1: Nie było marketów.
0: Nie było marketów, nie było nic tam wtedy.
1: Nic nie było w ogóle?
0: Nic nie było.
1: W Pilsnej nic nie było, tylko zamek barona?
0: Tylko zamek barona i chłopy były wokoło.
1: A baby?
0: No też, no.
1: A jak chłopy, to i baby.
0: A tak. Wielkanocne.
1: Wielkanocne to są jajka.
0: Nie, baby są wielkanocne. Co ty, nigdy na Wielkanoc nie jadłaś baby wielkanocnej?
1: Ja to jem tylko muchy staruchy.
0: Wielkanocne?
1: Wielkanocne. Mhm,
0: dobrze. No i tak. I któregoś dnia, kiedy wszyscy siedzieli przy kartach i czekali na Gaszynę, nagle usłyszeli...
1: Tęt konia.
0: I straszny krzyk Gaszyny. Goni mnie, goni! Wszyscy wybiegli.
1: I straszny ryk jeszcze jakiś inny. Poczekaj, bo wszyscy wybiegli i zobaczyli właśnie, co się dzieje.
0: Dopiero wybiegli wszyscy, patrzą, a Gaszyna pędzi na koniu. Patataj. A za Gaszyną czarny diabeł usmarowany.
1: I straszny
0: ale ryczy. Ale jak? A Gaszyna ucieka i krzyczy, tak. Ludzie, na pomoc, diabeł mnie goni.
1: Nie, ludzie, na pomoc, diabli mnie wezmą zaraz.
0: Tak, wezmą. Tak. Nie, diabeł jeden.
1: Diabeł jeden, tak.
0: Jeden. I pogalopował. Dalej. Wszyscy się przestraszyli. Patataj.
1: Nie, bardzo szybko galopował.
0: I wszyscy się pochowali zaraz. Jeden między stoły i stołki pochowali się, a Gaszyna... Jeszcze raz zrobił kółko i do zamku poleciał, a swojego oczywiście, a w zamku ten diabeł, który go gonił...
1: Okazał się kominiarzem, który czyścił kominy i został zaproszony na przejażdżkę. Tylko Gaszyna zrobił psikusa i dał mu bardzo narowistego konia.
0: Jednego z najbardziej narowistych.
1: A kominiarz nie potrafił dobrze konno jeździć.
0: I jak trzymał się kurczowo tego konia, to krzyczał ze strachu, a wszyscy myśleli, że to diabeł krzyczy, że bo goni. Taki kawał zrobił ten Gaszyna wszystkim.
1: No tak, ale wiesz co? Za to kominiarz dostał parę złotych reńskich.
0: Tak, dostał, że go ten Gaszyna tak go też przerobił.
1: Tak, no, Gaszyna mu dał bardzo dużo pieniędzy.
0: Tak, także kochane dzieci, róbcie różne dowcipy, tylko takie, żeby nie były szkodliwe dla innych.
1: Żeby nikt na tym nie ucierpiał.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, bo ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
0: I myjcie
1: zęby
0: i nogi, myjcie oraz ręce, jak będziecie w kominie grzebać. Do widzenia.

0: palety wszystkich barw, każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo, barwnych przepisów.

0: cum benz, rara cum cum
1: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecię.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 w Polskim Radiu Dzieciom zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Ariel, posłuchaj.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później

0: Smyczki, tędy, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją. Tak,
2: chcesz ją.
1: Trochę czujesz drogę.

0: gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają...
1: Wiem!

przemyśl to. Nie zdradzę więcej nic, kto lub co rozjaśni twoje dni, ale twoje serce powie ci. Panno Żabo, mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie.

0: jaki mamy czas, no przyznaj braku sam. Gdy w człowieka znowu zmienią mnie, mogę obiecać, że jak za dawnych dni po królewsku będę żył.
1: Ty, masz zamiar się żenić?
0: No, tak, będzie po mnie rozpaczał wielki zas.

0: chyba złości się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim

się przedstawić sobie? Pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się, żubrze, zróbże minę uprzejmą, żubrze.

0: strekły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła, gdy śmigło zacznie się kręcić.

gdy unoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i

Ten prąd i psy tym nie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną drogą do gwiazd.

0: lepiej jest błyszczeć jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć jak naszyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są głupie gonią co się świeci
1: jak dzieci.
0: Oh, już mnie chcą, chcą, chcą na mój błysk ławica leci.

Proszę, proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: No to tak. Niełatwy masz start i nie chcesz wrócić do gry. Fajana, obryć to w żarty, weź. No kto jak nie ty

0: mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, bluz, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

poprawić, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie tli, wiesz, i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zalewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz

0: zdania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
1: No, Teodorku, słyszysz?
0: Na drugie. Sznycel na raczkach lukro.

0: marmolatki.
1: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
2: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tamtam.

0: tam patapatam, tam, tam, tam, tam patapatam, tam,
1: gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tam.

0: emocja.
1: Tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
2: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
3: i piosenkę moją śpiewać.

0: mnie.
1: I pamiętaj, że od ciebie to zależy, czy świat wkoło będzie szary, czy różowy. Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
2: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać

0: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym

0: To specjalne buchobory. Zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory. Ach, to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki.
1: Rzodźkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym.

0: serowcu tacu dyzo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam, mniam.

0: bardzo dużych
1: i zielonych, roztańczonych
0: słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuży.

0: ma na nosie każdy z nas.
1: Telefon, ile ty masz szpiegów?
2: Ja nie mam wcale, a ty?
1: Ja? Dwa. Każdy.
2: Pirat.
1: Jest.
2: Woga.

0: nieba, oceanu,
1: bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuży.

0: szpiegów ma na nosie każdy z was.
1: Był wyraz sobie cztery.

0: pada, ona pada.
1: Na pomoc biegną już wszystkie trzy. Na lwa podnoszą swe ostre kły.
0: Oj, zwykaza.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
2: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku. A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
2: Posłuchamy też opowieści.
4: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
2: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 w Polskim Radiu Dzieciom zapraszają
5: Jolanta Kossakowska,
6: Monika Gigier,
2: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 15 na naszych zegarach. Czas otworzyć drzwi naszej radiowej świetlicy. Marta Powałowska, Renia Żuchowska. Startujemy. Bądźcie z nami do godziny 17.

No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie, bardzo, bardzo jeszcze raz. Choć oficjalnie przywitaliśmy się nieco ponad 6 minut temu, to wiecie doskonale, że ja zawsze lubię jeszcze raz was powitać. Sprawia mi to olbrzymią radość, zresztą jak każde nasze spotkanie. A dzisiaj, moi drodzy, zaczynamy wyjątkową podróż. Tak, tak, tak. Och, podróże to też jest też to, co bardzo, bardzo lubię i sprawia mi ogromną radość. Ale nie będziemy do tej podróży potrzebować plecaków ani biletów, bo tym razem wybierzemy się w miejsce, które, wyobraźcie sobie, znajduje się w samym centrum Warszawy. Mało tego, ma ono tak długą i tak ciekawą historię, że może zaskoczyć, i na pewno też tak się stanie, niejednego z was. Moi drodzy, dzisiaj zajrzymy do Senatu. Sprawdzimy, skąd w ogóle wziął się Senat, czym różni się senator od posła, dlaczego mamy dwie izby parlamentu i co właściwie dzieje się w Senacie, kiedy nie oglądamy go w

0: telewizji. Uwaga, uwaga, uwaga! Ogłaszam wszem i wobec, że rozpoczynamy nowy cykl...
1: Dzieci odkrywają Senat!
0: I od razu uprzedzam. To nie będzie taka audycja, wiecie, że będziemy sobie siedzieć przez 2 godziny i opowiadać o najróżniejszych definicjach. Nie, nie, nie. Dzisiaj zajrzymy tam, gdzie na co dzień podejmuje się najważniejsze decyzje dotyczące naszego kraju. Koniecznie zostańcie z nami.

Tak właśnie nazywa się nasz nowy cykl w radiowej świetlicy, który będzie gościł co jakiś czas i w którym będziemy zaglądać właśnie do Senatu. Czym jest to miejsce, kto tam pracuje i tak naprawdę co tam się dzieje? O tym wszystkim między innymi będziemy rozmawiać. Ale wy pewnie zastanawiacie się, czy w związku z tym, że rozpoczynamy nowy cykl, dzisiaj będzie pytanie dnia? Ha, ha, ha! Oczywiście, że będzie. No i teraz tak brzmi to pytanie dnia. Uwaga, bo jest dzisiaj bardzo rozbudowane, ale wierzę, że dacie sobie z nim doskonale radę. Wyobraźcie sobie, że macie własne państwo. I oczywiście potrzebujecie w nim ludzi, którzy będą podejmować ważne decyzje i zajmować się sprawami jego mieszkańców. No i teraz przechodzimy do sedna naszego pytania. Gdybyście mieli takie państwo, to jakie zadania powierzylibyście właśnie senatorom, senatowi? Może dbaliby oni o szkoły, a może o parki, albo o drogi, albo jeszcze zajmowaliby się czymśkolwiek innym? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie i opowiadajcie o Senacie w waszym państwie albo na waszej planecie, no bo przecież państwo oczywiście jak najbardziej możecie mieć w swojej wyobraźni, ale możecie także władać całą planetą. Tylko czym wówczas zajmowałby się wasz Senat? To jest nasze dzisiejsze pytanie dnia. Jeżeli macie ochotę na nie odpowiedzieć, śmiało zadzwońcie.

0: Dzieci odkrywają Senat.
1: Tak właśnie brzmi nazwa nowego cyklu, który w radiowej świetlicy będzie się pojawiał co jakiś czas w czwartki. Zatem jeżeli rzeczywiście te wszystkie tematy związane między innymi z Senatem są tym, co was interesowało, albo czymś, o czym jeszcze nigdy wcześniej nie słyszeliście, a chcielibyście się na ten temat nieco więcej dowiedzieć, to koniecznie musicie po prostu słuchać codziennie najlepiej radiowej świetlicy, wtedy z pewnością naszej kolejnej odsłony związanej właśnie z cyklem Dzieci odkrywają Senat nie przegapicie. No dobra, to teraz może sobie sprawdzimy, jak wygląda Senat w prawdziwym państwie, bo rozumiem, że te zadania, które wasz Senat na waszej wymyślonej planecie lub w waszym wymyślonym państwie będzie pełnił, to wszystko jeszcze tworzy się w waszej wyobraźni. I tutaj oczywiście przypominam, że jak najbardziej możecie dzwonić podczas całej naszej audycji. My do tego pytania dnia pewnie będziemy sobie też co jakiś czas wracać. No ale teraz właśnie przyjrzyjmy się troszeczkę temu, czym jest właściwie ten Senat, bo Senat nie jest jakąś wymyśloną instytucją. On działa w Polsce i to od bardzo dawna, mało tego, ma swoje bardzo konkretne zadania. No ale wiecie, jak to jest. No, warto mieć zawsze przewodnika, jak się udajemy w taką podróż, a witając się z wami, zapowiedziałam, że będzie to podróż właśnie do Senatu. Moi drodzy, moim i waszym przewodnikiem po świecie Senatu będzie dzisiaj Zuzanna Gałyga z Kancelarii Senatu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie.
1: No to ja koniecznie muszę się zapytać pani Zuzanno, czy pani kiedyś myślała o tym, by mieć swoją planetę lub swoje państwo i tam urządzać Senat?
2: Zdecydowanie o tym myślałam, już miałam plan. Tylko jakoś tak, kurczę, nie wyszło.
1: No to jeszcze wszystko przed panią,
2: wszystko
1: bo dzisiaj rzeczywiście nasze pytanie dnia aż zachęca do tego, by faktycznie pobawić się troszeczkę właśnie w tworzenie takiego senatu. Ale pani Zuzanna, muszę wam to zdradzić, nie przyszła sama, jest z nią również. Pięknie przedstawiła się nam tutaj nasza gościni. Sowa Zofia, bohaterka jednej z publikacji, znawczyni tematu, również bardzo, bardzo doceniana przez nas wszystkich, więc liczę na to, że będzie się jeszcze dzisiaj nam kilkukrotnie pokazywała i usłyszymy jej głos. No, ale to może zanim sobie wyjaśnimy, czym jest Senat, to sprawdźmy, co na ten temat wiedzą nasi młodzi słuchacze, z którymi postanowiła właśnie porozmawiać o tym nasza reporterka Julia Rozbiecka.
3: Senat się zajmuje tym, że na przykład sprawdza, kto wygrał w głosowaniu na prezydenta.
4: Ktoś chce załatwić jakąś pracę i tam się zgłasza, że chce chodzić i może pójdzie, a może nie i coś takiego.
3: Senat się kojarzy z różnymi prawami.
5: Mi się kojarzy z Radą Miasta.
6: Co to jest Senat?
3: Jakiś sąd?
5: Ludzie, którzy się zajmują polityką.
6: Co tam ludzie mogą robić?
3: Na przykład mówią prognozę pogody.
5: Rozmawiają.
6: Co to są ustawy?
3: To takie ustalenia.

0: Senat to jest część parlamentu.
1: W parlamencie się robi różne uchwały, no i się różne rzeczy postanawia. Na przykład takie rzeczy jak jakieś prawa. Na przykład gdzieś była powódź i mówią, jak zapowiedz tej powodzi.
2: No i teraz rozszyfrujmy, pani Zuzanno, ile tutaj rzeczywiście z tego, co mogliśmy usłyszeć, jest prawdą, a co jednak pewnego doprecyzowania wymaga.
3: Powiem szczerze, że przede wszystkim prawdą jest to, że Senat jest jedną z dwóch izb parlamentu. I to, co ciekawe, wyższą izbą. To wynika z historii. Nie wiem, czy chcielibyście to usłyszeć, ale mam nadzieję, że tak, ponieważ trochę dzisiaj o tym w tej audycji sobie porozmawiamy. Troszkę wam przyswoję tę historię, ponieważ historia Senatu jest niezwykle ciekawa, szczególnie, że Senat jako izba wyższa pochodzi przede wszystkim od najbliższych doradców króla. Czy wy sobie wyobrażacie, że wy jako senatorowie bylibyście tak blisko króla i doradzali mu w jak najciekawszych, najróżniejszych sprawach? Więc Senat ma bardzo długą historię i tutaj akurat mam taki bardzo ciekawy fragment z książeczki, którą Kancelaria Senatu wydała, Trudne słowa, prosta sprawa. I jest to cytat: w izbie ludzie się gromadzą i o ważnych sprawach radzą. Przed wiekami tak radzili, radzą także i w tej chwili. Więc parlament to oczywiście przede wszystkim Senat i Sejm, ale to są dwie izby, które ze sobą współpracują, żeby prawo powstawało.
2: No właśnie, tutaj słowo prawo jest, myślę, bardzo kluczowym i my jeszcze do tego wątku na pewno wrócimy, ale najpierw chciałabym zaprosić do naszej rozmowy Gabrysię. Dzień dobry.
4: Powiedz.
2: Halo, Gabrysiu, jesteś tam? Halo? Halo, halo? Gabrysiu, jesteś tam?
4: Okej.
2: No, jakieś tutaj delikatne nam się problemy techniczne zrobiły, zadziały. Także spokojnie, Gabrysiu, nie denerwuj się, najlepiej zadzwoń do nas jeszcze raz i wtedy bardzo chętnie wsłuchamy się w to, czym zajmowałby się Senat na twojej planecie albo w twoim państwie, bo wiem, że właśnie w związku z pytaniem dnia do nas zadzwoniłaś. Ale skoro tutaj pojawił się ten historyczny wątek, to ja nie byłabym sobą, pani Zuzanno, gdybym nie poprosiła właśnie o te opowieści. Zatem, moi drodzy, uwaga, uwaga, przenosimy się naszym radiowym wehikułem czasu do momentu, kiedy w ogóle Senat się narodził.
3: Więc, moi drodzy, wyobraźcie sobie, że jest połowa takiego XIV wieku. Jest to już jakiś czas temu, słuchajcie. I przy królu, król był oczywiście wybierany i ten król nie znał się na wszystkim. Niestety znał się na poszczególnych rzeczach, ale na wszystkim się nie znał. Stąd też miał swoich doradców. I ci doradcy byli absolutnie fantastyczni w każdej tematyce. Z tych właśnie doradców powstała Rada Królewska. Ta Rada Królewska dzisiaj jest nazywana Senatem. Pierwotnie pełniła funkcję doradczą, czyli po prostu doradzała królowi, no i później przekształciła się w Senat, dosłownie obok Izby Poselskiej. Więc mamy tak naprawdę takie trzy stany sejmujące jeszcze w tamtych czasach, czyli mamy króla, Radę Królewską i Izbę Poselską. Rada Królewska oczywiście później zmieniła się w Senat. Czy pamiętacie te pierwsze takie trzy stuknięcia laską marszałkowską? Czy słyszeliście je?
2: Och, myślę, że tak. Były one słyszalne w momencie, kiedy otwieraliśmy dzisiejsze nasze radiowe spotkanie.
3: Więc to
2: i to nie przypadek, prawda?
3: Absolutnie nie. Specjalnie tutaj do studia została przyniesiona laska marszałkowska. Nasza laska marszałkowska, którą oczywiście wykorzystujemy do takich symulacji obrad Senatu Staropolskiego. I ta laska marszałkowska jest taką najstarszą tradycją generalnie w historii polskiego parlamentaryzmu, ponieważ trzykrotnie stukając nią w ziemię, otwieramy i zamykamy obrady, pozdrawiając tym samym trzy stany sejmujące. Senat, Sejm i Prezydenta. No i w poprzednich czasach był to oczywiście Król, Rada Królewska, czyli Senat i Izba Poselska.

0: Stąd też ta laska marszałkowska. Ona pierwotnie była takim, nie oszukujmy się, zwykłym kijkiem, który gdzieś tam marszałek wielki koronny wykorzystywał do tego, żeby właśnie tutaj panować nad samymi obradami. Wyobraźcie sobie, że na przykład macie ogromną liczbę parlamentarzystów, którzy spierają się na jakiś temat. No i no nie ma mikrofonów, nie ma czegoś takiego, że można sobie po prostu podejść, przycisnąć przycisk i powiedzieć to, co sobie życzymy, tak? Wiadomo, że każdy z nas ma różne emocje i każdy, kiedy się wypowiada, w jakimś stopniu, mając swoje zdanie, stara się gdzieś tam je przekazać w jak najbardziej ekspresywny sposób. No i tutaj kwestia jest tego, że właśnie ta laska marszałkowska, poza tym porządkiem, też właśnie tutaj pełniła funkcję takiego najstarszego elementu uporządkowania tych obrad. Tak.
1: Co jednak jest dosyć istotnym, bo tak jak sama pani powiedziała, pani Zuzanno, no kiedyś to jednak rzeczywiście w tych dawnych czasach staropolskich to trzeba było porządku przestrzegać, a każdy wtedy uważał, że ma prawo wypowiedzieć się, no i faktycznie tak było, jednak warto tutaj było ten porządek zachować. Zresztą ten porządek to jest też coś, co przetrwało do naszych czasów.
0: Tak, zdecydowanie, ponieważ oczywiście dzisiaj, kiedy oczywiście w obecnej kadencji pani marszałek otwiera obrady, to 3 razy stuka laską marszałkowską. Tak wam tylko powiem, że nasza obecna laska marszałkowska ma 7,5 kg. Wyobrażacie sobie, jakie to jest ciężkie, to trzeba podnieść i 3 razy stuknąć. Ja polecam, że możecie sobie zrobić takie ćwiczenie w domu.
1: Jedną ręką?
0: Jedną ręką.
1: Wow.
0: Więc trzeba to podnieść i stuknąć 3 razy, a ponieważ laska jest długa, to też trzeba ją utrzymać w jakiś sposób. Więc tutaj polecam ćwiczenie do domu, że jeśli byście chcieli, to oczywiście możecie postarać się sami stuknąć właśnie 3-krotnie takim ciężkim elementem. Jest to dosyć trudne. Nie ukrywam, że jest to dosyć trudne.
1: Chciałabym na moment jednak jeszcze wrócić do tej Rady Królewskiej, która funkcjonowała przy królu, z której to narodził się Senat. Czy to wyglądało tak, bo wspomniała pani Zuzanno, że to byli królewscy doradcy, ale czy samemu można było się na takiego doradcę zgłosić, czy trzeba było być wybranym przez króla?
0: Oj, no właśnie to było tak, że trzeba było być wybranym. I to też jest tak, że senatorowie dzielili się na tych, którzy byli senatorami duchownymi i senatorami świeckimi, więc głównie mieliśmy arcybiskupów, biskupów, kasztelanów i wojewodów. Więc tak naprawdę tutaj najwyższą funkcję pełnił również arcybiskup gnieźnieński, więc to też jest taka ciekawostka. Również pełnił funkcję interrexa, to jest takie trudne słówko, ale on oznacza, tak tłumacząc po prostu, pełniący obowiązki. Czyli w momencie, kiedy zmieniał się król, w sensie odchodził król, wówczas jeszcze nie był wybrany nowy król, trzeba było przez jakiś czas opiekować się państwem, więc ktoś to musiał robić i to był akurat właśnie interrex, czyli arcybiskup gnieźnieński.
1: I to była bardzo ważna funkcja, niezwykle, bo ona też zapewniała tę tak zwaną ciągłość rządów, prawda, że nie pojawiała się tam żadna jakaś taka przestrzeń, by móc powiedzieć, że przez moment Polska nie istnieje.
0: Państwo musi być stabilne. Ponieważ państwo musi być stabilne, stąd też nie można było sobie pozwolić na to, że nie będzie nikogo przy władzy. Ponieważ no, wtedy ciężko byłoby cokolwiek, jakkolwiek zapanować nad tym wszystkim. A pewnie sami, gdybyście mieli własne państwo, no to pewnie ciężko by wam było zapanować bez doradców, bez ogromnej Rady Królewskiej, czy też w zasadzie większa była oczywiście Izba Poselska, no ale też kwestia jest tego, że trzeba zastanowić się nad tym, jak to wszystko tutaj zrobić, żeby każdą osobą się w tym państwie zaopiekować, żeby było dobrze.
1: Żeby było dobrze, żeby każdą osobą się zaopiekować, ale też, żeby będąc na miejscu takiego doradcy, czy też współczesnego senatora, mieć poczucie dobrze wypełnionego zadania, dobrze spełnionego obowiązku, no bo jednak, jakby na to nie patrzeć, to jest i była bardzo odpowiedzialna funkcja.
0: Jak najbardziej. A czy wiecie w ogóle, skąd się wzięło słowo senat? Senat wzięło się od słowa senatus albo senex, co oznacza właśnie senatus, radę starszych, albo senex jako starzec. Zwróćcie uwagę, że senatorowie wiekiem są starsi.

0: niż posłowie. To wynika właśnie z historii, że faktycznie ci doradcy no musieli mieć ten trochę wyższy wiek, żeby móc doradzać. Zresztą słowo starzec kojarzy się z taką mądrością. Stąd też słowo senat.
1: Zostańcie z nami, bo za moment pojawią się kolejne ciekawostki związane zarówno z tym współczesnym senatem, jak i z tymi początkami senatu, czyli Radą Królewską. I tutaj znowu nawiążemy do naszego podróżniczego wątku, więc no nie, nie zdradzę więcej. Po prostu musicie koniecznie zostać z nami.

0: No proszę, najpierw sowa Zofia, teraz tutaj jakiś koń nam się pojawił, ale to nie jest przypadek, prawda pani Zuzanno? A mówię tutaj oczywiście do naszego dzisiejszego gościa, Zuzanny Gałygi z Kancelarii Senatu. Skąd ten koń się nagle tutaj pojawił?
1: Może z podróży? Ponieważ dzisiaj mówimy też troszkę o podróży w przeszłość, ale pytanie, jak ci w ogóle senatorowie podróżowali? Bo no, dzisiaj mamy samochody oczywiście.
0: Samochody, samoloty, prawda, autobusy nawet.
1: Tak, możemy bardzo szybko się gdzieś dostać z jednego krańca na drugi, ale tak nie ukrywam, że kiedyś tak nie było, nie było żadnych takich możliwości, żeby tak szybko się przedostać, więc jak senat na przykład odbywał się raz na 2 lata w wybranym miejscu przez króla, ponieważ tak naprawdę ta ulica wiejska, którą wszyscy znają dzisiaj jako obecny parlament, tak naprawdę była dopiero po I wojnie światowej, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. To jest dopiero pierwszy stały punkt. Tak naprawdę król tam, gdzie chciał, tam jechał i wybierał taką możliwość, żeby obradować, tak? W niektórych miastach oczywiście były sale i można było z tych sal skorzystać, ale w innych miastach trzeba było rozkładać wielkie namioty i po prostu pod nimi obradować. Ale jak w ogóle podróżowano? To chyba ten koń jest taką odpowiedzią na to. Ponieważ przede wszystkim dalekie podróże króla na obrady wiązały się z dużymi przygotowaniami, więc trzeba było naszykować wszystkie wozy, trzeba było naszykować stroje, dokumenty, zapasy żywności. No i przede wszystkim wtedy, kiedy się król przemieszczał z punktu do punktu, to korzystał z karczm. I w tych karczmach ludzie się bardzo cieszyli na przyjazd króla. Z jakiego powodu się cieszyli? No, trochę z powodu finansowego, trochę z powodu zaszczytu przede wszystkim chyba. No bo wyobraźcie sobie, że do waszego na przykład domu albo na przykład do sklepu waszych rodziców przyjeżdża no właśnie król albo prezydent. Wyobrażacie to sobie?
0: To niesamowite, powiem szczerze, że taki prestiż od razu podnosi, no i też powoduje, że inni chcą i chcieli pewnie też odwiedzać to miejsce. Ale czy to nie jest tak, że tam, gdzie się pojawiał król albo właśnie senatorowie, czy posłowie, czy w ogóle jak się zbierał senat, to nie jest tak, że no trochę jednak to mogło być uciążliwe dla mieszkańców danej wsi, danej miejscowości?
1: Mogło być uciążliwe, szczególnie, że król potrafił namawiać na podatki. To szczególnie może mogło być bardzo uciążliwe. Ale ludzie się głównie cieszyli ze względu na to, że wtedy, kiedy król podróżował do danego miejsca, wtedy wzrastał handel. Jak wzrastał handel, można było więcej sprzedać, więcej kupić, więcej zarobić. Więc ludzie się cieszyli i na przykład mogli dzieciom kupić więcej zabawek.
0: O, i tutaj myślę, że to jest taka cenna uwaga dotycząca też między innymi tego, co robili tacy senatorowie, prawda, kiedy nie było obrad. No bo przecież te obrady nie trwały cały czas.
1: Nie trwały, ale potrafiły trwać 2 tygodnie. Wyobrażacie sobie, że potrafiły trwać 2 tygodnie, a czasami nawet miesiąc. Tylko to też

0: Zwróćmy na to uwagę, że oczywiście to musiały być obrady, które gromadziły się raz na 2 lata, a my teraz mamy raz na 2 tygodnie obrady, 3-dniowe. Wszyscy jesteśmy regularnie w tym samym miejscu, więc jest trochę, no jest duża różnica, nie oszukujmy.
1: No i też pewnie przygotowania właśnie pod takim względem merytorycznym były niezwykle ważne, no bo jeżeli rzeczywiście wszyscy się spotykali raptem co 2 lata, no to trzeba było zebrać te najróżniejsze swoje pomysły, najróżniejsze zdanie nawet gdzieś tam w głowie sobie ułożyć na poszczególne tematy, no bo to była jedyna okazja, by się móc wypowiedzieć.
0: Tak, przede wszystkim pamiętajmy, że senatorowie, czy też posłowie, są przedstawicielami obywateli, którzy go wybrali, ale też nie tylko. Po prostu na przykład senatorowie są przedstawicielami okręgu, w którym uzyskali najwięcej głosów. Oczywiście tych okręgów mamy 100, więc też mamy pewnie, jak się domyślacie, 100 senatorów i 100 miejsc w Senacie. Taka równa liczba. Bardzo polecam, żeby zapamiętać, jak piosenkę oczywiście, którą śpiewamy zawsze na urodziny, że tych senatorów jest 100. I tutaj jest kwestia taka, że senatorowie faktycznie, oni przedstawiają swoje zdanie i muszą się przygotować merytorycznie. To tak jakbyście wy się przygotowywali do jakiegoś bardzo ważnego egzaminu, na przykład do egzaminu 6-8-klasisty, czy też do matury na przykład. Jesteście w zasadzie odpytywani pod każdym kątem. Trzeba mieć bardzo, bardzo dużą wiedzę, żeby być takim senatorem.
1: No, powiem szczerze, że na początku myślałam, że to może być fajna zabawa, ale im dalej się w tę podróż naszą pani Zuzanną udajemy, to okazuje się, że ani współcześnie, ani kiedyś, dawno, dawno temu bycie senatorem, no, zabawą nie było, wręcz przeciwnie, łączyło się z olbrzymim obowiązkiem. Ale co ja tutaj słyszę i co ja widzę, że chyba udało się do nas dodzwonić Gabrysi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ależ się cieszę, Gabrysiu, że się nie poddałaś i zadzwoniłaś do nas. Powiedz proszę, bo podejrzewam, że dzwonisz w sprawie pytania dnia, czy twój senat będzie się mieścił na twojej wymyślonej planecie, czy w jakimś wymyślonym państwie?
3: Planecie czy państwie? Gabrysia.
2: Państwie.
1: O, proszę, proszę. No i jakie zadania będzie miał do wypełnienia ten senat?
3: O tym mówiłyśmy, pamiętasz?
2: Że może na przykład naprawiać drogi czy domy i pomagać ludziom i powiedzieć na przykład grać fajnie w piłkę u miasta, no i może, bo ktoś nie może się zdecydować, jaki chce mieć zawód, no i może właśnie te państwo pomóc i powiedzieć.
1: Wow, no to tutaj rzeczywiście mnóstwo elementów się pojawiło, bo senat jako taki element doradczy, senat jako taki element, który dba też o to, jak to państwo ma wyglądać i to tak naprawdę wyglądać, na przykład jak drogi powstaną. Powiedz mi proszę, czy to nie za dużo tak na przykład na jeden senat tych zadań? Jak myślisz, Gabrysiu?
3: Gabrysiu?
1: Nie za dużo tych zadań? Czy dadzą sobie radę?
2: Jak jest takie duże państwo, to może tak.
0: I jak jest tak dużo senatorów, to tym bardziej. Gabrysia ma rację.
1: A ilu senatorów byłoby w twoim senacie?
2: 60.
1: O, czyli jednak mniej niż w Polsce. A powiedz mi proszę, czy senat współpracowałby jeszcze z jakimiś innymi ważnymi osobami w twoim państwie?
3: Z królem albo prezydentem?
2: Tak.
1: Z królem albo prezydentem, tak? A Gabrysiu, a powiedz mi, bo skoro to twoje państwo, to ty byłabyś w tym państwie królem czy prezydentem?
0: Albo królową.
2: Prezydentem.
1: A jednak. No proszę. Gabrysiu, no bardzo ci pięknie dziękuję za to, że zechciałaś nam opowiedzieć o swoim państwie i roli senatu, jaką odgrywałby w tym twoim wymyślonym państwie. A jak twoje państwo by się nazywało?
3: Nie wiem.
1: A, no bo to nie jest takie proste pytanie.
0: Trzeba pomyśleć jeszcze.
1: Ale to wiesz co, spokojnie. Ja myślę, że możesz się nad tym zastanowić.

0: i po prostu jeszcze dać nam później znać. Tymczasem bardzo Ci pięknie dziękuję za Twoje opowieści. No i oczywiście jestem niesamowicie ciekawa, kogo masz ochotę pozdrowić? Kogo pozdrawiamy, Gabrysiu?
1: Cały świat wszystkich dobry.
0: Bardzo ładne pozdrowienia i my się oczywiście do tych pozdrowień przyłączamy i Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy miłego, udanego, fantastycznego, kolorowego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. No proszę, i mamy tutaj pierwszą propozycję na rolę Senatu. No powiem szczerze, że jak tak się wsłuchiwałam w te wszystkie elementy, o których mówiła nam Gabrysia, to sobie pomyślałam, że to jest bardzo dużo rzeczy i takich zadań do wykonania. Czy rzeczywiście współczesny Senat też ma tyle zadań?
2: Oczywiście. Chodzi o to, że każda ustawa, która jest, czyli każde prawo, które nas otacza, no jest dla nas i w pewnym stopniu porządkuje całe nasze życie. I teraz wyobraźmy sobie, że wychodzimy na ulicę i na przykład nie ma świateł i samochody jeżdżą jak chcą. No, gdyby nie było prawa drogowego, no dosyć byłoby ciężko, prawda? Więc tak patrząc pod tym kątem, wyobraźcie sobie, że Senat, też mając 100 senatorów, każdy z nich ma inne wykształcenie. Mamy lekarzy, mamy historyków, mamy osoby, które są też związane z różnymi absolutnie dziedzinami, no szczególnie prawem, tak? I wyobraźmy sobie, że taki senator, żeby zostać senatorem, musi mieć 30 lat, obywatelstwo polskie i być niekaranym. I teraz wyobraźmy sobie, czy jest to wykształcenie obowiązkowe? No nie jest, ale czy jest ważne? Jest ważne, dlatego że ludzie wybierają właśnie senatorów ze względu na w dużej mierze wykształcenie albo to, jacy są dla innych ludzi.
0: No i tutaj mamy cały tak naprawdę sens działalności Senatu i to chyba najważniejsze zadanie, które przed każdym senatorem stoi.
2: Jak najbardziej. Chodzi o to przede wszystkim, żeby patrząc pod kątem całego społeczeństwa, starać się, aby, no tego się oczywiście nie da zrobić w 100%, ale żeby postarać się, żeby każdemu w naszym państwie było dobrze, żeby każdy czuł się swobodnie i dobrze po prostu.
0: Bardzo jestem ciekawa, jak z kolei wyglądałby i jak działałby Senat na planecie lub w państwie Heli, która się do nas dodzwoniła. Cześć, Helu.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bardzo słabo Cię słyszę. Czy możesz mieć mikrofon trochę bliżej buzi, czy też telefon?
3: Dzień dobry.
0: No, troszkę lepiej. Powiedz mi proszę najpierw, czy mówimy o jakiejś Twojej wymyślonej planecie, czy o jakimś wymyślonym państwie?
3: O państwie, które by się nazywało Helenowice.
0: Helenowice, no piękna nazwa, bardzo, bardzo mi się podoba. No i czym zajmowałby się Senat w tym twoim państwie?
3: Senat by zajmował się pytaniami do ludu, na przykład gdyby lud o coś poprosił, to by Senat to przekazywał i by były takie głosowania, że Senat by takie jakby zasłony ustawiał i tam można by było wrzucać karteczkę na pomysły, jakie chcesz. By była wywieszona taka jakby karta i tam by były wszystkie pomysły i jakby ktoś chciał zagłosować na jakiś pomysł, to by wrzucał do tego pudełka i nikt go nie może zobaczyć, bo byłby za zasłoną i tyle, na przykład jakby było automaty we wszystkich szkołach w mieście. I gdyby to było najwięcej razy napisane na karteczkach, to by wygrywało.
0: Ale wiesz co?
2: Pełna demokracja.
0: Tak, to ja sobie też tak pomyślałam, wsłuchując się w twoje opowieści, Helu, że senatorowie byliby też takimi stróżami porządku, ale też takimi, którzy pilnowaliby, by nie doszło tutaj do żadnych fałszerstw.
3: Tak.
0: Mhm. A ty byłabyś królem, królową, prezydentem, prezydentką w tym państwie? Jak to by wyglądało?
3: Bym była królową i przepraszam na chwilę, bo muszę ściszyć radio.
0: Dobrze, oczywiście, ścisz, wtedy na pewno będziesz nas lepiej słyszała. Byłabyś królową, tak? Dobrze usłyszałam?
2: Królową Heleną, oczywiście.
0: Królową Heleną, no to pięknie. Ale to czekaj, to wolałabyś mieć senat czy taką radę królewską?
3: Halo?
0: No, ja ciebie słyszę, słyszę. A ty mnie słyszysz?
3: Tak.
0: Świetnie. To wolałabyś mieć senat czy radę królewską?

0: Te dwie rzeczy.
1: To też jest dobry
2: nie
1: pomysł.
2: Nie ma co się ograniczać.
1: No faktycznie, ja zapomniałam, że my teraz jesteśmy w świecie fantazji i wyobraźni. Więc to ilu byłoby tych senatorów u ciebie w Senacie?
0: 1500-1900.
1: Idealnie. Ojejku, ale kto by ich wszystkich utrzymywał podczas takich obrad?
0: Kto by ich wszystkich utrzymywał?
1: Mhm.
0: By było jeszcze tyle... By było jeszcze 1500-1900 ochroniarzy tych senatów i oni by wszystko tam załatwiali dla nich.
1: A myślisz, że 1500-1900 osób łatwo się ze sobą będzie umiało porozumieć?
0: Nie, ale jeżeli będą się kłócić, to będą musieli się od razu pogodzić albo będą zawieszeni na rok.
1: Tak stanowi prawo w państwie królowej Heleny, tak?
0: Tak.
1: Super, bardzo mi się podoba ten pomysł. Helu, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: A mogłaby poprosić piosenkę?
1: Wiesz co, piosenki, to zapraszamy was bardzo, bardzo serdecznie do najróżniejszych dedykacji albo właśnie wybierania piosenek zawsze w środy po godzinie 17. Ale oczywiście możesz powiedzieć, jaką piosenkę chciałabyś wówczas usłyszeć i uwierz mi, obiecuję, że przekażę to Jackowi lub Justynie.
0: Nie wiem, czy wy ją macie. Gravity to jest na Eurowizję.
1: Ależ oczywiście, że mamy. Jak najbardziej. Wiktor Sass ją śpiewa.
0: Tak.
1: Powiedz mi proszę, Helu, w takim wypadku, kogo chciałabyś pozdrowić, a ja zobaczę, czy coś się da radę zadziałać w sprawie tej piosenki.
0: Mamę, tatę, siostrę, cały świat, słuchaczy Polskiego Radia, dzieciom wszystkich, bez wyjątku, Helenowice, Senat i to po prostu 1500-1900 ludzi, mnie, panią i drugą panią, całe Polskie Radio Dzieciom.
2: Bardzo nam miło.
0: Krasnoludki, Misia, Michasia i Smoka, Adasia, cały świat i psa moich sąsiadów i moich sąsiadów.
1: Super pozdrowienia. Helu, bardzo, bardzo piękne.
0: I wszystkich, których nie pozdrowiłam oczywiście.
1: My się oczywiście do wszystkich twoich pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego popołudnia. Bardzo dziękujemy za wspólną zabawę w nasze pytanie dnia i za różne takie bardzo kreatywne i pomysłowe rozwiązania najróżniejszych rzeczy. No ale przecież o to chodzi zawsze. Pytaniu dnia. My działamy w sprawie piosenki, która reprezentuje w tym roku Polskę na Eurowizji Junior, a tobie pięknie dziękujemy za rozmowę. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
0: Pa, pa!
1: No proszę, pani Zuzanno, ile tutaj się nagle pomysłów niesamowitych zrodziło.
2: Ale jest
1: w
2: jeden
1: naszych słuchaczy.
2: Jest jeden potwierdzony pomysł, który Helena miała wspaniały i który w zasadzie funkcjonuje. I to są petycje. Ponieważ one funkcjonują i oczywiście poza tym, że generalnie samą inicjatywę ustawodawczą, to są takie dwa bardzo trudne słówka. Inicjatywa ustawodawcza. To znaczy, że my jako ludzie mamy inicjatywę, żeby coś zrobić, żeby zrobić jakąś ustawę. No i poza tym, że może to zrobić 100 tysięcy osób, a to jest naprawdę bardzo dużo, żeby zrobić taką inicjatywę, to również można postarać się właśnie o petycję. Bywają różnego rodzaju petycje i te petycje również rozpatruje Senat. Ale tutaj myślę, że akurat pod tym kątem nie jestem specjalistką, żeby jakoś bardzo wiedzieć, w jaki sposób to się odbywa. Jest u nas specjalne biuro do tego przeznaczone, ale tak, faktycznie są wysłuchiwane takie głosy i są składane petycje.
1: Ja przyznam się szczerze, że mi najbardziej podobał się ten fragment, że gdyby tych wszyscy senatorowie 1500-1900, tylu ich było w państwie Heli, nie mogli się ze sobą porozumieć albo by się pokłócili, to mieliby się natychmiast pogodzić, inaczej byliby w swoich obowiązkach zawieszeni. I myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny pomysł, bo prowadzi do takich miłych, kulturalnych rozmów, czyli dyskusji. A to jest chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie związane z rządzeniem państwem.
2: Tak, Helenka jeszcze wspomniała o tym, że będzie miała też 1500-1900 ochroniarzy. U nas taką specjalną właśnie funkcję też Laska Marszałkowska i Straż Marszałkowska to są dwa najstarsze

najstarsze elementy w historii polskiego parlamentaryzmu. Oczywiście ta tradycja stukania laską i Straż Marszałkowska, która dzisiaj oczywiście funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej pilnują porządku. To jest taka, powiedzmy, specjalna jednostka ochrony dla osób, które no, opiekują się państwem, tak? Więc ci właśnie strażnicy marszałkowskie

0: pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Koniecznie zostańcie z nami, bo do naszej rozmowy wrócimy po godzinie 16, a ja wam przypominam, że dzisiaj w radiowej świetlicy króluje nowy cykl pod tytułem
1: Dzieci odkrywają Senat.

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.

0: A my wracamy do naszej radiowej świetlicy i naszej podróży po Senacie w ramach nowego cyklu.
1: Dzieci odkrywają Senat.
0: W pierwszej części naszej audycji cofnęliśmy się w czasie o dobrych kilkaset lat. Poznaliśmy początki Senatu, sprawdziliśmy, jak wyglądały między innymi dawne podróże na senackie obrady. Przenieśliśmy się też do współczesności później i zobaczyliśmy, czym różnią się tak mniej więcej Sejm i Senat. A przed nami jeszcze ważne pytanie. Dlaczego właściwie potrzebujemy dwóch izb parlamentu? I co ma z tym wspólnego słowo, które pewnie słyszeliście, ale może nie wszyscy wiecie, co oznacza? Chodzi mi oczywiście o demokrację. Zostańcie z nami, za chwilę to wszystko sprawdzimy.

0: Dzieci odkrywają Senat.
1: Tak brzmi nazwa nowego cyklu, który co jakiś czas będzie się pojawiał w naszej radiowej świetlicy, ale ja sobie tak pomyślałam, że właściwie nie tylko dzieci odkrywają Senat dzięki naszym spotkaniom właśnie między innymi z naszymi gośćmi, ekspertami z Senatu, ale także, no ja na przykład odkrywam wiele tajemnic i ciekawostek związanych z Senatem, o których nie miałam wcześniej pojęcia. Ale właśnie skoro eksperci i gości z Senatu się pojawił ten wątek tutaj przed momentem, no to pozwólcie, że przypomnę, że razem z nami jest pani Zuzanna Gałyga z Kancelarii Senatu. Witam serdecznie w drugiej części naszej audycji. I tak sobie pomyślałam, że może rozpocznijmy tę drugą część od takiego pytania, które być może będzie nieco przewrotnym, ale myślę, że niezwykle istotnym do dalszej części naszej dyskusji. Czyli co tak naprawdę oznacza słowo izba? Bo ono właśnie w kontekście parlamentu i naszej dzisiejszej rozmowy pojawiło się kilkukrotnie.

0: odwrotnie. Tylko czy wszyscy rozumiemy je tak, jakie rzeczywiście tutaj ma znaczenie w odniesieniu do tego tematu? Przekonajmy się o tym, bo z waszymi rówieśnikami postanowiła porozmawiać o tym Julka Rozbiecka. Posłuchajcie, czego się dowiedziała.
1: Izba to jest pudło, do których się rzuca kartki głosowań.
2: Na przykład w szpitalu jest izba przyjęć.
3: Izba to jest taki jakby mini domek.
4: Są izby w parlamencie.
5: Sejm to chyba jest takie coś podobnego do sądu. Też chyba się ustala różne prawa i się na nie głosuje.
6: Sejm jest większy od Senatu i jest więcej ludzi.
0: No, powiem wam szczerze, że takie ciekawe skojarzenia tutaj z tą izbą się pojawiły. To my teraz spróbujmy dokładnie wyjaśnić, o co chodzi z tą izbą, ile tych izb tak naprawdę jest i czy rzeczywiście to pudełko, do którego wrzucamy głosy, rzeczywiście nazywa się izbą? Pani Zuzanno.
7: Akurat to, o czym tutaj na samym początku wspomnimy w kwestii głosowania, to jest urna wyborcza akurat. Ale jak to Sowa Zofia powiedziała w naszej wspaniałej książce Sowa Zofia przy herbacie opowiada o Senacie.
0: O proszę. Przypominam oczywiście, droga Sowo Zofiu. O, dziękujemy bardzo.
7: Sowa Zofia mówi, jak to się mówi, co dwie izby leśnego parlamentu, to nie jedna. Przede wszystkim parlament składa się właśnie z dwóch izb. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej oczywiście, czyli nasz. Z Sejmu i z Senatu. Obie te izby uczestniczą w stanowieniu prawa. Sam Senat jest izbą wyższą, a Sejm jest izbą niższą. Senat ma 100 senatorów, a Sejm ma 460 posłów.
0: To ja muszę tutaj pani przerwać, ponieważ pojawiło się jeszcze pytanie od Franka, który co prawda nie może dzisiaj być z nami, ale nagrał kilka pytań w naszym dzisiejszym temacie i myślę, że idealnie będzie ono w tym momencie nam pasowało.
8: Dlaczego mamy Sejm i Senat, a nie jedno miejsce, w którym wszyscy by mogli decydować?
7: To jest bardzo ciekawe pytanie i od razu powiem, że był kiedyś taki czas, kiedy był tylko jednoizbowy parlament i to było dokładnie między rokiem 1946 a 1989 i nie była to najlepsza decyzja. Z czego to wynika? Ponieważ dwie izby są jak takie dwie pary oczu i tak naprawdę jedna izba w pewnym stopniu więcej tworzy i rozpatruje takie rozwiązanie, a druga ma możliwość się przyjrzenia, czy nie koliduje to gdzieś tam z innymi ustawami, czy ma to tak naprawdę faktycznie racjonalną możliwość istnienia. Czyli wyobraźmy sobie, że na przykład wybraliście sobie taki przykład, wybraliście sobie jakieś konkretne zajęcia, prawda? I wyobraźcie sobie, że wybraliście konkretne miejsce, konkretne zajęcia, no ale dobrze by było, żeby wasi rodzice przyjrzeli się, czy na przykład te zajęcia nie są na drugim końcu świata, czy te zajęcia na przykład nie są dla dzieci starszych i czy te zajęcia w ogóle pasują wam. Więc to tak jest tak naprawdę trochę jak drugie oczy, które muszą spojrzeć i zobaczyć, czy to się zgadza z tym faktycznym stanem, tak?
0: No to tutaj kolejne pytanie od Franka od razu nam się pojawia, a brzmi ono następująco.
8: Czy zdarza się, że senatorowie mają inne zdanie niż posłowie?
0: No bo przecież rzeczywiście, jeżeli mamy tutaj dwie izby, no to obu grupom może zależeć na trochę innych rzeczach.
7: Tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, dobrze by było, gdyby wszystkim zależało na wspólnym dobrze. Ale dobro dla jednych nie zawsze oznacza dobro dla drugich. Stąd też oczywiście, że jedni mogą się nie zgadzać z drugimi i oczywiście mogą mieć różne zdania. Tylko w tym wszystkim chodzi o to, żeby nam wszystkim dobrze się tutaj żyło. Więc tak naprawdę chodzi o wspólny cel. I teraz to, że powiedzmy Sejm nie zgadza się z Senatem, to gdzieś daje to im możliwość zastanowienia się nad tym, czy faktycznie powiedzmy wprowadzona jakaś poprawka ma sens i czy warto ją uznać. Ale mogą się nie zgodzić na to i gdzieś ją odrzucić.

0: I te dwie izby nie są po to, żeby robić dwa razy to samo, tylko po to, żeby po prostu spojrzeć na jakąś sprawę z różnych stron, albo by móc jeszcze raz przeanalizować, przemyśleć, czy wszystko jest zgodne chociażby z literą prawa.
1: Dokładnie tak. Senat jest nazywany tak zwaną Izbą Zadumy. To też jest bardzo ciekawe. Nie ze względu na tym, że duma nad jakąś ustawą, tylko że daje czas, żeby ta ustawa została spokojnie rozpatrzona, przejrzana, sprawdzona. Chodzi głównie o to, żebyśmy mieli wszystko pod kontrolą, żeby wszystko to, co jest, było bardzo dobrze przygotowane. Więc tak naprawdę Senat jest taką izbą, która wszystko musi sprawdzić, wszyściuteńko, żeby wszystko było idealnie.
0: O tym, jak tak naprawdę po kolei te ustawy przepływają przez polski parlament, na pewno będziemy sobie rozmawiać jeszcze podczas któregoś z naszych spotkań. Ale wiecie co? Ja tak sobie pomyślałam, że to jest też bardzo dobry moment na to, bym przypomniała wam nasze dzisiejsze pytanie dnia. Bo być może wsłuchaliście się w najróżniejsze nasze opowieści i zupełnie o nim zapomnieliście, a przecież do godziny 17 macie czas, by do nas zadzwonić, by podzielić się swoim kawałkiem wyobraźni, waszego świata wyobraźni, no bo ta wyobraźnia właśnie w naszych pytaniach dnia jest zawsze najważniejsza. Moi drodzy, dzisiaj pytamy o jakieś wymyślone przez was państwo albo w ogóle całą planetę, w której funkcjonowałby lub na której funkcjonowałby Senat. No i pytanie brzmi, czym ten senat na waszej planecie lub w waszym państwie by się zajmował? Za co by odpowiadali senatorowie? Jakie najważniejsze zadania by im przyświecały? To są pytania, na które dzisiaj poszukujemy odpowiedzi w naszej zabawie, która przewrotnie nazywa się pytanie dnia, ale wiecie doskonale, że jedno pytanie zazwyczaj rodzi kolejne, no i tak to jest, że później powstaje nam cała, niezwykła, fantastyczna i przepełniona wyobraźnią wasza opowieść, do której bardzo gorąco was zapraszamy. 22 645 2055. Jeżeli macie ochotę, śmiało zadzwońcie.

0: nam jeszcze?
1: Sowa, sowa mądra głowa, tak nazywa się piosenka, która przed momentem się pojawiła w naszej radiowej świetlicy. O, proszę. No i sama mądra głowa.

0: Sowa się również ponownie odezwała. To jest Sowa Zofia, która dzisiaj towarzyszy pani Zuzannie Gałydze z Kancelarii Senatu, która jest naszym ekspertem, a to wszystko w ramach naszego nowego cyklu pod tytułem...
1: Dzieci odkrywają Senat!
0: Kiedy witałam się z wami po godzinie 16, to powiedziałam, że postaramy się wgryźć w znaczenie jeszcze jednego słowa. Słowa, które pewnie słyszeliście niejednokrotnie, ale może nie mieliście do końca okazji, by spróbować dojść do tego, co ono tak naprawdę oznacza. Mam tutaj na myśli oczywiście słowo demokracja. No brzmi bardzo poważnie, ja wiem. Dlatego teraz oddam głos pani Zuzannie z prośbą o to, jak najprościej wyjaśnić znaczenie słowa demokracja.
2: To ja zanim jeszcze wyjaśnię, to tylko wspomnę znów fragment z książeczki Trudne słowa, prosta sprawa, którą oczywiście Kancelaria Senatu wydała i zachęcamy serdecznie, ponieważ ta książeczka jest u nas dostępna na stronie edukacyjnej senat.edu.pl. Jest taki fragment. Teraz może głos oddajmy czasom dawnym, gdy przed laty Polską rządził król, a wraz z nim możnych panów dwór bogaty. Król kłopotów miewał wiele, więc by go nie zjadły troski, słuchał rady swej królewskiej, mądry wyciągając wnioski. O co chodzi z tą demokracją? Chodzi o to, że kiedyś było tak, że król rządził samoistnie, ale później nastał taki moment w 1505 roku, gdzie była taka konstytucja, nazywała się Nihil Novi, nic nowego. I to była konstytucja, która ograniczyła prawa króla na rzecz Rady Królewskiej i Izby Poselskiej. I od tego momentu tak naprawdę w Polsce mamy taki... Akurat nie mogę powiedzieć w 100%, ponieważ oczywiście tutaj posłowie, senatorowie byli pierwotnie wybierani ze szlachty, więc to nie było ze wszystkich obywateli. Ale tak pokrótce tłumacząc, jeśli byście byli na podwórku wspólnie, razem i byłby jeden chłopiec, który bardzo by chciał w coś zagrać, a ponieważ byłby od was większy, silniejszy i krzyknąłby, teraz my gramy wszyscy w zbijaka. No to nie jest demokracja, moi drodzy. To nie jest demokracja. Ale w momencie, kiedy stoicie wszyscy razem i głosujecie, gdzie każdy głos jest równy, wszyscy ten głos mają, że czy ktoś jest mniejszy, czy większy, czy starszy, czy młodszy, ten głos ma dokładnie takie same znaczenie i ma prawo zaproponować taką rzecz, jaką sobie życzy, czyli na przykład dowolną grę. Jeśli głosujecie i wybieracie na przykład właśnie grę na podwórku, czy przewodniczącego w klasie, to jest właśnie demokracja. Jeśli oczywiście robimy to w pełnej równości.
0: Kiedy tak wsłuchiwałam się w to, co pani opowiadała, tutaj pani Zuzanno, to tak zaczęłam się zastanawiać, czy zatem demokracja to jest po prostu tylko głosowanie?
2: Demokracja to nie tylko w zasadzie głosowanie. Demokracja to taki sposób jakby rządzenia krajem lub grupą, w którym wszyscy mają prawo głosu i decydowania o wspólnych sprawach. Najprościej, no właśnie, jest to wytłumaczyć, że jest coś takiego jak naród, czyli wspólnota Polaków i jego reprezentanci w Sejmie i w Senacie stanowią prawo wspólnie.
0: I to jest właśnie bardzo ważny element, bardzo ważny wątek, który myślę warto zapamiętać, ale my jeszcze chwilkę podrążymy ten temat związany z demokracją, ponieważ Julka Rozbiecka także postanowiła dowiedzieć się od waszych rówieśników, co wiecie na temat demokracji, jak ją rozumiecie i czym dla was ona jest. No to posłuchajmy.
3: Demokracja to chyba coś podobnego do głosowania?
4: Mi się demokracja kojarzy z wygrywaniem. W demokracji się wygrywa wybory.
3: Myślę, że tak się nazywa głosowanie na prezydenta.
5: Demokracja się wiąże z prawami.
6: W demokracji ludzie mają różne prawa, a w Senacie je się ustala.
0: No proszę, czyli jednak różne elementy się pojawiły, ale jednak niczym puzzle rozsypane, a demokracja nam dopiero powstanie, kiedy my te puzzle ułożymy w układankę, która będzie do siebie pasowała. I to są takie ważne wątki.

0: wątki, o których warto pamiętać. To nie jest tylko głosowanie, to nie jest, no tutaj się pojawiło mnóstwo takich dodatkowych elementów. Demokracja to nie jest tylko wygrywanie, to jest jednak nieco bardziej skomplikowana sytuacja. Przede wszystkim mam wrażenie, że demokracja jest takim systemem, który no, bierze pod uwagę każdego obywatela, ale nie musi brać go jako tego człowieka, tylko poprzez reprezentantów, których ten obywatel wybiera. Czy dobrze to zapamiętałam i zrozumiałam, pani Zuzanno?
1: Bardzo dobrze, pani redaktor. W mojej opinii, jeśli taki przedstawiciel ma na przykład mniejszość, bo są różne mniejszości, reprezentujemy różne grupy obywateli i on walczy o te sprawy, to w pewnym stopniu ta akurat tutaj ta demokracja jest bardzo ważna, bo jeśli walczymy o sprawy, to w pewnym stopniu wygrywamy, jeśli oczywiście mamy za sobą ludzi, którzy podejmują jakieś decyzje, które zmienią coś, tak? Dążymy do tego, żeby w zasadzie wygrywać, tak? O ile ta oczywiście decyzja nie krzywdzi drugiego człowieka. Stąd też ta demokracja jest ważna.
0: Skoro też wątek głosowania się pojawił, to ja tutaj w głos dzieci o głosowaniu także chciałabym się na moment zanurzyć.
2: W Senacie się na przykład ustala różne prawa i chyba można też głosować na różne prawa, czy będzie to prawo, czy nie będzie. Takie głosowanie, jak się jest na przykład w jakim miejscu, ale nie głosowanie na prezydenta, to wtedy to jest tak, że na przykład się mówi, że na coś głosujemy, no i wtedy część osób podnosi rękę i jeszcze jest drugie, na co się głosuje. No i wtedy, w którym będzie więcej rąk do góry, to na przykład, jakby to były zabawy, to w to się na przykład bawimy.
3: Jest takie wielkie pudło i robi się różne karteczki, na przykład, że głosuje się, wrzuca do tego pudła i wygrywa ten prezydent, na którego zagłosuje więcej ludzi. I myślę, że w Senacie jest podobnie.
4: Poza głosowaniem stara się jeszcze różne rzeczy w Senacie.
0: Ale tak powiem pani szczerze, pani Zuzanno, że kiedy słucham tych najróżniejszych wypowiedzi, czy to rozmówców naszej reporterki Julki Rozbieckiej, którą oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za super rozmowy, w które mogliśmy się wsłuchać podczas dzisiejszej audycji, czy też w pytania Franka, to tak sobie myślę, że nasi młodzi słuchacze naprawdę całkiem sporo wiedzą na temat Senatu i działania polskiego parlamentu.
1: Tak, jak najbardziej. Ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona. Jest mi bardzo, bardzo miło, że wiemy, tak też społecznie uświadamiamy, że Senat akurat jest bardzo ważną instytucją, która jest bardzo potrzebna. Bo pewnie gdzieś jak będziemy już dalej na lekcjach historii, to się zorientujemy, że ostatnie lata powstawania państwa tak naprawdę polskiego, dokładnie po roku 89, ten Senat był bardzo, bardzo ważną instytucją, która bardzo wiele zmieniła, oczywiście na lepsze. I niezwykle mnie cieszy, tutaj był jeszcze taki głos, że Senat wybiera prezydenta. No akurat prezydenta wybieramy my, obywatele, mamy głos, żeby go wybrać, ale Senat wybiera swojego marszałka. A czy wiecie, którą osobą w państwie jest marszałek Senatu? Akurat jest trzecią. Czyli mamy prezydenta, marszałka Sejmu i później marszałka Senatu. I tak zdarzyło się kiedyś, że faktycznie marszałek Senatu pełnił obowiązki prezydenta przez chwilę. I to akurat tutaj była bardzo trudna sytuacja polityczna ze względu na taki rok 2010. To już myślę, że sobie doczytacie na spokojnie, czy też poznacie gdzieś na lekcji historii, ale ta trzecia osoba w państwie jest bardzo ważna. I jest bardzo potrzebna.
0: Dlatego też bardzo ważnym, jeżeli tak mogę od siebie dodać, jest to, by jeżeli mamy już ten głos, jesteśmy pełnoletni i możemy brać udział w wyborach, to po prostu powinniśmy z tego zaszczytu właściwie, ale i obowiązku obywatelskiego korzystać.
1: Jak najbardziej. Zachęcamy do głosowania.
0: Do naszej rozmowy wracamy za moment.

0: Dzieci odkrywają Senat.
1: A my wracamy do naszej rozmowy. Zuzanna Gałyga z Kancelarii Senatu jest razem z nami. No i wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że być może się zastanawiacie, skąd my tak na dobrą sprawę tę całą wiedzę czerpiemy, a właściwie skąd o tych wszystkich ciekawostkach, między innymi, wie pani Zuzanna. No tak, ja wiem, droga Zofiu, że od ciebie. No właśnie, między innymi o tym chcielibyśmy powiedzieć, bo to nie tylko doświadczenie związane z pani pracą w Kancelarii Senatu, ale także wspaniałe publikacje, które ten wcale niełatwy temat przybliżają.
2: Dokładnie tak. Przeczytam jeszcze taki fragment z książki Rafała Witkasowa, Zofia przy herbacie opowiada o Senacie, który jest zresztą fantastycznie zilustrowany. Możecie go możecie samą książkę odsłuchać również w formie audiobooka. Wystarczy wejść też na naszą stronę senatedu.pl.

0: Jest tutaj taki fragment, który trochę też wyjaśnia, po co w ogóle Senat jest w państwie potrzebny. Zmagaliśmy się z wieloma problemami. Decyzje trzeba było podejmować szybko, nie wszystkie okazywały się trafne. Pomyślałam sobie wtedy, że przydałby się nam w leśnym państwie Senat, pełen mądrych senatorów. Ich zadanie miało polegać na przyglądaniu się decyzjom podjętym przez Sejm. Po co? Aby wyłapać błędy, niejasności, niezgodności już z istniejącymi prawami. No i żeby zaproponować poprawki, Senat posiadałby także inicjatywę ustawodawczą. To znaczy, że mógłby wymyślać nowe prawa i zaproponować ich przyjęcie Sejmowi. To bardzo ważne uprawnienia, dzięki którym państwo działa sprawniej i zgodnie z oczekiwaniami obywateli.
1: Więc... Tutaj pojawiło nam się kolejne takie sformułowanie ważne. Ja od razu chwyciłam długopis w dłoń, by zapisać inicjatywa ustawodawcza.
0: Dokładnie tak. Ta inicjatywa ustawodawcza jest bardzo ważnym elementem, ponieważ jest coś takiego jak legislacja. To też jest trudne słówko, które zresztą jest wyjaśnione w kolejnej książce. Ja za moment znajdę to słówko, przewertuję te kartki. Jest to słówko, które jest adekwatne do tego, dlaczego w ogóle, w jaki sposób powstaje to prawo. Oczywiście my zapraszamy też na audycję 22 października, gdzie nasz kolega będzie dokładnie wyjaśniał, po co nam to prawo i czy w ogóle ono nam jest potrzebne, czy ono nam nie jest potrzebne, ale sam proces legislacyjny, o którym zapewne będziecie się uczyć też w trakcie swojego życia i w zasadzie w trakcie po prostu życia szkolnego, no jest dosyć ważne. Tutaj mam taki fragment.
1: Żeby nie było, słyszycie? My naprawdę
0: kartkujemy,
1: mamy te książeczki.
0: Tak.
1: I mało tego, ja chyba mogę zdradzić pani Zuzanno, prawda, że każda osoba, która dzisiaj do nas zadzwoniła i pobawiła się z nami w pytanie dnia, to taką książeczkę otrzyma. A kto wie, może i cały pakiet tych książeczek. Zobaczymy. Więc, moi drodzy, 20 minut do godziny 17, jeżeli wy również chcielibyście otrzymać od nas publikację Kancelarii Senatu, to śmiało dzwońcie i dzielcie się swoimi przemyśleniami związanymi z naszym dzisiejszym pytaniem dnia.
0: Legislacja boli głowa od takiego jak to słowa. Tata Uli kiwa głową, głową kiwa, gestem dzieci w krąg przyzywa. Potem sięga do aktówki i wyjmuje z niej miętówki. Miętus wam rozjaśni w głowie, resztę przykład mój dopowie. Legislacja, opowiadanie senatora. Na spotkaniu z wyborcami, kto wyborca, wiecie sami. Poseł słyszy ludzi zdania, że spaliny, samochody, brak zieleni, zdrowej wody. Krótko mówiąc, źle się dzieje. Miasto chyba oszaleje. Co tu robić? Co tu robić? Miasta w zieleń przyozdobić. Sadzić drzewa, piękne kwiaty, krzewy, klomby i rabaty, by się lepiej oddychało i by zdrowe było ciało. Poseł ludziom przyznał rację. Zanim pójdę zjeść kolację, obiecuję w parlamencie, rozpoczniemy przedsięwzięcie. Uchwalimy wnet ustawę, z czego wszystkim wam zdam sprawę o ochronie drzew i trawy. Takiej trzeba nam ustawy. I to jest podkreślenie, na czym trochę polega ta legislacja. Ponieważ legislacja to jest w ogóle cały proces od Sejmu po Senat do prezydenta, aż ta ustawa tak naprawdę zostanie podpisana i opublikowana w Dzienniku Ustaw. I oczywiście w Sejmie mamy najkrótszą drogę, 3 czytania, później oczywiście to przechodzi oczywiście przez komisję, przechodzi również przez komisje senackie, gdzie jest oczywiście podstawowa praca senatorów. Akurat w Senacie mamy 20 komisji, one są oczywiście podzielone tematycznie. To trochę tak, jakbyście mieli, powiedzmy, klasy tematyczne, które się zajmują kompletnie innymi rzeczami. Na przykład klasę biologiczną, klasę matematyczną i tutaj mielibyśmy na przykład komisję budżetu, a komisję związaną właśnie z ochroną środowiska, tak? Więc to trochę w ten sposób jest podzielone, żeby każdy zajmował się tym, na czym się najlepiej zna. Ponieważ każdy senator ma inne wykształcenie i też jest zainteresowany innymi tematami, stąd też łatwiej jest podzielić według chęci senatora. Każdy senator może być minimum w takiej, minimum w jednej komisji, maksymalnie w 2 komisjach i wtedy trzeba się ze sobą gdzieś tam podzielić tymi miejscami. I tak, tak to mniej więcej wygląda. Te komisje później oczywiście dają ustawy do czytania.

0: pytania na forum w Senacie. Rozpatrujemy, czy są potrzebne poprawki, czy też nie. No i przechodzi to później do prezydenta. No i co w zasadzie do marszałka Sejmu, który przekazuje to prezydentowi? I co ten prezydent z tym zrobi? Czy to podpisze, czy odeśle jeszcze do Trybunału Konstytucyjnego? To też jest trudne słówko, ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zajrzycie do takiego procesu legislacyjnego. Ja też zachęcam, na stronie edukacyjnej senat.edu.pl mamy fantastyczną grafikę, która świetnie wyjaśnia, w jaki sposób przebiega dokładnie każda możliwość, co się wydarzy, jeśli na przykład ktoś odrzuci poprawkę, albo ktoś na przykład będzie chciał odrzucić ustawę, albo się zgodzi, albo będzie chciał przerzucić właśnie tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, żeby to sprawdzić wszystko. To wszystko jest wyjaśnione na stronie senat.edu.pl, do której oczywiście zachęcam, żeby zajrzeć.
1: Ale to jest super pomysł, by to wszystko rozrysować, bo czasami rzeczywiście, kiedy o czymś słyszymy albo o czymś czytamy, to może się wydawać, że to jest tyle informacji i tyle wiedzy, że nie będziemy w stanie tego nigdy spamiętać. A w momencie, kiedy weźmiemy kartkę, długopis albo już spojrzymy na przygotowaną grafikę, no to dużo, dużo łatwiej będzie przyswoić te informacje i przede wszystkim ten cały proces, o którym tutaj pani Zuzanno wspominała. Ale tu przez moment pojawił się jeszcze wątek senatorów i tego, by mogli oni też czerpać z wiedzy, którą już posiadają i w ten sposób także no, służyć swoim działaniem senatowi, a tym samym naszemu państwu. I przyszło mi do głowy, że Franek ma jeszcze pytanie w tym temacie.
2: Czy senator może powiedzieć podczas obrad? Nie, zgadzam się z tym, co powiedział mój kolega. Czy musi to powiedzieć bardziej oficjalnie?
0: Powiem tak. Oczywiście senator poza tym, że głosuje i od razu wspomnę, że są oczywiście zwykle trzy przyciski, niezwykle, po prostu są trzy przyciski do głosowania. Za, przeciw oraz wstrzymuje się od głosu. Obok mamy możliwość zadania pytania i to jest pytanie do 1 minuty. I oczywiście można zadać pytanie, ale można też wejść na mównicę i oczywiście powiedzieć, że się z kimś nie zgadzamy. Zapewne słyszeliście, a może nie słyszeliście, o takim słówku jak stenogramy albo historycznie diariusze. Wyobraźcie sobie, że jakby taki senator powiedział coś takiego bardzo niemiłego do innego senatora, niekulturalnego, to by zostało zapisane i w tych stenogramach od samego początku, odkąd istnieje parlament, można by było przeczytać, że ten senator dokładnie coś takiego powiedział. Więc to jest trochę taka przestroga, że warto jest pamiętać, że akurat w parlament to jest izba wyższa i warto się w jakimś stopniu zachowywać tak, żeby swoje zdanie kulturalnie uargumentować. A co ciekawe, oczywiście najstarszy stenogram, najstarszy diariusz, który jest zachowany w Polsce, jest z 1548 roku w Muzeum Narodowym. I oczywiście jeszcze wtedy te głosowania, o których my dzisiaj mówimy, albo były bo są przyciski i tak to wygląda, kiedyś był taki system kreskowy, co oznaczało, że każdy głos danego parlamentarzysty zapisywało się kreska obok kreski. I wtedy się te głosy liczyło. Czy wiedzieliście o tym?
1: No. No to musiało być też niesamowite wyzwanie później, żeby to wszystko prawidłowo, właściwie zliczyć, prawda? I żeby tutaj nie było żadnych jakichś wątpliwości.
0: Tak, ale właśnie po to też zwróćcie uwagę, że ja jestem pracownikiem Kancelarii Senatu, czyli to jest taki urząd, to jest urząd oczywiście państwowy, który obsługuje, pomaga w pełnieniu mandatu. O, mandat, znowu trudne słówko. Pomaga w pełnieniu mandatu senatorowi, tak? Więc ta Kancelaria Senatu, czy też Kancelaria Sejmu w przypadku Sejmu, dba o to, żeby parlamentarzysta miał możliwość jak najlepiej wypełnić swoje obowiązki. Stąd też oczywiście, kiedy ma jakąś prośbę, żeby coś zrobić, my jako urzędnicy staramy się wszystko wypełnić.
1: Wiecie co, tak sobie pomyślałam, że tutaj mnóstwo nowych wątków nam się pojawiło, bo rzeczywiście samo słowo mandat może być bardzo ciekawym, bo możemy je rozumieć na różne sposoby, ale także i słowo wyborca się pojawiło, też bardzo ważne słowo, warto się przy nim zatrzymać.

0: Nie martwcie się jednak tym, że do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania pozostało 12 minut i nie zdążymy wszystkiego wyjaśnić, bo jak wam opowiadałam, my dzisiaj dopiero zaczynamy naszą podróż, która nie tylko po zakamarkach senackich historii, ale i po samym Senacie będzie nas prowadziła. Pani Zuzanno, wspomniałyśmy o dwóch publikacjach senackich. Sowa Zofia przy herbacie opowiada o Senacie. Rafał Witek jest odpowiedzialny za te publikacje, a także Trudne słowa, prosta sprawa, czyli o Senacie prawie wszystko. I tutaj Tomasz Nowak z kolei za te publikacje odpowiada. Ale ja mam tutaj jeszcze trzecią publikację. Co to takiego?
1: Jest to publikacja dla naszych najmłodszych. Jest to publikacja Senat Odkrywców, którą... Ja nie ukrywam, osobiście kocham pokazywać mojej własnej córce Kai, którą zresztą bardzo serdecznie pozdrawiam. Są tam różnego rodzaju zadania i zagadki dla dzieci, które dopiero zapoznają się tak naprawdę z czymś takim jak parlament, bo generalnie jest to oczywiście trudne, żeby tak od razu wspomnieć dla takiego naszego 5-6-letniego słuchacza, co to jest w ogóle ten Senat? Na czym to polega? A po co ten Senat istnieje? Stąd też taka właśnie publikacja Senat Odkrywców odkrywa nam Senat. I trochę też nasza audycja jest oparta na tym tytule.
0: Oczywiście, bo przypomnę, że dzisiaj słuchacie cyklu pod tytułem...
2: Dzieci odkrywają Senat!
3: No, śmiało. Przypatrz się. Oż życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie ma

0: Nie.
1: No ja nie wiem. Nie jestem pewna, czy senator pozwoliłby sobie na takie zdanie, że jego nie obchodzą czyjeś problemiki.
2: Mógłby sobie pozwolić. Oczywiście, przecież senatorowie to są oczywiście też ludzie, ale wydaje mi się, że to są ci ludzie, którzy zostali wybrani przez innych, stąd też powinni o tym pamiętać. I też powinni się pilnować.
1: Moi drodzy, dzisiaj przeszliśmy naprawdę długą drogę od dawnej Rady Królewskiej przez wielomiesięczne podróże, wielotygodniowe podróże na obrady, aż do współczesnego Senatu. I wiemy już na temat samego Senatu naprawdę sporo. A pomyślcie sobie, ile jeszcze wiedzy i ciekawostek przed nami, bo to dopiero pierwsze spotkanie w ramach

0: cyklu.
1: Dzieci odkrywają Senat.
2: A na koniec naszego spotkania mamy dla Was pierwszą misję. Misję dla naszych słuchaczy, oczywiście słuchaczy cyklu Dzieci odkrywają Senat. Uwaga, uwaga, mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo oto ta misja. Wyobraźcie sobie, że tworzycie własne państwo, czyli tak podobne troszeczkę jak to dzisiaj w naszym pytaniu dnia się zadziało. Ale w tym państwie, owszem, także musicie stworzyć senat. I to faktycznie się działo, bo i Gabrysia, i Hela nam o tym opowiadały. Ale my w naszej misji idziemy dalej. Otóż wasze zadanie polega na tym, by narysować, jak wyglądałby senat w waszym państwie. Dokładnie tak, jak opowiadała pani Zuzanna a propos grafiki, która przedstawia cały proces legislacyjny. Pamiętajcie o wszystkim, czego dowiedzieliście się podczas naszej audycji. Ile byłoby w waszym senacie osób? Jak wyglądałyby miejsca, w którym obradowaliby senatorowie? Co znajdowałoby się na sali? Czym zajmowaliby się ci senatorowie? Możecie oczywiście dodawać własne pomysły, ale najważniejsze jest to, żeby na waszym rysunku znalazło się jak najwięcej elementów, które naprawdę poznaliście podczas naszej dzisiejszej audycji. I tym wezwaniem, zadaniem, misją kończymy spotkanie. Oczywiście zdjęcia waszych prac wysyłajcie do nas na adres dzieci@polskieradio.pl. Ja przypominam, że naszym gościem była dzisiaj Zuzanna Gałyga z Kancelarii Senatu. Bardzo pięknie dziękuję pani Zuzanno za wszystkie ciekawostki, za wszystkie opowieści, no i za to, że mogliśmy wspólnie rozpocząć tę podróż.
3: Również jest mi bardzo miło być tutaj gościem. Było mi bardzo miło omówić wszystkie szczegóły dotyczące Senatu, ale jeszcze wiele, wiele przed nami. I oczywiście zachęcam tutaj do wysyłania prac, ponieważ jakaś sowa na pewno do Was przyleci.
2: O tak, tak, tak. Te prace postaramy się zebrać i kto wie, może małą galerię stworzyć, którą będziemy mogli sobie wspólnie omówić i podziwiać. A te prace, które będą zawierały najwięcej szczegółów, z pewnością zostaną wyróżnione. No i tym zdaniem chciałam Wam pięknie podziękować za to nasze dzisiejsze wspólne dwugodzinne spotkanie w radiowej świetlicy, w której wspólnie rozpoczęliśmy cykl
1: Dzieci odkrywają Senat.
2: Marta Powałowska, Renia Żuchowska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
3: Och, dziękuję.
5: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni. Mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: Opowiem ci radio.

6 minut po godzinie 17 ruszamy z naszą czwartkową propozycją Opowiem Ci Radio, czyli nasza opowieść, którą tworzycie wy. Dzisiaj jest 8 października, czwartek. No i tak mam wrażenie, że coraz ciemniej się robi, kiedy z tygodnia na tydzień witamy się i jeszcze do niedawna świeciło nam jeszcze intensywnie słońce przez okna naszego radiowego studia, a już teraz robi się coraz mroczniej, coraz bardziej pochmurno jest na dworze. No i oczywiście tego słońca coraz mniej. Dzisiaj słyszałam, że ostatni dzień babiego lata, bo będzie się robiło coraz chłodniej, coraz grubsze ubrania będą nam potrzebne, ale to wcale nie oznacza, że mamy siedzieć w domu, bo my dzisiaj wybierzemy się na spacer do lasu. Mam nadzieję, że zabierzecie się z nami i będziecie razem z nami obserwować, co tam się w tym lesie dzieje, a się dzieje. Dużo się dzieje. Zwierzęta przygotowują się do nocnego snu. W tamtym tygodniu opowiadaliśmy o tym, co tam się dzieje w ich dziuplach, norach i miejscach, gdzie powoli przygotowują się do zimy, jakie szykują dla siebie zapasy. A dzisiaj również las, ale tym razem nie będziemy patrzeć do góry, tam gdzieś, gdzie w koronach drzew może chowają się wiewiórki albo jakieś ptaki, tylko dzisiaj spojrzymy na ziemię i poszukamy grzybów. Mam nadzieję, że byliście kiedyś na grzybach, a jeśli nie, to może właśnie to będzie dobra okazja, żeby się wybrać. Przypomnijcie sobie nazwy grzybów, to gdzie można je znaleźć, które z nich są jadalne, a które nie.

bo już za chwilę zapraszam Was na opowieść, która będzie właśnie między innymi o grzybach i będziemy mogli sobie na ten temat porozmawiać. Także szukajcie różnych historii tam właśnie, gdzie można je znaleźć. Las to jest kopalnia takich historii. Dzisiaj mam nadzieję, że odkryjemy kilka z nich, co tam się dzieje, kiedy nas nie ma. Także już za chwilę zaglądamy pod ściółkę leśną i szukamy, co tam teraz rośnie, co można znaleźć, co z tego może nam się przydać, a co lepiej zostawić, bo być może ktoś inny tym się zainteresuje. Także już za chwilę wracamy do naszej opowieści, rozpoczynamy naszą opowieść. Mam nadzieję, że jesteście już gotowi, bo będę oczywiście Was potrzebować do tego, aby tę opowieść przedstawić jak najciekawiej, a te wszystkie wątki, które tam się pojawią, to mam nadzieję, że już Wy do nich dołożycie. Także zapraszam serdecznie, już po piosence rozpoczynamy naszą jesienną, tym razem grzybową opowieść.

Mi się może i śpią, nie będziemy tego sprawdzać, bo wybieramy się dzisiaj do lasu w poszukiwaniu grzybów. A w zasadzie to może nawet nie będziemy ich zbierać do koszyka, ale będziemy zbierać historię grzybów. I taka wydarzyła się historia jakiś czas temu, że w lesie wybuchła wielka awantura. A wszystko zaczęło się od tego, że borowik odezwał się i powiedział, że najważniejsze są grzyby te, które ludzie zbierają. Te, które ludzie znają, których szukają, które fotografują i które gotują, które w pewnym momencie w końcu trafiają do garnka, na przykład na zupę grzybową albo

na jakiś pyszny sosik. No i to chyba o czymś świadczy, zasugerował Borowik, ale wtedy odezwał się Muchomor, że chwileczkę, a dlaczego niby borowiki miałyby być lepsze? No, zrobiło się tak cicho, no bo można nas zjeść, powiedział borowik, ale Muchomor spojrzał na niego tak groźnie, ale co to ma znaczyć? To znaczy, że ja jestem niepotrzebny? No i rozpętała się wojna grzybów, awantura na cały las. No i dołączyły się do tego oczywiście inne grzyby. Potrzebuję teraz waszej pomocy, aby te grzyby nazwać. Pamiętacie może, jak nazywają się grzyby? I te jadalne, i te niejadalne. Spróbujmy stworzyć naszych bohaterów, nadać im imiona, a być może właśnie jakoś tą kłótnię uda nam się rozwikłać. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Szukamy bohaterów tej naszej grzybowej awantury. Kto jeszcze mógł się odezwać? Co mógł powiedzieć? No właśnie, i czy to rzeczywiście prawda, że jedne grzyby są dobre, a inne złe? Co robią te dobre, co robią te złe? Dlaczego taki podział i no właśnie, do czego to prowadzi? Czy możemy jakoś pogodzić nasze grzyby? No to próbujcie. Mam nadzieję, że już za chwilę porozmawiamy z kimś, kto poda nam kilka rodzajów grzybów i być może wspólnie będziemy mogli kontynuować naszą historię. Czekam na wasze telefony już za chwilę, a teraz takie jesienne przeboje na naszej playliście.

To będzie piękny dzień, myślę, jeżeli właśnie wybierzecie się razem z nami na spacer po lesie. No właśnie, dzisiaj odwiedzamy tajne królestwo grzybów, bo nie wiem, czy wiecie, ale grzyby to takie niezwykłe organizmy, które nie są ani roślinami, ani zwierzętami. No właśnie, to czym są? No są po prostu grzybami, mają swoje królestwo i tam właśnie żyją. No i utarło się, że to borowik jest tam takim królem. No ale okazuje się, że inne grzyby również chcą czuć się potrzebne i ważne. No i co w tej sytuacji można zrobić? Skoro grzyby pokłóciły się, to musimy postarać się jakoś rozwikłać te kłótnie, postarać się znaleźć jakieś rozwiązanie. Czy to jest rzeczywiście tak, że to grzyby jadalne są tymi królami naszych talerzy, a te niejadalne nie są zupełnie potrzebne? No nam być może nie. I może właśnie lepiej nam ich nie dotykać. Ale może są potrzebne komuś innemu, może pełnią jakieś inne bardzo ważne funkcje w naszym środowisku. Może wiecie coś na temat grzybów, bo skoro nie mają kwiatów, liści, korzeni, to czym są te grzyby? Jak one tam funkcjonują? To królestwo grzybów, jak ono może wyglądać? Podobno mówi się o tym, że to, co widzimy nad ziemią, to tylko taki niewielki owoc, a te grzyby mają swoje królestwo właśnie dopiero pod ziemią. I tam zaczyna się taka bardzo wielka plątanina korytarzy. Te korzonki tych liści stykają się ze sobą, porozumiewają się w pewien sposób z drzewami, ale też i między sobą. No i to jest, myślę, że bardzo ciekawe, bo mówi się nawet o takim internecie w lesie. Taka podziemna grzybnia potrafi połączyć korzenie różnych drzew i w ten sposób drzewa mogą, no tak oczywiście w cudzysłowie, rozmawiać ze sobą. Przesyłają sobie wodę, składniki odżywcze i za pomocą tej sieci mogą się ze sobą kontaktować. No myślę, że to jest niezwykłe. Te królestwo grzybów na pewno kryje w sobie wiele tajemnic. Na razie ujawnili nam się tylko dwaj bohaterowie. Borowik, zwany królem grzybów, no i muchomor, który oczywiście również walczy o to miejsce, aby stać się bardzo ważnym grzybem. Pytam was teraz, czy znacie jeszcze jakieś inne grzyby? Czy możecie połączyć te grzyby w tę naszą historię? Może jakoś rozwikłać tę kłótnię, w którą zawikłały się dwa grzyby, borowik z muchomorem. No czekam na wasze propozycje i mam nadzieję, że już wkrótce pójdziemy dalej z naszą historią. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że pomożecie nam te kłótnie i awanturę w królestwie grzybów rozwikłać.

0: Dziś wyruszamy w naszej audycji Opowiem Ci Radio do Królestwa Grzybów i mam nadzieję, że już za chwilę poznamy te historie, które mogły tam się wydarzyć. Jest z nami Dominik. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam Cię bardzo serdecznie. Dominiku, skąd do nas dzwonisz?
1: Auta.
0: Z auta. A dokąd jedziesz tym autem?
1: Z domu.
0: Jeszcze raz powiedz. Halo, halo, słyszymy się? Trochę głośniej musisz mówić, Dominiku, żebyśmy Cię słyszeli.
1: Do telefonu.
2: Do domu.
0: Do domu jedziesz. Ze szkoły?
1: Nie, z kantarki.
0: O, no to świetnie się bawiłeś, rozumiem, tak?
1: Tak.
0: Dominiku, a powiedz, czy byłeś ostatnio może w lesie?
1: Nie, ale kilka miesięcy były. Kilka miesięcy temu byłem.
0: Byłeś. Czy udało ci się może kiedyś zobaczyć jakieś grzyby w lesie?
1: Tak, zobaczyłam borowika i muchomora.
0: Pięknie. I borowika i muchomora, czyli naszych bohaterów dzisiejszej historii.
1: Tak.
0: Mhm. A czy zdarzyło ci się może jeszcze jakieś inne grzyby zobaczyć w lesie?
1: Chyba powiem grzyb.
0: Podgrzybki, no właśnie. Podgrzybki wyglądają no, troszkę podobnie do borowików, ale są jednak inne. No, podgrzybki są wspaniałymi grzybami, ale myślę, że bardzo łatwo pomylić je z innymi, które mogą nie być dla nas zbyt dobre, a na pewno niezdrowe, więc trzeba na to uważać, kiedy się po te grzyby wybieramy. Najlepiej iść z kimś dorosłym. Powiedz, co może się w naszej historii pojawić? Czy taki prawdziwek na przykład mógłby również zabrać głos w tej historii, w tej awanturze w lesie?
1: No, że muchomory mogą mieć zwierzęta, a borowiki mogą mieć ludzie.
0: To jest sprawiedliwy podział. To jest dobry pomysł, żeby właśnie podzielić grzyby. I co wtedy? Czy uważasz, że wtedy nasze grzyby mogłyby się porozumieć?
1: Tak.
0: Mhm. Czy to właśnie podgrzybek mógłby być takim rozjemcą, który wprowadzi pokój w lesie?
1: Tak.
0: Tak, no dobrze, to w takim razie spróbujmy w ten sposób przedstawić tę historię. Czyli właśnie grzyby są jadalne dla ludzi, oczywiście tych, którzy znają się na grzybach, ale są też jadalne dla zwierząt i niekoniecznie musimy je sobie podjadać. To mogą być zupełnie inne dwa zbiory.

0: zbiory grzybów. I może wtedy uda się zaprowadzić porządek. Dominiku, bardzo Ci dziękuję. To jest świetny pomysł, żeby właśnie w ten sposób podzielić królestwo grzybów. No właśnie, czyli w tym momencie możemy powiedzieć, że nie ma złych grzybów.
1: Tak.
0: Mhm. Bo jedne mogą służyć jednym, a drugie drugim. No właśnie, bardzo ciekawa opcja. Dominiku, czy chciałbyś kogoś pozdrowić w takim razie?
1: Mamy, tatę, Polskie Radio Dzieciom, wuja i babcię.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Pewnie już wkrótce do domu dojedziesz, tak? Czy jeszcze czeka cię długa droga?
1: Jeszcze 5 minut.
0: O, jeszcze 5 minut. No to w takim razie mam nadzieję, że zostaniesz z nami, żeby wysłuchać tej historii do końca, bo cała audycja jeszcze będzie się toczyła. Ale dzięki Tobie mam nadzieję, że może chociaż na chwilę zapanuje jakiś spokój w tym lesie. Jeszcze raz dobrego dnia, dobrego popołudnia i dobrej drogi. Do usłyszenia, Dominiku. Pa, pa.
1: Pa.
0: No właśnie, gdybyśmy w ten sposób właśnie spojrzeli na świat grzybów, czyli że jedne mogą służyć jednym organizmom, a drugie drugim, może to by właśnie spowodowało trochę większy ład i porządek. A co wy na to? Może macie jeszcze jakieś propozycje? Czekam na nie. 22 645 20 55.

0: Uhu! No właśnie, Celebration za nami, a z nami Aleksander. Halo, halo, dzień dobry. O, nie ma z nami naszego słuchacza. Co się stało? Może właśnie pobiegł na grzyby? No to może za chwilkę sprawdzimy, gdzie jest Aleksander. Może damy mu możliwość, aby zadzwonić jeszcze raz. No, być może gdzieś po prostu stracił zasięg, a może właśnie te grzyby stały się dla niego tak bardzo interesujące i atrakcyjne, że postanowił spróbować i ich chciał poszukać. No co prawda robi się coraz ciemniej, więc no już teraz powoli kończy się czas na grzyby, ale sprawdźmy. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo? Halo, o, teraz cię słyszę. Powiedz tak bardzo głośno, żebyśmy cię słyszeli. Aleksandrze, to ty?
1: Tak.
0: Tak, witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z samochodu, w drodze do babci i dziadka.
0: O, do babci i dziadka wybierasz się tylko na wieczór, czy zostajesz tam na dłużej?
1: Zostaję tam na cały weekend.
0: O, no to wspaniale, to u ciebie już weekend zaczął się w czwartek. To trochę wcześniej niż u innych, no ale to pięknie. Czyli rozumiem, że u dziadków będziesz się teraz bawił, a czy w okolicach dziadków jest może jakiś las?
1: Tak, bardzo blisko.
0: O, i może będzie okazja, żeby tam pójść.
1: I tam nazbieraliśmy ostatnim razem dużo grzyb.
0: O, a powiedz, jakie to były grzyby? Pamiętasz może ich nazwy?
1: Były borowiki, baślaki, kurki i coś tam.
0: O, no to w takim razie mam nadzieję, że to coś tam, to też były jadalne grzyby. Bo borowiki, podgrzybki, maślaki to wspaniałe grzyby. Tylko oczywiście warto wiedzieć, jak one wyglądają, bo jak się nazywają, to pewnie będzie łatwiej rozpoznać, byleby tylko nie pomylić z innymi. No i co zrobiliście z tymi grzybami, kiedy już je znaleźliście?
1: Sos grzybowy.
0: Sos grzybowy, wspaniały pomysł. Jadłeś też? Próbowałeś go? No to dobrze. Czyli smakował ci pewnie. Rozumiem, że jesteś grzybiarzem i zarówno lubisz te grzyby szukać, jak i je jeść.
1: Tak.
0: Tak, no to pięknie. Powiedz, Aleksandrze, jak ta nasza historia mogłaby się potoczyć? Bo przed chwilą nasz poprzedni słuchacz powiedział, że moglibyśmy podzielić te grzyby na królestwo tych jadalnych przez ludzi i tych jadalnych przez zwierząt. Czy to twoim zdaniem mogłoby pomóc?
1: Można podzielić jedną część lasu dla grzybów jadalnych, a drugą część lasu dla grzybów niejadalnych.
0: Och, to byłby wspaniały pomysł, bo wtedy wszyscy wiedzieliby, dokąd mają iść. I nie byłoby problemu z rozróżnianiem grzybów. Bardzo mi się ten pomysł podoba, bo ja powiem ci szczerze, też mam czasami problem w tym, żeby rozróżnić, który grzyb jest który i czy na pewno ten jest jadalny, czy nie. W takiej sytuacji to lepiej w ogóle tego grzyba nie brać ze sobą, jeżeli mamy wątpliwości. A gdybyśmy je podzielili na część jadalną i niejadalną, która byłaby w jednej części lasu i w drugiej, to by rozwiązało wszystkie problemy. No to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Czyli w ten sposób w ogóle uniknęlibyśmy awantury, bo jedni poszliby na lewo, drudzy na prawo i zarówno muchomor nie miałby problemu, jak i borowik. Och, wspaniały pomysł. Aleksandrze, bardzo ci dziękuję. To jest naprawdę dobry pomysł, żeby tak zrobić. Tylko jak? Jak te grzyby rozsadzić, żeby one po prostu sobie poszły na lewo albo na prawo? Czy masz jakiś pomysł?
1: Każdy grzyb wie, jaki jest.
0: Aha.
1: Dobra?
0: I żeby po prostu wstał i sobie poszedł.
1: Żeby wszystkie grzyby z lasu się zebrały i poszły w swoje strony.
0: O, czyli byłaby taka granica pomiędzy jedną częścią lasu a drugą i wtedy wszyscy podnosimy swoje nóżki i skaczemy na tej nóżce tam, gdzie jest wyznaczone do tego miejsce. No, to byłby naprawdę dobry porządek. Kto mógłby coś takiego zaproponować?

0: No ja wiem, ale kto mógłby tak powiedzieć? A teraz grzyby wstajemy, podnosimy nóżki i idziemy na drugą stronę lasu. Kto by mógł to zrobić? Czy masz jakiegoś bohatera, który zaprowadziłby ten porządek w lesie? Kto to mógłby być?
1: Nie wiem, ale może jest ktoś tak na świecie.
0: Mhm, no właśnie, no dobrze, to w takim razie będziemy szukać, ale to jest dobry trop. Myślę, że podejmiemy ten trop dalej, żeby te grzyby właśnie rozsadzić, żeby nie było takiego problemu. Aleksandrze, bardzo Ci dziękuję za ten wspaniały pomysł. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Mamy, tatę, siostrę, całą klasę, babcię i dziadka.
0: Pozdrawiamy w takim razie.
1: I wujka.
0: Oczywiście. I pozdrawiamy tych wszystkich, których właśnie wymieniłeś. Dziadków szczególnie, skoro do nich jedziesz. Bardzo Ci dziękuję za telefon i dobrego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: No i kolejny pomysł, kolejny genialny pomysł naszych słuchaczy. Nie dość, że możemy rozdzielić grzyby na te jadalne przez ludzi, jak i jadalne przez zwierzęta, ale też podzielić las na dwie połowy. I w jednej znalazłyby się grzyby jadalne, takie jak na przykład kurki, podgrzybki, borowiki, opieńki, a nawet maślaki. Mogłyby tam być wszystkie te, które są właśnie jadalne, a na drugą stronę przenieślibyśmy te wszystkie muchomory, sromotnikowe i inne, które trochę straszą nas przed tym, abyśmy na te grzyby chodzili. To mogłoby być naprawdę bardzo dobre, tylko musimy znaleźć kogoś, kto by to mógł zrobić. Kto byłby na tyle odważny, żeby powiedzieć wszystkim grzybom: uwaga, uwaga, wstajemy, podnosimy kapelusze, podnosimy nóżki do góry i idziemy wy na lewo, a wy na prawo. No to kombinujcie. 22 645 20 55.

No w naszym lesie też pewnie lecą liście, jeżeli jest to las liściasty albo choćby mieszany. No bo jeżeli jest to las iglasty, no to wtedy liści nie będzie, ale też wspaniałe grzyby mogą tam rosnąć. A już teraz jest z nami

0: mi kolejny słuchacz, kolejny Aleksander. Dzień dobry, halo, halo, witam cię bardzo, Aleksandrze.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Kieźlin.
0: O, pozdrawiamy. Czy tam w twojej okolicy są może jakieś lasy?
1: Nie za bardzo.
0: Nie ma. A może gdzieś dalej? Może gdzieś w okolicach dziadków albo jakichś innych, tak? Masz tam gdzieś lasy i zdarza ci się chodzić na grzyby na przykład do lasu albo tak po prostu na spacer? I co na przykład najbardziej lubisz robić w lesie, kiedy już tam trafisz?
1: Zbierać grzyby.
0: A, rozumiem. Czyli to jest bardzo ciekawe zadanie, ale czy ty znasz się na tych grzybach?
1: Tak.
0: Sam się już znasz, czy potrzebujesz jednak jakiejś konsultacji czasami?
1: Czasami potrzebuję.
0: Mhm. A jakieś grzyby udało ci się znaleźć samodzielnie?
1: Tak.
0: Tak? Pamiętasz może, jak się nazywały?
1: Borowik szlachetny.
0: Borowik szlachetny, czyli najwspanialszy grzyb, podobno. Mówi się o tym, że to właśnie taki król grzybów. I jak smakował ci? Próbowałeś go?
1: Nie.
0: Nie. Rozumiem, że pewnie musiał on trafić do jakiegoś przetworzenia, może jakieś naleśniki z grzybami na przykład, albo jakiś sos grzybowy, albo kapusta z grzybami, a może jakaś zupa grzybowa mogła z tego powstać. Może nawet nie wiedziałeś, że ten borowik trafił do jakiegoś dania?
1: Do pierogów trafił.
0: A, do pierogów. Ale nie jadłeś ich, tak?
1: Nie jadłam.
0: Rozumiem. No a powiedz, czy czasami zdarza ci się na przykład pomylić taki grzyb, który wygląda podobnie, ale no nie jest grzybem jadalnym?
1: Nie.
0: Nie. Czyli jesteś perfekcyjnym grzybiarzem, potrafisz tylko te dobre grzyby zbierać. No właśnie, ale czy grzyby mogą być dobre i niedobre, jak sądzisz?
1: Tak.
0: Tak, mogą być. A które to są te niedobre?
2: Niedobre?
1: Niedobre? Muchomory?
0: Mhm, no tak, no one są dla nas niedobre, no ale tutaj ustaliliśmy już, że mogą być dobre dla zwierząt, bo niektóre zwierzęta na przykład lubią takie muchomory sobie podgryzać. Stanęliśmy w naszej historii też na takiej sytuacji, gdzie próbujemy rozdzielić grzyby na te, które są jadalne przez ludzi, które mogłyby rosnąć po jednej stronie lasu, a te drugie, które są jadalne przez zwierzęta po drugiej stronie. Tylko szukamy kogoś, kto mógłby tym grzybom nakazać przestawić się. Czy masz jakiś pomysł, co można byłoby zrobić?
1: Tak.
0: No powiedz.
1: Krasnoludki.
0: O, no właśnie. Tutaj można byłoby rzeczywiście zaangażować krasnoludki, które mogłyby pomóc nawet tym grzybom pewnie gdzieś się przenieść, bo one pewnie gdzieś mieszkają wokół tych grzybów. I pewnie też bardzo dobrze potrafią rozpoznać, które to są jadane przez ludzi, a które są jadane przez zwierzęta. Fantastyczny pomysł. Czyli mamy tutaj kolejny element, czyli krasnoludki pomogą nam w tym wszystkim. Mam nadzieję, że to się uda, chociaż pewnie trochę może to potrwać, bo te grzyby mają tylko jedną nogę, więc mogą iść bardzo powoli. Jak sądzisz?
2: Jak sądzisz?
1: Nie wiem.
0: No właśnie, no ale myślę, że warto byłoby założyć, że potrzebujemy trochę czasu na to, aby te grzyby jednak znalazły się w odpowiednim miejscu. A jaką granicę mógłbyś postawić pomiędzy jednymi a drugimi, żeby one się już więcej nie kłóciły, tylko żeby wszystkie grzecznie sobie gdzieś rosły? Jeszcze nie masz pomysłu. Czy na przykład wystarczyłaby jakaś ścieżka, polna, leśna ścieżka, czy na przykład trzeba byłoby jakiś mur postawić z cegieł?
1: Ale jak jest jakiś muchomor, to jest jeszcze gdzieś blisko, to jest znak, że jest jakiś jadalny grzyb w pobliżu. Mhm.
0: No właśnie, i to mógłby być problem, żeby one się rozdzieliły, bo przecież one mają tak bardzo bogaty system korzeniowy, że pytanie, czy mogłyby się rozplątać z tych wszystkich korytarzy, które tworzą pod ziemią. Jak sądzisz, czy to by się udało, żeby te grzyby tak właśnie rozdzielić?
1: One się lubią.
0: One się lubią.

0: czyli tylko tak może przez chwilę się pokłóciły, tak? Kto z nich jest ważny. Tak? A potem może dojdą do jakiegoś porozumienia. Co by się mogło wydarzyć, żeby jednak już Borowik z Muchomorem się nie kłócili, a nawet przeprosili ze sobą?
1: Na przykład trochę pójść sobie dalej.
0: Mhm. Odpocząć, odsapnąć od tej kłótni i później, kiedy ochłoną, to może by mogły się pogodzić.
1: Tak.
0: Również bardzo mi się podoba ten pomysł. To jest w zasadzie alternatywne rozwiązanie naszej historii, czyli takie drugie rozwiązanie, bo gdyby te grzyby nie chciały się rozdzielić, bo właśnie są ze sobą związane, może się nawet lubią, albo na przykład są tak poplątane z tymi korzeniami, że na przykład nie potrafią się rozdzielić, to wtedy może wystarczyłoby, żeby trochę odsapnęły i się pogodziły. I to jest kolejny fantastyczny pomysł. Aleksandrze, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że to jest również dobre rozwiązanie. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić jeszcze, powiedz?
1: Nie.
0: A ja mogę ciebie pozdrowić?
1: Tak.
0: No to w takim razie pozdrawiam ciebie i pozdrawiamy tatę chyba, co?
1: Tak.
0: Tak, pozdrawiamy tatę, on gdzieś tam chyba koło ciebie jest, więc mam nadzieję, że się ucieszy i mam nadzieję, że miło spędzicie ten dzisiejszy wieczór. Do usłyszenia, dziękuję ci bardzo, pa, pa. No właśnie. Drodzy słuchacze, czyli nasze grzyby mogą się rozdzielać, ale mogą się również pogodzić. To jest bardzo dobry pomysł, aby próbować godzić też naszych zwaśnionych przyjaciół, a nie tylko rozsadzać ich na boki. Ale no, bardzo kuszące jest to, aby te grzyby rosły po dwóch stronach lasu. Wtedy my, ludzie, mielibyśmy znacznie mniej kłopotów w odróżnianiu grzybów i w tym, aby znalazły się tylko te odpowiednie, te jadalne w naszych koszykach. No to w takim razie myślę, że możemy uznać naszą historię za dopełnioną, bo wiemy już, co mogło się wydarzyć w tym królestwie grzybów.

0: krąg życia trochę jak nasz grafik w naszej audycji Opowiem Ci Radio. Tydzień temu rozpoczęliśmy od premierowego odcinka Jak kiedyś wyglądał świat. To nasza seria, dzięki której chcemy pokazać Wam, jak wyglądał świat przed lat. Czy gotowi jesteście na kolejną podróż w przeszłość? W czwartkowe popołudnia właśnie słuchamy takich opowieści o tym, jak żyło się w czasach, kiedy wasi rodzice byli dziećmi, a dzisiaj zapraszamy was do stołu. Justyna Majchrzak zaprasza.
1: Jak kiedyś wyglądał świat?
2: Zapowiadałam tydzień temu, że dzisiaj będzie smakowicie. I będzie, ale przede wszystkim dla tych, którzy lubią potrawy mączne. Kluski, pierogi, naleśniki, pyzy, ale bez mięsa.
3: Marna! Gotuj pierogi!
2: Pierogi też będą bezmięsne, bo w latach 80., o których Wam dzisiaj chcę opowiedzieć, o taki produkt jak mięso było trudno. Po pierwsze, w sklepie zawsze stała bardzo długa kolejka, a nawet jeśli ustawiliśmy się w tej kolejce, dotarliśmy wreszcie do lady i zapytaliśmy panią ekspedientkę, czy jest szynka? Usłyszeliśmy:
4: nie ma.
2: A parówki są?
4: Nie ma.
2: A może chociaż baleron jest?
4: Nie ma.
5: Jak się nie ma czasu stać od rana, to się nic nie kupi.
2: Często odchodziło się od lady z kwitkiem, czyli z niczym.
5: W ogóle nie można nic kupić, nawet dziś nie tylko na śniadanie coś zjeść. Kolejki są, ale haki białe.
2: Szynki nie udało się kupić, no to zjemy kanapkę z serem. Jaki ser lubicie? Żółty, biały, a może topiony?
6: Tylko mamy w tej chwili warmiński. 230 zł kilogram.
7: Czy miała pani już dostawę dzisiaj?
6: Nie, jeszcze nie był.
2: Z serem też kłopoty? No to zjemy chleb z masłem.
8: Okropne pieczywo mamy, okropne.
9: Kiedyś to było.
2: Na takie sytuacje dorośli mówili kryzys albo kłopoty z zaopatrzeniem. Często na sklepowych półkach były tylko musztarda i ocet. Trzeba było sobie jakoś radzić, a Polacy, wiadomo, są bardzo zaradni. Więc z mleka robiono domowy twaróg, w ogródkach uprawiało się warzywa, jesienią jeździło się na grzyby, a na obiad zamiast kotletów robiło się kluski. Lubicie?
10: I we wtorek kluski, i we środę kluski, i we czwartek kluski, i we piątek kluski, i w sobotę kluski, i w niedzielę kluski. Tej marynadła pioruna, cały tydzień kluski.
2: Na zakończenie będzie przepis na bezmięsne, kryzysowe danie z lat 80. Będzie oszczędnie, ale smacznie.
11: Do przepisu jest potrzebny litr mleka, pół szklanki ryżu, no i ćwiarteczka niedużej bani.
2: Tu się wtrącę. Bania to inaczej dynia.
11: Bania jest obierana ze skórki, krojona w kostkę i prużona pod przykryciem w niedużej ilości wody. To wszystko zalewa się mlekiem i zasypuje uprzednio wymoczonym ryżem. I gotuje się pod przykryciem do pełnej gotowości. Cukru należy dodać do smaku. To może być bardzo słodka kasza albo solona. Nadaje się na śniadanie gorące, na gorącą kolację. Dzieci to bardzo lubią.
12: Miam, miam.
2: Smacznego życzymy wszystkim. A za tydzień założymy fartuszki i pójdziemy.

0: Idziemy do szkoły.
1: Po co nam fartuszki? Zobaczycie. Do usłyszenia, Justyna Majchrzak.
2: Jak kiedyś wyglądał świat?
3: No, myślę, że już teraz mogliście się przekonać, że kuchnia była kiedyś polem dla kreatywności, o której dzisiaj opowiadaliśmy. I okazywało się, że można zrobić coś

0: głowie. Bura ślepia w krowę wlepiał, czekał na odpowiedź.
1: Mowa, trawa, trawa, mowa, jakie mleko daje krowa?
0: Szmaragdowe.
1: Nie.
0: Nakrapiane.
1: Źle.
0: Jakie mleko?

0: zdrowe. Jaki kolor miało mleko? Zapytajcie krowę.
1: Mowa zawa-

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
2: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku. A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
2: Posłuchamy też opowieści.
4: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
2: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 w Polskim Radiu Dzieciom zapraszają Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
2: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
5: Opowiem ci radio.

0: A teraz rozpoczęła nam się druga godzina naszej audycji Opowiem Ci Radio i teraz też nie zabraknie różnych ciekawych historii, bo dołączył do nas nasz gość. Jest z nami pan Paweł Dziechciarz, archeolog z archeologicznych warsztatów, doktorant na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Panie Pawle, jest pan archeologiem. To jest dosyć taki tajemniczy zawód. Czym zajmuje się archeolog?
1: Archeolog przede wszystkim jest odkrywcą. Odkrywamy to, co było kiedyś, czyli zajmujemy się przeszłością świata. I po drugie jesteśmy naukowcami, czyli to, co odkryjemy, musimy następnie zbadać, by czegoś się dowiedzieć, by zdobyć o tym świecie informacje. Ale nie o tym, który jest teraz, tylko o tym, który był kiedyś, prawda? 100 lat temu, 1000 lat temu lub setki tysięcy lat temu. No i druga ważna sprawa, my zajmujemy się historią ludzi. Nie zajmujemy się dinozaurami, nie zajmujemy się wywarłymi zwierzętami.
0: To paleontolodzy.
1: Dokładnie, to są paleontolodzy, czyli naukowcy bliżej związani z geologią, z skałami, ze skamieniałościami. My jesteśmy nauką historyczną, czyli zajmującą się historią ludzi, zajmującą się człowiekiem, dawnymi kulturami, dawnymi cywilizacjami i tym, jak ludzie radzili sobie w świecie, żyjąc trochę inaczej niż my dzisiaj.
0: No właśnie, ale ten świat już nie istnieje, on już dawno temu się skończył. To jak w takim razie czerpiecie tą wiedzę o tym świecie? No my nawet teraz jesienią wystarczy zagrabić liście i ten świat się zmienia, co dopiero po kilkuset latach.
1: To wyobraźcie sobie, że przez te kilkaset lat w jakimś miejscu ludzie grabili liście, zasypywali dołki albo sypali górki, zmieniając całkowicie krajobraz. My trafiamy na to miejsce, które przez setki i tysiące lat zostało całkowicie zmienione przez różne wydarzenia i będąc w jakimś historycznym miejscu, próbujemy poznać jego dzieje. I naszą podstawową metodą działania są oczywiście wykopaliska. Pewnie każdy z was kojarzy takie pędzelkowanie, co nie? Czyli delikatne czyszczenie. Troszeczkę tak to wygląda. Zagłębiamy się w ziemi, by odkrywać warstwy ziemi, które tam zalegają. Te warstwy, które są jakoś związane z działaniem człowieka. Są pozostałością po zniszczonych domach, zrównanych z ziemią miastach, czy w wysypanych śmieciach. Te warstwy zawierają w sobie różne stare przedmioty. Próbujemy do nich dotrzeć, zauważyć, w jaki sposób są ułożone, czy leżą same, czy leżą obok inne przedmioty, jak są skierowane, na jakiej głębokości zalegają, w jakim rodzaju warstwy tej ziemi i dzięki tym wszystkim informacjom, czyli tak zwanemu kontekstowi, poznajemy dzień codzienny takiego człowieka sprzed tysiąca lat.
0: No ale dlaczego w takim razie aż tak dokładnie trzeba to sprawdzać, jak są położone, w jakim miejscu, w jakim kierunku są zwrócone te narzędzia, co nam to mówi? Czy to jest aż tak ważne?
1: Archeolog to taki trochę detektyw przeszłości. Każdy mały ślad ma dla nas znaczenie. Musimy pamiętać, że to, co odkrywamy, nie jest identyczne z tym, co było tysiące lat temu. Rzeczy mogą się pod ziemią niszczyć, mogą się rozkładać, metalowe rzeczy mogą rdzewieć lub pokrywać się taką warstwą, czyli patyną. Generalnie niszczeją. I nie wszystko, co ludzie mieli tysiące lat temu, może przetrwać do teraz. Dlatego cieszymy się z każdej jednej rzeczy, którą odnajdziemy i próbujemy z nich wyciągnąć najwięcej jak się da. Dlatego właśnie zbieramy te wszystkie informacje. Zapisujemy dokładne położenie każdego znaleziska, czyli zabytku archeologicznego. Czasami używamy

0: nawet do tego specjalistycznych urządzeń, jak mierniki laserowe czy laserowe skanery, by możliwie dokładnie odtworzyć to ułożenie i na tej podstawie zastanowić się, pomyśleć, czyli wnioskować, jak to kiedyś było.
1: No a skąd wiecie, gdzie szukać?
0: Jest taka specjalna działka archeologii, zwana prospekcją, która właśnie zajmuje się określaniem, gdzie coś w ziemi zalega. Takie miejsce, gdzie zalegają różne ślady po działaniu dowych ludzi, to jest stanowisko archeologiczne. I teraz mam do was pytanie, macie 3 sekundy na zastanowienie się, ile takich miejsc w ogóle w Polsce jest? Czy to jest 1000? No, czy może trochę mniej? Pewnie strzelaliście 50, 100, może nieco więcej. Takich miejsc w Polsce jest blisko 500 000. Na dzień dzisiejszy około 475 tysięcy stanowisk archeologicznych. Każdego roku archeolodzy odkrywają dziesiątki tysięcy kolejnych takich miejsc.
1: Gdzie one są?
0: Wszędzie. W każdej miejscowości w Polsce, w każdym mieście jest tych śladów naprawdę sporo. No i właśnie, jak je odkryć? Tutaj jest kilka metod. Po pierwsze, czytamy stare mapy, stare księgi, czyli stare dokumenty. Tutaj pomagają nam historycy, tacy drudzy naukowcy, którzy zajmują się historią ludzkości. Oni mogą dowiedzieć się na przykład, gdzie była jakaś bitwa, albo gdzie kiedyś istniało miasteczko, którego już dzisiaj nie ma, którego ślady po którym nie są już widoczne. Jedziemy w dokładnie to miejsce, no i próbujemy coś odnaleźć. Tak odkryto na przykład mityczną Troję, czyli miejsce znane z historii o Achillesie i Odyseuszu, miasto, które no właśnie przewijało się w mitach i legendach, ale rzeczywiście kierując się starożytnymi zapiskami, to miejsce udało się odnaleźć. Kolejna sprawa to jest podróżowanie do miejsc, gdzie jeszcze coś na powierzchni jest widoczne. Na pewno kojarzycie ruiny zamków lub innych dawnych budowli. Możemy badać te miejsca albo miejsca położone bezpośrednio obok nich i pewnie coś tam znajdziemy. Kolejna sprawa to specjalne urządzenia, czyli tak zwane instrumenty geofizyczne, które badają właściwości Ziemi w jakimś konkretnym miejscu. Szukamy takich właściwości, które nie są naturalne dla tego miejsca, czyli tak zwanych anomalii. Mogą one świadczyć o tym, że ktoś kiedyś poruszył tą ziemię, może coś zakopał, może coś ukrył. Sprawdzamy później te miejsca. Na pewno kojarzycie wykrywacze metali, prawda? To jedno z urządzeń, które jest dość do tych instrumentów podobne. Mamy też taki sposób, że chodzimy po polach przygotowanych przez rolników do wysiewu, czyli zaoranych czy zabronowanych, oczywiście uzyskując od nich wcześniej zgodę. Jeżeli na powierzchni są jakieś potłuczone stare garnki lub inne przedmioty, możemy domyślać się, że w ziemi siedzi ich jeszcze więcej. I znowu, takie miejsce jest dla nas ciekawe. A czasami pomagają nam różne zwierzaki, na przykład krety. Pewnie kojarzycie kopiec kreta, co nie? Jeśli kret wykopie sobie w takim kopcu jakąś skorupkę, potłumaczone naczynie, to na pewno w ziemi jest więcej, co nie? Czyli taki krecik też nam pomaga.
1: No ale po tylu latach udaje się jeszcze coś znaleźć?
0: Jak najbardziej. I znowu, te rzeczy, które odkrywamy, wiążą się z historią ludzkości. Historia ludzkości zaczęła się kilka dobrych milionów lat temu, a jakieś 500 000 lat temu na terenie ziem polskich. Te rzeczy mają dziesiątki i setki tysięcy lat. No i oczywiście nie wszystkie rzeczy mogą przetrwać tak długi okres, ale rzeczy wykonywane, przedmioty wykonywane z twardych materiałów wytrzymałych, jak ceramika, czyli wypalona glina, niektóre metale czy kamienie mogą w ziemi poleżeć naprawdę, naprawdę długo. A jeżeli warunki są jeszcze do tego odpowiednie, czyli warunki w tej ziemi, no to nie ma problemu, by je odnaleźć.
1: Taka, wtedy się stwarza taka dobra dla nich przestrzeń, jak lodówka między innymi. Mogą na przykład tam sobie takie rzeczy leżeć i wtedy po jakimś czasie możemy je odnaleźć. No bo to jest niesamowite, że odnajdujemy rzeczy, które po kilkuset latach dopiero wychodzą na światło dzienne i myślę, że to jest niesamowicie pasjonująca praca. Już za chwilę wracamy do naszej rozmowy, a teraz piosenka właśnie o skarbach, żebyście trochę sobie wyobrazili, co tam można znaleźć w tej ziemi.

0: śpiewające, brzdące o skarbie. Czy wam kiedyś udało się znaleźć jakiś skarb? Może kiedyś wykopaliście coś, co było bardzo, bardzo ciekawe, stare, co może kiedyś do kogoś należało? Jeżeli tak, to opowiedzcie nam koniecznie o swoich wykopaliskach. Z nami jest dzisiaj Paweł Dziechciarz, archeolog, który prowadzi takie archeologiczne warsztaty dla dzieci i jest też doktorantem na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Panie Pawle, czy zdarzyło się panu znaleźć właśnie coś tak niesamowitego, tajemniczego, wyjątkowego? Pewnie wiele razy.
1: To jest pytanie, które dostaję dość często, ale muszę chyba was rozczarować. Ja jeszcze czekam na takie swoje wielkie archeologiczne odkrycie. Jestem też dość młodym archeologiem. Chociaż archeologią zajmuję się już od 14 lat, to licząc razem ze studiami. Pewnie zaraz pogadamy o tym, jak tym archeologiem zostać. Ale jeszcze takie to największe życiowe odkrycie jest przede mną i cały czas czegoś szukam. Chociaż kilka ciekawych rzeczy w swoim życiu odkryłem.
0: Co na przykład?
1: Na przykład kawałek noża krzemiennego, takiego, wiecie, z czasów jaskiniowców, czyli czasów pradawnych ludzi, który miał około 50 tysięcy lat. To naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. Myślę, że też może was to zaciekawić. Znalazłem kiedyś fragment butów zrobionych ze srebra. Sprzed 300 lat.
0: Ze srebra?
1: Z czystego srebra. Kopaliśmy wtedy w takiej nowożytnej krypcie, czyli krypcie pochodzącej sprzed mniej więcej 300-400 lat, która znajdowała się pod podłogą bardzo starego kościoła. To była całkiem śmieszna historia, bo tutaj właściciele gruntu, plebania postanowili zrobić remont. Zdjęli podłogę, okazało się, że pod podłogą było około 400 szkieletów ludzi sprzed kilkuset lat. No i kogo wezwali? Oczywiście archeologów. Trzeba było to miejsce zabezpieczyć, te szkielety w delikatny, odpowiedni sposób wykopać, czyli wyeksplorować. No i kopiąc jedną skrypt, pewnie należała do kogoś, który był dość zamożny, czyli dość bogaty, znaleźliśmy osobę z wieloma różnymi ozdobami, z elementami pięknego stroju, no i z tymi srebrnymi klamrami do butów. Wszyscy zrobili wow.
0: Co się dzieje z takimi znaleziskami, z takimi skarbami, które uda się archeologom odnaleźć?
1: Samo odkrycie to dopiero początek ich przygody tych przedmiotów. Po wyjęciu ich z ziemi muszą być wstępnie oczyszczone, a później poddane dokładnemu czyszczeniu i jeszcze zabezpieczeniu. To jest konserwacja zabytków. Czasami zajmują się tym sami archeolodzy,

0: a czasami pomagają nam pewni specjaliści zwani konserwatorami zabytków lub restauratorami zabytków, zależy jaki to zabytek musimy zabezpieczyć. Gdy zabytek jest już zabezpieczony, możemy pobrać próbki jego materiału, by dowiedzieć się, z jakiego materiału jest dokładnie wykonany. Jeżeli pobierzemy próbkę z naczynia glinianego, możemy dowiedzieć się, w którym miejscu dokładnie tę glinę wykopano i jaki to był rodzaj gliny. Jeżeli pobierzemy próbkę z przedmiotu metalowego, możemy dowiedzieć się, z jakiego miejsca na świecie ten metal pochodzi. Następnie zabytek musimy zadokumentować, to znaczy robimy jego rysunki, robimy jego dokładne zdjęcia, czasami robimy specjalne modele trójwymiarowe, możliwe do odtworzenia później w komputerze, by dokładnie poznać wszystkie szczegóły budowy takiego zabytku i zapamiętać go i móc pokazać go innym. No i po tej dokumentacji przychodzi czas na tak zwaną analizę, czyli naukowe opracowanie, to co naukowcy lubią robić najbardziej. Staramy się znaleźć informacje o tym, czy taki zabytek lub podobny do niego był już kiedyś wykopany przez innych archeologów, w jakim miejscu był wykopany i co wtedy o tamtym przedmiocie się dowiedziano. Wtedy będziemy mogli dowiedzieć się o tym naszym znalezisku czegoś nowego. No i datowanie, czyli określenie wieku zabytku, czy pochodzi sprzed 100 lat, czy 2000 lat, z jakiej pochodzi epoki.
1: I potem co do muzeum, taki skarb trafia, czy gdzie?
0: No oczywiście nie zabieramy go do domu i nie rozdajemy przypadkowym ulicom, nie sprzedajemy też w żadnym internetowym sklepie, tylko przekazujemy go do muzeum. I tutaj też możecie się zastanowić, dlaczego to jest takie istotne. Od razu podpowiem. Dwie sprawy. Po pierwsze, w muzeum są odpowiednie warunki do przechowywania tego zabytku. Oczywiście my go zabezpieczamy, czyli konserwujemy, ale on nadal może ulegać różnym uszkodzeniom. Dlatego w muzeach są takie specjalne szklane szafy, na pewno je kiedyś widzieliście, to są gabloty. Tam zachowywana jest odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność powietrza, a specjalni pracownicy muzeum, czyli kustosze, tutaj patrzą na te zabytki, pilnują ich i sprawdzają, czy nic im się nie dzieje. No i druga, chyba nawet ważniejsza sprawa. Te zabytki archeologiczne, rzeczy, które wykopiemy, wcale nie należą do archeologów. One są naszym wspólnym dobrem. Jeżeli znajdziemy je w Polsce, należą wspólnie do wszystkich Polaków. Mówi się, że należą do Skarbu Państwa, no ale to my jesteśmy państwem, prawda? Czyli należą do nas wszystkich, bo to jest wspólna historia mieszkańców jakiegoś terenu. Dlatego ważne jest, żeby trafiły do muzeum, bo każdy może iść do muzeum i poznawać historię. Wy też możecie zabrać rodziców na wycieczkę do jakiegoś najbliższego muzeum, gdzie jest wystawa archeologiczna, i dowiedzieć się, jak żyli ludzie mieszkający w waszej okolicy, tylko mieszkający tam wiele, wiele lat temu.
1: No a powiedział pan o tym, że czeka pan jeszcze na ten skarb. To znaczy, kiedy on zostanie przez pana znaleziony? Gdzie? Jak można w takim razie wyjść naprzeciw takiemu znalezisku? Czy można taki skarb właśnie gdzieś pozyskać? Co zrobić, żeby go znaleźć?
0: Wcześniej troszeczkę rozmawialiśmy sobie o tym, jak szukać tych miejsc, prawda, stanowisk archeologicznych. To już wiemy. I jeżeli taki archeolog jak ja chce zająć się jakimś konkretnym historycznym zagadnieniem, musi wybrać sobie stanowisko, czyli to historyczne miejsce, które może wydawać się bardzo ciekawe, może wydawać się tym, które przyniesie dużo naukowych informacji, dużo informacji o dawnych ludziach. Wybieramy sobie takie miejsce. Najczęściej kierujemy się właśnie przesłankami naukowymi, czyli jeżeli na powierzchni znaleziono coś takiego wyjątkowego, no to już dla nas wskazówka, że w tym miejscu warto kopać. Po drugie, bardzo często są to miejsca, które dzisiaj przez jakieś wydarzenia są niszczone. Na przykład ma być tam przeprowadzona budowa albo jakieś warunki środowiska przyrodniczego, na przykład osuwiska, sprawiają, że dane miejsce może być niszczone. Wtedy archeolodzy szybciej zajmą się takim miejscem, prawda? Poświęcą mu więcej uwagi, by po prostu uratować to, co się da. I to jest najlepsza droga dla każdego archeologa, by odnaleźć swoje własne stanowisko archeologiczne i razem z innymi archeologami, bo zawsze pracujemy zespołowo, takie miejsce przebadać. I nie przebadać go tylko dla siebie, prawda? Żeby mieć to swoje upragnione wielkie odkrycie. Bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Chcemy je przebadać po to, żeby wszyscy czegoś się dowiedzieli.
1: No to w takim razie mam nadzieję, że już jesteście

się zaciekawieni na tyle, aby samemu poszukać może czegoś ciekawego. Czasami takie ciekawostki możemy znaleźć nawet na strychu u babci, ale dzisiaj szukamy ich w ziemi. No i jeszcze kilka takich historii o pewnych znaleziskach mamy dla Was, więc zostańcie z nami, a my rozmawiamy już po piosence.

0: Wielki skarb korniki nam zaśpiewały, a jest już 27 minut po godzinie 18. Jest już całkiem ciemno, więc myślę, że przed dobry czas na to, aby porozmawiać o różnych ciekawych historiach. Jest z nami pan Paweł Dziechciarz, archeolog, który opowiada o swojej pracy, ale zanim założył na siebie fartuch archeologa, no to musiał przejść bardzo długą drogę, więc teraz dowiedzmy się w takim razie, jak zostać tym archeologiem, od czego trzeba zacząć i kiedy.
1: Ja swoją przygodę z archeologią zacząłem w 4. klasie szkoły podstawowej.
0: Oto wcześnie.
1: To wtedy zdecydowałem, że chcę być archeologiem. Oczywiście wcześniej chciałem być kowbojem, strażakiem, policjantem, więc przeszedłem dość długą drogę, ale już w 4. klasie zdecydowałem, że na pewno zostanę archeologiem i szczęśliwie udało mi się tego dokonać.
0: Czyli to historia przede wszystkim.
1: Tak, żeby zostać archeologiem, trzeba iść na studia. Czyli po szkole podstawowej idziecie do szkoły średniej, zdajecie maturę. Na maturze proponuję wybierać takie przedmioty jak geografia lub historia. I wtedy musicie startować na studia. I są to studia, które nazywają się archeologią. Są prowadzone, jeżeli dobrze pamiętam, na 11 uniwersytetach w całej Polsce, więc tych miejsc jest sporo. I nawet i myślę, że dla każdego może się znaleźć miejsce, które jest dość blisko waszego miejsca zamieszkania, by takim wyszkolić się na takiego archeologa. Studia archeologiczne są dwuczęściowe, trwają najpierw 3 lata, później 2 lata. Po każdej z tych części piszecie taki specjalny, długi tekst, czyli pracę dyplomową, najpierw pracę licencjacką, później pracę magisterską i zostajecie archeologami. Jeszcze jedna sprawa. Można być archeologiem,

0: bez pozwolenia na wykopaliska. Bo żeby prowadzić wykopaliska, w Polsce jest wymóg odbycia 12-miesięcznych praktyk. To znaczy przez 12 miesięcy musicie jeździć na wykopaliska do innych archeologów, uczyć się od nich, podpatrywać, by wiecie, wiedzieć co robić, prawda, w terenie. I jeżeli już macie ten trening za sobą, sami możecie zostać kierownikami badań wykopaliskowych. A będąc archeologiem, możecie pracować w kilku różnych miejscach. Możecie pracować w jakimś muzeum. Możecie zostać na uniwersytecie, na uczelni i w końcu stać się profesorem archeologii, uczyć innych młodych archeologów. Archeolodzy zakładają też swoje własne, prywatne firmy archeologiczne, więc jeżeli ktoś z was ma żyłkę do przedsiębiorczości, to też jest droga dla was.
1: No dobrze, i teraz w takim razie po studiach, bądź też nie, trafiamy na takie wykopaliska. Ktoś zakłada nam fartuch, daje jakieś narzędzia. Co to są za narzędzia i jak powinniśmy być przygotowani do pracy?
0: Czy kopaliście kiedyś w ogródku? To są bardzo podobne narzędzia do tych, które wtedy poznaliście. Oczywiście mamy łopatkę, szpadel, na pewno wam się kojarzą pędzelki i one są potrzebne. Chociaż to nie jest tak, że archeolodzy całymi dniami pędzelkują. To jest taki troszeczkę mit utrwalony przez książki, bajki, internet i filmy. Chociaż ta dokładność jest nam niezwykle potrzebna, no bo wiecie, to o czym gadaliśmy wcześniej, te rzeczy, które są w ziemi, są delikatne. Mogą być uszkodzone, więc trzeba na nie uważać. To są te podstawowe, takie tradycyjne narzędzia archeologa. Ale dzisiejsza archeologia, taka wiecie, z XXI wieku, jest już trochę archeologią cyfrową. Korzystamy z dronów, korzystamy ze zdjęć satelitarnych, korzystamy z skanerów laserowych, by jak najbardziej i jak najlepiej rozpoznać to miejsce, w którym kopiemy. I jak już znajdziemy się na takim stanowisku archeologicznym, najpierw musimy zlokalizować sobie to miejsce, gdzie chcemy kopać, czyli wykop archeologiczny. To nie jest byle dołek w piaskownicy, uwierzcie mi. Musi mieć równo wyznaczone i określone brzegi, krawędzie, no i kopiemy warstwami. Dobrze wiecie, że ziemia ma takie warstwy, takie poziomy, prawda? Jest generalna zasada, jeżeli nic się nie w ziemi nie poprzewracało, to im jest niżej, tym jest starsze, im jest wyżej, tym jest nowsze. Dlatego ważne jest, żeby ściągać tą ziemię warstwa po warstwie. I nas interesują te warstwy, w których jest coś po ludziach i które powstały przez działanie ludzi. Gdy trafimy na jakieś znalezisko, czyli zabytek archeologiczny, staramy się go dokładnie odsłonić. Ważne jest, żeby go od razu nie wyjmować, bo nie wiemy, jaki jest duży. No i chcemy go zadokumentować, prawda? Zrobić zdjęcie tego, jak sobie leżał, zrobić tego rysunek, zrobić pomiary, zrobić opisy. Po zdjęciu jednej warstwy zbieramy kolejną warstwę ziemi. Zabytki, które znajdujemy, odkładamy do oddzielnych pudełeczek, by później je, by nam się nie pomieszały, by były odpowiednio posortowane. I w taki sposób pracujemy czasami kilka dni, a czasami kilka miesięcy. Wykopaliska nie mają jednej długości trwania, to zależy od tego, jak dużą przestrzeń odkopujemy, jak skomplikowane są to badania, jak skomplikowane są te właśnie układy warstw w ziemi i czego się chcemy dowiedzieć.
1: No właśnie, ale jest jakiś określony obszar, który trzeba przekopać. A skąd wiadomo, że wcześniej nikt tam już nie kopał, nie sprawdzał, albo czy w ogóle coś tam może być?
0: Bardzo dobre pytanie. Są miejsca, do których jeździmy co roku. No i mogłoby się tak trafić, że kopiemy w tym samym dołku, którym kopaliśmy rok temu. Dlatego wszystko musi być zapisane. Tworzymy tak zwane plany stanowisk archeologicznych. To jest rodzaj takiej mapki, gdzie dokładnie zaznaczamy miejsca, w których były nasze dołki, czyli nasze wykopy archeologiczne. I w kolejnym roku kopiemy obok. Mogło tak się wydarzyć, że ktoś kopał w tym miejscu i my o tym nie wiedzieliśmy. I rozpoczynamy kopanie, eksplorację takiego wykopu archeologicznego i nagle okazuje się, że ziemia jest poruszona. Coś wygląda nietypowo. Będziemy to wszystko widzieli. I będzie to dla nas jasne, że jakiś dołek był tam kiedyś przez kogoś wykopany. Uczymy się tego. To jest jedna z najważniejszych umiejętności, które zdobywamy w czasie studiów archeologicznych, w czasie tak zwanych praktyk terenowych, czyli jeżdżenia na wykopaliska do innych archeologów, by odpowiednio odczytywać to, co się dzieje w ziemi.
1: Wydawałoby się, że to jest bardzo trudna praca, bo przecież kopiecie czasami tygodniami, miesiącami, no i nic.
0: Staramy się unikać takich sytuacji, by trafić na miejsce, gdzie nic nie będzie, prawda?

0: Da, dlatego dokładnie je typujemy, ale zawsze może się tak zdarzyć. Wykopaliska to jedna wielka niespodzianka. Może być tak, że jednego dnia znajdziemy tysiące zabytków, a drugiego dnia nic nie znajdziemy. I trzeciego dnia nic nie znajdziemy i przez kolejne 4 tygodnie nic nie znajdziemy. Nie zawsze znalezienie samej rzeczy jest dla nas najważniejsze. To, że czegoś nie znajdziemy w jakimś miejscu, też może być dla nas informacją. To może oznaczać, że na przykład starożytna wioska w tym miejscu się kończyła. Znaleźliśmy jej dokładną granicę i 1000 lat temu ludzie nie chcieli już dalej mieszkać. I możemy się wtedy zastanowić, dlaczego przestali budować swoje domy? Dokładnie w tym miejscu, gdzie przestali. To jest kolejna rzecz, która napędza naszą pracę. Tak naprawdę jedno odkrycie, odpowiedzenie na jakieś archeologiczne pytanie otwiera nam kolejne drzwi. Jedna odpowiedź otwiera 5 kolejnych pytań.
1: Czyli nawet nieznalezienie niczego może też być odpowiedzią na pytanie.
0: Jak najbardziej.
1: No to w takim razie mamy jeszcze kilka tych pytań i zadamy je już po przerwie. Gdybyście mieli jakieś pytania wy, to możecie do nas zadzwonić 22 645 20 55, a już teraz trochę pobiegamy w 7-milowych butach.

0: Paweł Dziechciarz, archeolog, jest dzisiaj z nami w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo się cieszymy, bo mnóstwo ciekawych historii już mogliśmy usłyszeć, a jeszcze jedno takie spotkanie, gdzie mam nadzieję, że jeszcze trochę się dowiemy. Ja przede wszystkim o to chciałam zapytać, bo archeologami możemy być po trochu wszyscy, bo powiedział pan o tym, że no, trzeba mieć ten roczny staż, żeby zostać archeologiem, ale przecież dzieci, które odkryły biskupin, nie wiedziały o tym, że zostały archeologami.
1: Ale szybko im to uświadomiono i bardzo wpłynęły na historię polskiej archeologii. Biskupin, miejsce, o którym część z was mogło usłyszeć, najsłynniejsze, na pewno najsłynniejsze stanowisko archeologiczne z terenu Polski, taka osada obronna, czyli osada otoczona rodzajem wału, takiego nasypu z ziemi, z drewnianych skrzyń wypełnionych ziemią sprzed 2700 lat, z tak zwanej wczesnej epoki żelaza. To działo się dość dawno, około 90 lat temu, przed II wojną światową. Okazało się, że jeziorko zaczęło wysychać, woda zaczęła nieco opadać, i dzieci zauważyły wystające z jeziorka paliki drewniane. Bardzo ich to zaciekawiło, bo to było dość nietypowe, nikt się tego nie spodziewał, i zgłosiły to swojemu nauczycielowi, panowi, który się nazywał Walenty Schweitzer. On był takim regionalistą, czyli kimś, który bardzo interesuje się lokalną historią. I co ciekawe, znał pewnego archeologa, profesora Józefa Kostrzewskiego, jednego z najsłynniejszych archeologów naszej polskiej historii.
0: Co za przypadek.
1: Prawda? Wszystko prowadziło do tego momentu. Tutaj archeolodzy odkryli to miejsce, zaczęli je badać. Okazało się, że miejsce jest wyjątkowe. Dzięki temu, że te drewniane chaty zostały zatopione przez wodę i nieodsłonięte przez ponad 2700 lat, to drewno się nie rozłożyło. Pewnie wiecie, że w ziemi drewno się rozkłada, prawda? Jest zjadane przez różne organizmy, rozpuszczane przez różne substancje będące w glebie. Po prostu znika. Ale tam te drewniane elementy przetrwały. I gdy zaczęto je odsłaniać, ukazała się prawdziwa wielka osada zamieszkana przez około 1000 osób. Nie wiemy, czy zamieszkana cały czas, czy zamieszkana od czasu do czasu. Trudno to ustalić, ale bardzo wyjątkowa. Wszystko dzięki dzieciom.
0: No właśnie, a jak to odbywało się, odkrywanie tego kawałek po kawałku? No bo przecież jeżeli było tam jezioro, no to chyba nie zostało ono przeniesione.
1: Jezioro nie, ale w obrębie tego jeziora, w jego środkowej części był taki cypel, taki tak zwany półwysep. On w prahistorii, te ponad 2000 lat temu, mógł być wyspą lub półwyspem odgrodzonym takim bagienkiem, zabagnionym terenem, i to głównie tam zaczęto kopać. Chociaż w jeziorku nurkowano. Są tak zwani archeolodzy podwodni, archeolodzy nurkowie, którzy schodzą pod wodę, by odkryć też te zatopione zabytki, zatopione miasta, zatopione osady, czy zatopione statki i łodzie. Z ich pomocy również korzystano, przy czym większość wykopalisk była prowadzona tak dość tradycyjnie, właśnie w obrębie ziemi.
0: Niesamowita historia. Radzę też poczytać naszym słuchaczom o biskupinie, bo to jest naprawdę wyjątkowe miejsce, które można teraz odwiedzać, zobaczyć, bo jest trochę odtworzony ten gród. Można sobie nie tylko wyobrażać, ale go również zobaczyć. A wszystko dzięki dzieciom. I to pokazuje, że dzieci również mogą być odkrywcami. To gdyby teraz mógł nam pan powiedzieć, w jaki sposób możemy w takich archeologów się pobawić, co możemy zrobić, żeby stać się takimi odkrywcami?
1: Mogę wam poradzić kilka rzeczy. Po pierwsze, trzeba trochę poznać historię świata, więc korzystamy tutaj z fajnych książek dotyczących historii starożytnej i archeologii. Tego jest naprawdę sporo i są dostosowane do waszego wieku. Są tak dla młodszych z was, są też dla starszych z was, dla tych, którzy już mają lekcje historii, i dla tych, którzy są w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Są też odpowiednie książeczki o archeologii i historii dla najmłodszych z was, dla tych, którzy jeszcze są w zerówce lub w przedszkolu. Druga sprawa, to udanie się do jakiegoś pobliskiego muzeum, gdzie prowadzone są lekcje muzealne, bardzo często dotyczące archeologii. Takich muzeów jest mnóstwo, mogę wiele polecić.

0: i tutaj przy opiece pod opieką specjalistów poznajemy różne elementy historii świata. Takie warsztaty można zorganizować też w swojej szkole lub w przedszkolu. Jest kilka takich grup działających w Polsce, które przyjeżdżają do placówek. Ja też działam w ramach takich zajęć, ale takich grup jest wiele, działających w różnych częściach Polski. W końcu samemu można też spróbować w domu przygotować własne archeologiczne wykopaliska. Znowu jest na to kilka sposobów. Jeżeli ktoś z Was ma własną piaskownicę lub jakąś piaskownicę w pobliżu, poproście kogoś starszego, by zakopał Wam różne domowe pamiątki w tej piaskownicy, tylko tak, żeby Wam nie powiedział. No, łopatki w dłoń i działamy. Możecie poprosić mamę albo tatę, żeby kupili doniczkę, taką na kwiatki i flamastrem narysowali jakieś historyczne wzorki, a potem młotkiem to rozwalili. I taką doniczkę też można sobie w domu skleić, odtwarzając konserwację potłuczonego naczynia ceramicznego. Można kupić sobie kawałek gliny i zacząć lepić gliniane figurki albo nawet gliniane miseczki, tak jak robili to ludzie w prehistorii. Tych sposobów na zostanie archeologiem albo poznawanie historii świata jest naprawdę wiele.
1: No a wszystko po to, żeby dowiedzieć się, że to, czego uczymy się w szkole, to nie jest tylko taka zwykła teoria i puste historie, które nie mają pokrycia, ale wszystko to, co zostało odkryte, to, czego uczymy się właśnie na historii, zostało kiedyś właśnie odkryte, bo nie wszystko wiemy na bieżąco, musieliśmy do niektórych historii dotrzeć i tym właśnie też zajmowali się archeolodzy.
0: Zajmują nadal i jeszcze będą przez długi czas się zajmować, bo naprawdę sporo jest jeszcze do odkrycia. Chyba o tym wspomnieliśmy wcześniej, ale odkrycie jednej rzeczy od razu daje nam kilka nowych pytań i zawsze jest coś kolejnego do odkrycia, więc możecie śledzić działania archeologów. Sami kiedyś też archeologami możecie zostać takimi na serio i przyczynić się do lepszego poznawania historii świata. No ale chciałam tu powiedzieć o jednej rzeczy. Może kogoś z Was nurtuje pytanie, ale po co w ogóle poznawać historię świata? Przecież żyjemy we współczesnym świecie, starsi z Was pewnie słyszeli o sztucznej inteligencji, mamy internet i te wszystkie nowoczesne rzeczy. Po co zajmować się starociami? Słuchajcie, jest takie mądre powiedzenie. Historia jest nauczycielką życia. Dowiadując się tego, jak ludzie w przeszłości radzili sobie z różnymi problemami, sami możemy poznać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Sami możemy poznać nowe sposoby do radzenia sobie ze współczesnym światem. Możemy też szukać jakichś podobieństw w sytuacjach, które zostały ich, do sytuacji, które zostają nas. I znowu czegoś od tych ludzi żyjących kiedyś się dowiedzieć. Bo pamiętajcie, ludzie żyjący tysiące lat temu, mówiąc szczerze, mieli trochę trudniej niż my. Ich świat był dużo trudniejszy, mieli innego rodzaju wyzwania, ale jakoś sobie poradzili, jakoś przetrwali i rozwijali wspaniałe cywilizacje. Można się od nich sporo nauczyć.
1: No właśnie, historia jest nauczycielką życia. Warto uczyć się na historii, żeby nie popełniać tych błędów, jakie popełniali nasi poprzednicy. A wszystko to możemy się dowiedzieć właśnie dzięki historycznym odkryciom. Może właśnie ktoś z Was zapragnie teraz zostać archeologiem. Jeżeli jesteście w czwartej klasie, to powtórzycie może właśnie historię pana Pawła. Pan Paweł Dziechciarz, archeolog, który prowadzi archeologiczne warsztaty w szkołach, doktorant na Wydziale Archeologii UW. Był dzisiaj naszym gościem w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję i wszystkiego archeologicznego.
1: O, piękne życzenia.

A my pochwalimy się, co u nas działo się przez ostatnie 2 godziny. Opowiem Ci radio, czyli nasza czwartkowa propozycja. Dzisiaj mam nadzieję, że trafiła w Wasz gust, bo opowieści było co niemiara. Najpierw przenieśliśmy się do lasu, gdzie toczyła się wielka awantura pomiędzy grzybami jadalnymi przez ludzi i jadalnymi, ale nie przez ludzi, czyli generalnie dla nas trujące, a dla innych zwierząt bardzo, bardzo potrzebne grzyby, czyli na przykład muchomory. No bardzo ciekawe wnioski i bardzo ciekawe rozwiązania tej sytuacji udało nam się znaleźć, bo podzielenie grzybów na te dwie części, czyli rozsadzenie grzybów jadalnych na jedną część dla człowieka, a na drugą część dla zwierząt było bardzo ciekawym rozwiązaniem, ale pogodzenie też grzybów, aby nie kłóciły się o to, kto z nich jest najważniejszy, również bardzo dobry pomysł. I to była nasza pierwsza godzina, a w drugiej godzinie myślę, że większość z Was miała okazję usłyszeć naszą rozmowę z panem Pawłem Dziechciarzem, archeologiem, który opowiadał o znaleziskach archeologicznych, o tym, jak możemy stać się odkrywcami, o tym, czego możemy szukać w ziemi, gdzie szukać, co z tym zrobić, albo co zrobią to ci, którzy znajdują, czyli archeolodzy. Jeżeli ktoś z Was wpadł może właśnie teraz na pomysł, aby zostać archeologiem, no to my trzymamy kciuki, aby ta historia powiodła się, zaprowadziła Was być może na uniwersytet albo do wykopalisk w Polsce, ale też na całym świecie, bo przecież archeologiem można być wszędzie, wszędzie można szukać tych wszystkich historii, które pozostawili po sobie nasi przodkowie. A tymczasem powoli zbliża się godzina 19, czyli kończymy naszą przygodę

archeologiczną, naszą przygodę jesienną w naszym październikowym cyklu o jesieni. Dzisiaj szukaliśmy tych oznak. Myślę, że ta ziemia, która jest teraz głęboko dzisiaj, może przykryta liśćmi, no może być właśnie bardzo ciekawym elementem do tego, aby znaleźć tam ciekawe historie. Niektórzy z Was szukają takich skarbów, jak na przykład żołędzie albo kasztany. To też są skarby, które właśnie znajdują się gdzieś tam na ziemi, więc bądźcie otwarci na różne znaleziska, szukajcie, może akurat to Wam trafi się jakaś nagroda w postaci jakiegoś skarbu, który gdzieś tam uda Wam się znaleźć. No zawsze możecie też pobawić się w archeologów, tak jak Pan Paweł nam przed chwilą radził. A tymczasem pora się już pożegnać. Marta Kawalec, Daria Brzezińska, życzymy Wam bardzo dobrego wieczoru, dobrej nocy i koniecznie zostańcie z nami w Polskim Radiu Dzieciom. Wciąż mamy dla Was dużo propozycji, a już za tydzień w czwartek po południu o godzinie 17 kolejna audycja Opowiem Ci Radio. Nie może Was zabraknąć. Do usłyszenia, pa, pa!

0: cyklu
1: Alfabet Orkiestry.
2: M jak mistrz.
0: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom.

słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, wij, wij. Ej, ty chłopcze, na nim jest, ty możesz poczuć się jak nie swój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego?

0: nam na koniec dorzucić coś od siebie, powiedzieć nam w sekrecie coś, czego nikt nie wie.
1: Poradzić mogę chętnie wam raz na całe życie, gdy sami usiądziecie.

rzęsi w gąszczu. Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. A co za to pan dostaje? Też pytam.

Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio. Dzieciom.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego Mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronowy...

powiem, stwierdził Szpak. Wiem, dlaczego jego brak. Dziś wycofał się z zawodu, jak planował to za młodu. Bzdura! Mówi, nie miał łóżka. Co ty jesteś, jakaś wróżka? I znasz wszystkie

0: Dynastii Piastów. Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice
1: i ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
3: Autopromocja.
4: Są sny wielkie, jak planety.
5: Są i małe, jak omlety. Są też długie, jak bagietki. Są i krótkie, jak skarpetki. Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
6: Drogie senne słuchaczki, drodzy senni słuchacze, powróćcie do niezwykłej historii o Marzeniusiu Wielkim.
7: Co to wcale taki wielki nie był. Witajcie, to ja, Bella Baskotka. Jest nam niezwykle miło, że po raz kolejny możemy się spotkać. Na zewnątrz jesień, na zewnątrz deszcz, krople spadają z nieba, kap, kap, kap, powoli. Nie spieszą się, gdyż każda z nich wie, że prędzej czy później połączy z drugą się. Wow. Pada deszcz. Słyszycie?
6: Wszyscy słyszą. Tak. Powróćcie na senny ocean. Teraz niech kołyszą was delikatne fale. Powróćcie na niezwykły statek, na którym to przemierzamy nieskończone wody sennego oceanu.
7: Wow! Powoli nas unoszą. Ciekawa jestem, w którą dziś stronę popłyniemy, jaką przygodę przeżyjemy. Odwiedziliśmy już tyle wysp. Na każdej z nich mieszkał ktoś inny. Ktoś zupełnie różny. Ale każdego z nich łączyło to samo. Każdy z nich miał
6: marzenie. Swoje wyjątkowe marzenie, które na tej swojej wyspie chciał spełnić. Ale...
7: ale... przyszedł taki czas, że zapomniał o swoim marzeniu. Że przepadło. Rozpłynęło się w powietrzu. Gdzieś tam uleciało.
6: Gdzieś tam uleciało. Tak każdy z nich mógł pomyśleć. Ale my już wiemy, że tak się nie stało. Że marzenia te zostały zabrane.
7: Zostały porwane.
6: Przez
7: Marzeniusia
6: Wielkiego. I teraz my

0: obiecaliśmy wszystkim, że marzenia powrócą na swoje miejsce i że zostaną spełnione, że się w końcu ziszczą.
1: A obietnica to bardzo ważna sprawa.
0: Dlatego płyniemy i szukamy wyspy, którą zamieszkuje marzeniuś wielki. Dziś senny ocean przywitał nas deszczem. Teraz mam wrażenie, że i wiatr coraz większy nam towarzyszy.
1: Rzeczywiście. Czujecie? Fale stają się coraz większe. Wiatr dmucha i chucha w każdą stronę. Żagle, które z chmur powstały, wydają się targać w każdą stronę, jakby nie mogło się zdecydować, w którą stronę płynąć. Z której strony wiatr ma zwyciężyć? Wiatr sobie z nami gra. Ale czy to rzeczywiście wiatr?
0: Wow. I oprócz tego, że wiatr tak wielki, jakby sztorm się zbliżał, to jeszcze mgła z każdej strony. Biel przed nami, w którym powoli wpływamy.
1: Wpływamy. Jeszcze. Jeszcze pchają nas fale. W coraz większą biel. Większą, większą. Aż
0: cisza.
1: Wiatr ustał. Fale ustały. Nie wiem już sam, czy płyniemy w tej mgle. Nic nie widać. Cisza.
0: Taka cisza, którą trudno sobie wyobrazić.
1: Cisza.
0: Taka cisza, którą trudno usłyszeć.
1: Cisza.
0: Taka cisza, chyba najcichsza, jaką znam.
1: Czy jeszcze płyniemy?
0: Czy już nie?
1: Czy przed nami jakaś wyspa?
0: Czy jeszcze nie?
1: Mam wrażenie, że gdzieś tam na horyzoncie widać, że mgła się kończy.
0: Tak, ja mam takie wrażenie i widzę to nawet dokładnie. I zbliżamy się coraz bardziej do końca mgły. Jakbyśmy byli w jakimś jasnym, bialutkim tunelu. I na końcu widzieli wyjście. Ale coraz szybciej płyniemy.
1: Rzeczywiście, teraz jakby coś nas gnało. Z powrotem. Coraz szybciej i szybciej. Znowu słychać fale.
0: I mam wrażenie, że te fale po raz kolejny nabierają siły. Jakby chciały nas do czegoś, czym prędzej przybliżyć.
1: Mgły już nie ma.
0: Mgły już nie ma. A przed nami?
1: Przed nami. Bella, czy ty widzisz to, co ja?
0: Tak, widzę to, co ty.
1: Jak to możliwe? To nie jest rzeka, to nie jest potok. Jesteśmy na oceanie. Czy to możliwe, żeby cały ocean w pewnym momencie się kończył, a dalej nie było nic?
0: Dalej nie, że nie ma nic. Dalej jest niebo, ale dalej przede wszystkim chyba jest wodospad.
1: Drogie senne słuchaczki, drodzy senni słuchacze, przed nami ocean wodospadu. Największy

0: można sobie wyobrazić. Największy, jaki można sobie wyśnić. Wodospad, który nie ma końca. Z żadnej strony nie widać brzegu. Siła jego musi być, ojejku, aż trudno sobie wyobrazić. I my płyniemy.
1: Płyniemy.
0: I za chwilę. Przy tym wodospadzie.
1: Się znajdziemy. Wow.

0: Bajka o Abu Alim i jego żonie. Drogi smoku, czy masz ochotę się przenieść do miejsca, w którym kiedyś, nawet niedawno byliśmy? Do Tunezji.
1: Pamiętam, tam na pustyni udawałem, jak śmigaczem zrobionym z mojego latającego dywanika pokonuje śmigacz Anakina Skywalkera, bohatera Gwiezdnych Wojen. A dlaczego chciałbyś się do tej Tunezji przenieść?
0: Bo właśnie tam rozgrywa się akcja bajki, którą chcę tobie i naszym słuchaczom opowiedzieć.
1: No to na co czekasz? Opowiadaj!
0: Żył sobie kiedyś człowiek imieniem Abu Ali. Był on ulubieńcem sułtana, którego często odwiedzał w pałacu w Tunisie. Pewnego dnia Abu Ali pojawił się w wielkiej sali, w której spoczywał monarcha, i płacząc powiada:
2: sam jestem na świecie, marzy mi się żona, lecz znaleźć jej nie mogę.
0: Zmartwiło sułtana zwierzenie wiernego sługi Abu Aliego i kazał wielkiemu wezyrowi wezwać swoją małżonkę.
3: Biedny Abu Ali szuka żony, powiedział władca, kiedy pojawiła się sułtanka.
0: Dostanie więc żonę, zawołała żona sułtana. To nie będzie trudne zadanie. Wśród moich pokojówek jest młoda kobieta, która będzie dla niego idealna. Kazała przyprowadzić młodą kobietę. Zarówno ona, jak i Abu Ali byli sobą zachwyceni. Ślub odbył się z wielką pompą. Sułtan i sułtanka podarowali im cenne podarki, a młoda para osiadła z wszelkimi luksusami i wygodami w nowym domu. Byli bardzo szczęśliwi przez jakiś czas, ale wydawali pieniądze, nie myśląc o jutrze. Pewnego dnia odkryli, że skrzynia, w której trzymali pieniądze i kosztowności, świeci pustkami. Jedyną wartościową rzeczą, która im pozostała, była tunika i suknia, czyli ubrania, jakie mieli na sobie.
3: Co my teraz zrobimy? Zapytał Abu Ali.
0: Jeśli pójdę do sułtana i poproszę o pieniądze, wyrzuci mnie za drzwi. Może jeśli ty porozmawiasz z sułtanką, ona zechce nam pomóc.
3: Lepiej, żebyś ty zobaczył się z sułtanem, powiedziała żona.
0: Nie wiedziałabym, jak zacząć rozmowę. Ty zawsze umiałeś zmiękczyć serce sułtana.
3: Tak, ale to nie takie proste, jak ci się wydaje, mruknął Abu Ali.
0: W każdym razie nie zaszkodzi spróbować. Zostań w domu, a ja powiem sułtanowi, że umarłaś i że potrzebuję pieniędzy, aby cię pochować.
4: Natarł oczy pieprzem i pojawił się przed sułtanem w potoku łez, jakie wywołał pieprz w oczach.
3: Co się stało, Abu Ali? Zapytał sułtan.
1: Och, szlachetny panie, moja żona nie żyje,
3: zapłakał Abu Ali.
0: Wszyscy kiedyś musimy umrzeć, odparł sułtan.
1: Ona nie żyje, powiedział Abu Ali, a ja nie mam

0: pieniędzy, żeby ją pochować. Daj mu 100 sztuk złota, powiedział sułtan do wielkiego wezyra. Wezyr policzył monety i podał je Abu Aliemu. Abu Ali odszedł z oczami zapuchniętymi i wciąż płakał, ale jego serce przepełniało szczęście. Po przybyciu do domu pokazał żonie złoto i powiedział: nie jest źle, chociaż obawiam się, że to nie potrwa długo. Teraz ty idź zobaczyć się z sułtanką. Płacz i powiedz jej, że umarłem i że nie masz pieniędzy, żeby mnie pochować. Jak zapyta, dlaczego nie mamy pieniędzy, powiedz, że przed śmiercią sprzedałem wszystko, co posiadałem i roztrwoniłem majątek. Żona była posłuszna i kiedy stanęła przed sułtanką, zapłakała gorzko. Co się stało? Zapytała sułtanka.
1: Szlachetna pani, mój mąż, Abu Ali nie żyje, powiedziała fałszywa wdowa. Nie mam pieniędzy, aby go pochować, ponieważ przed śmiercią sprzedał wszystko, co miał i roztrwonił majątek.
0: Masz tu 200 sztuk złota, powiedziała sułtanka. Zarówno twój mąż, jak i ty zawsze byliście wierni i lojalni wobec nas. Kobieta ucałowała stopy sułtanki, wzięła pieniądze i pobiegła do domu, aby świętować wraz z mężem. Szybko też zaczęli się zastanawiać, jak wydać pieniądze. Musimy być przygotowani na to, że dziś wieczorem prawda o naszym oszustwie wyjdzie na jaw. Kiedy sułtan zacznie rozmawiać z żoną, ona mu powie, że umarłem, a sułtan jej odpowie, że to nieprawda i że to ty zmarłaś. Na pewno wyślą sługę, żeby to sprawdził. I wszystko stało się tak, jak przewidział Abu Ali. Kiedy sułtan wieczorem spotkał się z żoną, usłyszał od niej:
1: biedny Abu Ali był takim dobrym poddanym, a i na niego przyszła pora.
0: Zmarł dzisiaj, zawołała sułtanka, gdy tylko zobaczyła męża.
2: Nie, on nie umarł, ale jego żona, odpowiedział spokojnie sułtan.
0: Mylisz się, zawołała sułtanka. Niecałe 2 godziny temu przyszła do mnie żona Abu Aliego, mówiąc, że jej mąż zmarł, a ponieważ wydał całą swoją fortunę, nie miała jak zapłacić za pogrzeb.
2: Ależ sam Abu Ali był dziś rano u mnie, odpowiedział sułtan już nie tak spokojnie. Biedak miał opuchnięte oczy od płaczu.
0: Długo rozmawiali, a na końcu sułtan powiedział:
2: wyślę odźwiernego do domu Abu Aliego, żeby zobaczył, co tam się dzieje.
0: Po czasie odźwierny wrócił, padł na kolana przed sułtanem i powiedział:
2: o, szlachetny sułtanie, kiedy przybyłem, zastałem Abu Aliego siedzącego na podłodze. Wylewał morze łez. Jego żona leżała na łóżku. Podniosłem kołdrę, aby upewnić się, że rzeczywiście umarła, i tak było w istocie. Nie żyje żona Abu Aliego.
0: Sułtan zawołał swojego najbardziej zaufanego sługa i krzyknął gniewnie:
2: idź do domu Abu Aliego i zobacz, co tam się dzieje. A kiedy wrócisz, lepiej powiedz mi prawdę, inaczej pożałujesz.
0: Sługa udał się do domu Abu Aliego, a gdy wrócił, ukłonił się sułtanowi i powiedział:
2: och, szlachetny panie, kiedy przybyłem do domu Abu Aliego, zastałem jego żonę, która siedziała na podłodze przy łóżku i zalewała się gorzkimi łzami. A na łóżku leżał Abu Ali. Podniosłem kołdrę, aby zobaczyć jego twarz i bez wątpienia był martwy.
0: A co, jeśli ci powiem, że widziałem go w tym samym pałacu zaledwie 2 godziny temu?
2: Sułtan płakał z wściekłości.
0: A ja widziałam jego żonę w tym samym pałacu zaledwie 2 godziny temu?
2: Sułtanka płakała ze zdenerwowania.
0: Pozostało tylko jedno do zrobienia, żeby dowiedzieć się prawdy, powiedział zaufany sługa.
2: Musicie iść osobiście do domu Abu Aliego i przekonać się na własne oczy, kto żyje, a kto jest martwy.
0: Sułtan kazał przygotować swoją złotą lektykę i w towarzystwie sułtanki pojawił się w domu Abu Aliego. Po wejściu zobaczyli leżące na łóżku ciała Abu Aliego i jego żony, okryte prześcieradłem. Podnieśli je i zobaczyli twarze małżonków, sine i wykrzywione w bólu. Spojrzeli w osłupieniu na siebie i sułtan wykrzyknął:
2: dałbym 1000 sztuk złota każdemu, kto mógłby mi wyjaśnić prawdę.
0: Usłyszawszy to, Abu Ali zerwał się z łóżka i powiedział: daj mi 1000 sztuk tego złota, szlachetny panie, bo tylko ja mogę ci wszystko wyjaśnić i nikt nie potrzebuje ich tak bardzo jak my. Sułtan i sułtanka znieruchomieli przez moment, a potem wybuchnęli głośnym śmiechem.
2: Śmiali się długo, bo cóż innego mogliby zrobić.
0: Przebaczyli im to oszustwo, które się wydało. Dali im 1000 sztuk złota. Abu Ali i jego żona, tak hojnie obdarowani, rozpoczęli nowe życie i obiecali sobie żyć oszczędniej.

Chodzimy na palcach, chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Ha, ha! Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry. M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra orkiestra.

0: Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.

dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał. Wyciągała zmarznięte dłonie.

zapaliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

stonogi. Co tu kryć? Niebłogi. Zasnąć nigdy nie może. Choć już ciemno na dworze. Bo gdy śpią pierwsze nogi, przed dalszymi szmat drogi. Bo gdy pierwsze sen kończą, setne jeszcze się plączą.

We włosach mają liście i krople jarzębiny, piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany, i koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany, a wiatr nad nimi tańczy jak wielki srebrny motyl i huśta biały hamak pod kloną niebem złotym.

jesienią drzemią wróżki w hamaku z pajęczyny, we włosach mają liście.

0: a słońce rzuca z góry wstążeczki migocące i budzi małe wróżki w hamaku białym śpiące.
1: Autopromocja.
2: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście N97, a dzisiaj ze mną w gościni psycholożka Martyna Gajkowska z Bliskiego Miejsca, która pracuje z rodzinami i młodzieżą. Dzień dobry, cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
3: Chciałam dzisiaj porozmawiać o takiej sytuacji, kiedy rodzina doświadcza niepłodności wtórnej. Czyli na przykład mamy już jedno dziecko, dwoje, rodzice decydują się na kolejne, no i okazuje się, że ta droga nie jest taka łatwa. Od czego zacząć, żeby uniknąć takiej sytuacji, że to dziecko, te dzieci, które już są na świecie, zostają trochę zepchnięte na margines albo muszą rywalizować?

0: opiekować tym dzieckiem, którego nie ma i nie wiadomo, czy będzie.
1: Myślę sobie o tym, że to dużo będzie zależało od tego, w jakiej kondycji jest dana rodzina.

0: że trzeba się skupić tylko na istniejących dzieciach. W momencie, kiedy ten rodzic, który i opiekuje maluchy, które już są, dzieciaki, które już są, jednocześnie bardzo chce kolejnego. Więc myślę sobie o tym, że to jest taki na dzień dobry, bardzo złożony system różnych takich właśnie kawałków, które wszystkie będą potrzebne, żeby je zaopiekować. Więc trochę przykręconym wstępem, ale chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy są dzieciaki istniejące, ale też rodzice, którzy czegoś bardzo potrzebują, to będzie istotne, żeby dostrzegać i opiekować potrzeby dzieciaków, ale też dostrzegać i opiekować potrzeby rodzica. Bo czasami, jeżeli właśnie skupienie jest na dzieciakach, które są, to bardzo trudno jest wtedy rodzicowi, który bardzo czegoś pragnie, jakby spojrzeć na swoje potrzeby z łagodnością. Mhm. Czasami ludzie, którzy długo starają się o dziecko, odczuwają na przykład jakiś rodzaj poczucia winy, że za mało poświęcają czasu na przykład dzieciakom, które są. Czasami z tego w jakimś takim rozerwaniu pomiędzy tym, co tu i teraz, a tym, czego by bardzo, bardzo pragnęli. A jednocześnie długie staranie się o dziecko, ono jest nacechowane stratami i ciężko jest pójść dalej, jeżeli się ich nie nazwie. W takim sensie, że chociażby strata jakiejś łatwości, strata wizji życia, strata jakiegoś marzenia, która się często odbywa w zasadzie co miesiąc, tworząc taki stan chronicznych kryzysów, które się jakby odciskają na życiu rodziny. No myślę sobie, że to jest ważne pytanie, jak opiekować wszystkich w tym systemie, żeby rodzina mogła sobie dalej funkcjonować w takim stanie, w jakim by chciała.
1: Czyli dobrze rozumiem, że fajnie byłoby zacząć od rozmowy, dopasowanej oczywiście do wieku dziecka, żeby opowiedzieć o tej sytuacji, o tym, co się dzieje w domu?
0: Ja myślę sobie, że dzieciakom bardzo jest potrzebne, żeby rozumieć, co się dzieje. I jeżeli nie dostaną adekwatnych informacji, to bardzo często dopowiadają sobie same. I to oczywiście w zależności od wieku. Są takie maluchy kilkulatki, które się na przykład pomyślą sobie, że to ja zrobiłem, że mama na przykład jest smutna albo zła, że to jakoś jest moja wina, że coś się dzieje. Nastolatkom na przykład trudno w ogóle będzie odczytać czasami intencje dorosłego, więc w momencie, kiedy dorosły będzie zaprzątnięty jakimś swoim kawałkiem, a nie będzie jasne, skąd on pochodzi, to też bardzo łatwo będzie jakoś obrócić ten komunikat, wziąć go do siebie. Więc myślę sobie o tym, że to dużo zależy od tego, kto jest w rodzinie, w jaki sposób rodzice korzystają ze swoich zasobów, no i w jakim wieku jest ten człowiek. Natomiast wydaje mi się, że jasność co do tego, skąd się bierze chociażby napięcie, jakaś złość, jakiś smutek, jakieś przytłoczenie, to jest naprawdę wielki dar, który można dać dziecku. Powiedzieć mu jasno, oczywiście na takim poziomie, na jakim jest w stanie to przetworzyć, że dzieje się coś, co nie jest zależne od niego. Po prostu teraz jest trudny moment. I to można nazywać różnymi słowami w zależności od wieku.
1: Niepłodność to jest choroba przewlekła. Często te starania trwają nawet latami. Jest to też związane z różnymi trudnymi odczuciami i fizycznymi, i psychicznymi, i właśnie ze stratami, tak jak powiedziałaś. Łatwo wpaść w taki wir życia od wizyty do wizyty, od procedury do procedury, od miesiączki do miesiączki, owulacji i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślę, że warto by było powiedzieć naszym słuchaczom, jak to zrobić, żeby właśnie uchronić się przed tą spiralą, że oczywiście to jest ważny temat w naszym życiu, ważny cel, ale żeby nie zapomnieć o tym, żeby żyć w tym czasie.
0: No, myślę sobie, że to jest w ogóle ważne zadanie dla wszystkich ludzi, niezależnie od tego, z jakim tematem się mierzą. O tym, że plany i właśnie jakieś takie procedury, czy medyczne, czy leczenie, czy jakieś procesy diagnostyczne, one dobrze by było, żeby nie przysłoniły tego życia tu i teraz. I jakoś myślę sobie o tym, że w życiu rodzinnym dzieciaki w tym paradoksalnie bardzo pomagają, bo one nigdy nie przestają mówić, mamo, kupisz mi serek, mamo. Dzieciaki, które już są bardzo w tu i teraz. I myślę sobie o tym, że spotkać się z nimi w tu i teraz potrafi bardzo skutecznie człowieka zatrzymać właśnie w jakimś takim wyobrażaniu sobie, w takim uwikłaniu jakimiś myślami dookoła tego procesu, w tej niekończącej się liście zadań, która jest do zrobienia, tych wizyt do odbycia. I myślę sobie o tym, że dzieciaki no właśnie mają niesłychaną umiejętność życia w tu i teraz i bycia w tu i teraz. Jakimś takim elementem dbania o siebie w rodzinie może być chociażby planowanie takiego czasu, które

0: spędzamy tylko i wyłącznie będąc razem, robiąc rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Jakoś myślę w ogóle o tym, że jeżeli jest długie, wieloletnie staranie, to zadbanie o taki wentyl bezpieczeństwa w postaci rytuałów, wspólnego bycia, pielęgnowania pasji, no to, to jest naprawdę podstawa do tego, żeby ten długi, długaśny proces w ogóle był znośny jakkolwiek.
1: Mhm. Też tak sobie myślę, że dzieci ułatwiają praktykę wdzięczności, że czasami jest tak, że gdy jesteśmy w tym procesie leczenia niepłodności, starań o dziecko, to tylko ten jeden cel, czyli ciąża i później urodzenie dziecka się liczy, a gdzieś zapominamy o tym, żeby doceniać te małe kroki, które dzieją się po drodze. A dziecko, myślę, że tą swoją naturalną radością i szczerością wprowadza nas w ten stan.
0: W zależności od wieku, ale myślę sobie, że zbliżenie się w ogóle do świata dziecięcego bardzo często jest kojące i potrafi właśnie zatrzymać te takie dorosłe, biegnące głowy. Bo kiedy ma się dwulatka, który po drodze do przedszkola kuca nagle i ogląda ślimaczka, to to jest ogromna lekcja nie tylko wdzięczności, ale i uważności. Można albo go popędzać, albo stwierdzić, okej, mamy te dwie minuty, żeby patrzeć na ślimaka. I naprawdę spróbować go dostrzec tymi dziecięcymi oczami. W momencie, kiedy nastolatki zachwycają się jakąś muzyką, no oczywiście mogą nie chcieć, żeby mama też się zachwycała tą samą muzyką, w zależności od tego, czy mama akurat jest bardzo cringe'owa, czy nie. Ale kiedy są starsze dzieciaki, one też mają takie kawałki swojego świata, które są ekscytujące i patrzą na świat takimi szeroko otwartymi oczami. Myślę sobie, że pożyczać takie oczy od dzieciaków i próbować wchodzić odrobinę do ich świata, to też jest coś takiego, co jest w stanie, no właśnie, zgruntować w do tu i teraz. Dzieciaki są bardzo w tu i teraz.
1: Czy dobrym pomysłem byłoby w tych trudnych momentach związanych na przykład z procedurą in vitro, ze stymulacją hormonalną, z punkcją, później z transferem, podzielić się trochę opieką nad dzieckiem, że wtedy, kiedy mama, no bo to głównie na kobiecie akurat w procedurze in vitro spoczywa ta część dotycząca działania i wtedy no, możemy gorzej się czuć i psychicznie, i fizycznie, mieć różne dolegliwości, to może dobrym pomysłem byłoby podzielenie się trochę opieką, że wtedy tata jest tą osobą bardziej spędzającą czas z dzieckiem, czy właśnie może wręcz przeciwnie, może dziecko poczuje się odsunięte i zepchnięte na margines? Czy to też to zależy?
0: To jak zwykle zależy. Chyba nie da się pogadać z psychologiem, żeby tego nie usłyszeć. Ale w ogóle wydaje mi się, że dzieciakom najbardziej służy takie otoczenie, które jest zrozumiałe, przewidywalne. I w momencie, kiedy dorośli dookoła identyfikują, okej, dla mamy to jest tak trudny czas, że naprawdę potrzebuje czasu do tego, żeby chociażby zebrać własne siły, żeby jakoś odtajeć po tych doświadczeniach, to naprawdę zadbaniem o dziecko będzie zadbanie o mamę. I to, że mama w danym momencie jest przeciążona, jest naprawdę zmęczona, jest obolała, jest przestraszona, to oddać dziecko komuś, kto w tym momencie ma więcej zasobów i oddać nie na zasadzie porzucać, tylko oddać, oddelegować opiekę. To naprawdę jest coś, co w tym momencie jest dobrym krokiem. Chodzi o to, żeby ta rodzina, o której rozmawiamy, jakby jako system była w stanie trwać sobie. Czyli w momencie, kiedy jeden z członków rodziny jest w gorszej kondycji, jest mocno przeciążony, to on wymaga wsparcia. I też dzieciakom naprawdę będzie służyła mama, która odpocznie i wróci do nich z zasobami, niż ta mama, która jakby będzie no, wypruwała sobie żyły, żeby jakoś przy nich być, mimo że nie ma na to kompletnie przestrzeni i zasobów.
1: Bo też dzieci
0: mamy są tylko ludźmi.
1: Tak, a z drugiej strony dzieci bardzo wyczuwają emocje i nawet jak przykleimy sobie sztuczny uśmiech, to i tak będą czuły, że coś złego się dzieje albo trudnego. Często jest tak, że gdy rozmawiam tutaj z gościniami, bo głównie to kobiety decydują się na opowiadanie swoich historii dotyczących leczenia niepłodności, to słyszę takie historie, że na przykład przez 5 lat cała rodzina nie była na wakacjach, albo że przez 5 lat odwlekali decyzję o tym, żeby kupić psa, albo żeby kupić mieszkanie, bo już za chwilę będzie bobas, bo gdzie tutaj pies i noworodek, bo wszystkie fundusze szły właśnie na jakieś dodatkowe zabiegi, procedury. To wsparcie od Ministerstwa Zdrowia mamy stosunkowo niedługo, bo od roku wcześniej te procedury były dużo bardziej kosztowne i te zasoby.

0: by finansowe często płynęły w tym kierunku. No i co doradzić takim rodzinom, które już wpadły w ten wir? Jak się z niego wyrwać, jednocześnie nie podejmując decyzji o końcu starań, bo to może być różnie, wiadomo, to jest indywidualna sprawa, no ale żeby jak wrócić do tego życia?
1: To bardzo trudne pytanie. Myślę, że każdej rodzinie może być potrzebny jakiś inny rodzaj wsparcia w tym kawałku. Natomiast to po pierwsze trzeba dostrzec, jakie to jest trudne w tu i teraz dla tej danej rodziny. Jakie to jest trudne żyć w takim no jakimś pędzie, w jakimś ograniczaniu siebie, a jednocześnie jakby, no nie można powiedzieć o tym, że kondycja, w ogóle dobrostan i kondycja osoby, która próbuje zajść w ciążę, nie jest istotna. Jest szalenie istotna. I myślę sobie, że jeżeli tak bardzo zależy na tym celu, jeżeli tak bardzo zależy rodzinie na tym, żeby pojawiło się kolejne dziecko, na tym, żeby był ten nowy człowiek w rodzinie, no to też fajnie myśleć o tym sobie, w jakiej kondycji jest ta rodzina. I ona nie będzie w dobrej kondycji w momencie, kiedy wszystko zostanie podporządkowane tylko temu jednemu celowi. Dzieciaki zostaną jakoś niezauważone w tym procesie, te, które już są. Potrzeby dorosłych nie zostaną zauważone w tym całym procesie. Będą jakoś ignorowane, odsuwane. No to jest tak naprawdę recepta na to, żeby cała rodzina była w fatalnej kondycji i gorzej przechodziła kolejne wydarzenia, być może kolejne straty po drodze, być może narodziny dziecka, ale jednocześnie ogromne obciążenie tego czasu. Ten pierwszy rok z maluchem może być przeróżny też w zależności od tego, jaki egzemplarz, z jakim okablowaniem i z jaką loterią genetyczną się trafi. Jakoś myślę o tym, że dbanie o zasoby w tu i teraz, codziennie tak naprawdę w tym procesie powinno być priorytetem. I to naprawdę w momencie, kiedy myśli się o tym, że to raczej nie jest sprint, tylko maraton, który trzeba przebiec, żeby przy wyleczeniu niepłodności dojść do takiego efektu, który jest wymarzony i upragniony, to mówiąc o maratonie, to nie spalamy się przez cały czas, tylko naprawdę dawkujemy sobie siły. Naprawdę rozkładamy ten proces w czasie. Naprawdę dbamy o regenerację. Oczywiście nie w trakcie, kiedy biegniemy maraton, to wtedy biegacze się nie regenerują. Ale to są osoby, które naprawdę nie mogą jakby wystartować sprintem, ponieważ nie przebiegliby całego dystansu. A to trochę jest właśnie historia o tym, że jest sprint, mimo że trwa maraton. To jest taki w odstępie czasowym. A jakoś myślę sobie o tym, okej, on będzie trwał. Lepiej jest zwolnić. Lepiej jest zadbać o tu i teraz, zadbać o to, żeby wszyscy byli wyspani, najedzeni i wybawieni, żeby raz na jakiś czas mogli mieć odskocznię od tego tematu. I w momencie, kiedy podbudowują zasoby, co nie dzieje się jednorazowo, tylko regularnie, to wtedy z tymi zasobami prościej jest po pierwsze przechodzić przez ten maraton i jakoś dostrzegać siebie na co dzień. Więc ja myślę sobie o tym, że to naprawdę czasami są potrzebne bardzo konkretne wskazówki do tego, jak to zrobić. Można umawiać się ze sobą na codzienne, poranne pół godziny takiego skanu, kto jak się ma na przykład, kto jaki ma na dzisiaj plan, czego potrzebuje. Taki czas, kiedy jest wyłączone myślenie, trochę odwieszone na wieszak, na zasadzie okej, ono tu jest, zaraz do niego wrócimy, ale jednocześnie jesteśmy w tu i teraz i sprawdzamy, jak my tu się mamy. Co my możemy dla siebie zrobić, żeby jakoś się lepiej czuć.
0: Bardzo mi się podoba to porównanie z maratonem, bo też to ładowanie baterii, no to w sumie takie punkty odżywcze na trasie maratonu.
1: Jasne.
0: A też tak sobie przypominam, że gdy ja biegałam maratony, to łatwiej mi było psychicznie podczas tego długiego dystansu nie myśleć o tym, że ja mam jeszcze 40 kilometrów, tylko myślałam sobie zawsze odcinkami, albo kilometrami, albo co 5 kilometrów właśnie od punktu do punktu. I tak sobie myślę, że w tym procesie leczenia też to ciągłe myślenie o tym głównym celu, czyli że ja już siedzę sobie z tym dzidziusiem na rękach przy piersi, no jest z jednej strony piękne i motywujące, ale z drugiej strony jest też dużym obciążeniem, no bo przecież nie wiemy, czy to się wydarzy i nikt nam tego nie zagwarantuje.
1: Tak, to w tym sensie metafora maratonu nie jest udana, ponieważ maraton zakłada konkretną ilość kilometrów.
0: Tak,
1: natomiast,
0: ale z drugiej strony, gdy biegniesz w tym maratonie, to myślenie, że jeszcze masz taki długi dystans przed sobą, jest przytłaczające i odbiera energii. Jak myślisz, że dobra, na razie skupiam się do pierwszego punktu odżywczego, biegnę piątkę. Nie myślę o tym, że jeszcze mi zostało 26 kilometrów, tak? To jest to łatwiejsze. I w tym kontekście tak sobie myślę, że czasami myślenie o tym, że jestem na jakimś konkretnym etapie leczenia.

0: i skupienie się tylko na tym i na przykład też celebrowanie tego, że udała się punkcja, że mamy pobrane te jajeczka, że mamy zarodki. To też jest takie celebrowanie życia. No i to jest właśnie to życie, bo często dziewczyny mi mówią, że starały się 8 lat i one nie pamiętają w ogóle, co robiły w ciągu 8 lat. Że to jest jakaś taka dziura w życiu.
1: Tak.
0: W tym kontekście myślałam o tym porównaniu. No bo wiadomo, no tutaj ten czas przynajmniej mamy określony, bo jest limit czasu w maratonie i limit kilometrów.
1: Tak, ale pomyślałam sobie jeszcze, jakie to też jest wbrew pozorom obciążające dla dziecka, że pojawiłam się na świecie, albo pojawiłam się na świecie, bo moja mama poświęciła 8 lat swojego życia, dajmy na to. To też jest w tym jakieś niebezpieczeństwo. Myślę sobie o tym, że to jest czystsze dla dzieciaków, myśleć sobie, że moja mama bardzo mnie chciała i bardzo się o mnie starała i przez 8 lat te starania trwała, jednocześnie robiła dla siebie tyle, ile była w stanie, najlepiej jak mogła, odnosiła się do siebie, próbowała cieszyć się życiem, robiła rzeczy, na których jej zależało, jakoś pielęgnowała swoje pasje i była w swoim życiu, a oprócz tego miała mnie, że to jest w jakiś sposób czystsze w ogóle w momencie niż dla dziecka, niż w momencie, kiedy na dzień dobry dostaje taki stan rzeczy, tak? Że, żeby ono się mogło pojawić, to trzeba było zrezygnować z siebie na wiele lat.
0: No i tutaj znowu wracamy do tego, o czym powiedziałaś, że zaopiekowana mama, czy mama w dobrostanie, wpływa na dobrostan całej rodziny. Nawet na tym etapie, gdy jeszcze tego dziecka nie ma. No ale też myślę właśnie, że w tym czasie, kiedy to dofinansowanie do leczenia niepłodności było tylko w niektórych miastach i tylko na określonych zasadach, to gdy szły wszystkie te środki na leczenie niepłodności, to brakowało ich na zaopiekowanie tego dobrostanu mentalnego. Rezygnowaliśmy często z terapii, z jakiejś konsultacji z psychologiem, bo już po prostu na to nie było pieniędzy. Tak. I gdzieś to się spychało i być może dlatego właśnie dochodziło bardzo często do takich sytuacji wpadania w tę spiralę. Jeszcze chciałam wrócić właśnie do tego wątku obciążania dziecka takim bagażem też oczekiwań, bo tak sobie myślę, że czasami dochodzi do takiej sytuacji, że gdy jesteśmy w procesie starań, to ta sytuacja, w której dziecko pojawi się już na świecie, kojarzy się też nam z tym, że jak już będzie to dziecko, to ja będę szczęśliwa. W naszym małżeństwie wszystko, czy tam w związku, wszystko się poukłada i wtedy to już wszystko będzie dobrze. No a właśnie, czasami ten moment, gdy dziecko już jest na świecie, jest bardzo trudny i stanowi kolejne wyzwanie dla związku. No i też dziecko nie jest jakąś czarodziejską różdżką, która rozwiąże nasze problemy. Jak zbudować sobie relacje z tym dzieckiem, którego jeszcze nie ma, albo które nosimy, bez oczekiwań?
1: Tak, jak to zrobić, żeby ludzie nie mieli oczekiwań, tak?
0: No to dobrze, to takie bardzo trudne pytanie, pewnie na doktorat.
1: Tak.
0: Ale w tym kontekście relacji rodzić dziecko, jak je uchronić przed tym bagażem, z którym już by miało się urodzić?
1: To jakoś ja znowu będę zawracać do tego, żeby skupiać się na swoim dobrostanie, bo to też jest ważne pytanie, po co ten człowiek ma się pojawić na świecie? Co on ma zrobić w tym świecie? Czy ja mam wobec niego jakieś, no chociażby oczekiwania, plany, marzenia? Bo myślę sobie o tym, że sprowadza się dziecko na świat, ale nie po to, żeby ono było dla nas, tylko po to, żeby ono było dla świata. Ono jest z nami na początku bardzo blisko, ale potem stopniowo się separuje i to jest cel wychowania, żeby ten człowiek wyszedł koniec końców w świat. Więc myślę sobie o tym, że ciężko jest nie posiadać oczekiwań, natomiast warto też skupić się na sobie. Co mi to daje, co mi to robi, po co jest mi ten człowiek. W momencie, kiedy się okazuje właśnie, że jest takie oczekiwanie, że ten człowiek rozwiąże moje problemy, no to nie jest jego odpowiedzialność. Ja biorę odpowiedzialność za swoje problemy. Tylko ja jestem w stanie zmieniać coś w moim życiu. Nikt inny jakby nie uzdrowia ani relacji. Dziecko nie wpłynie na to, jak ja się mam z moim partnerem. Dziecko nie jest za to odpowiedzialne. To jest moja odpowiedzialność.

0: Więc myślę sobie, że w momencie, kiedy jest rodzina, która naprawdę przez wiele lat stara się o dziecko i potem dziecko się pojawia, to nadal jakby jest skupienie na sobie. Co ja tutaj mogę zrobić dla siebie? Co ja tutaj mogę zrobić dla mojego związku? Trochę odwracać oko z tego malucha, który się pojawia na świecie i on już jest dla świata. On teraz zaczyna poznawać ten świat. Na początku światem jest tylko mama albo tata, ten opiekun, który gdzieś tam się pojawia. A potem tym światem stają się rzeczy w otoczeniu, a potem tym światem stają się inne osoby, a potem idzie do przedszkola i ten rozwój się zadziewa. Ale on, ten człowiek nie urodził się po to, żeby cokolwiek jakby naprawiać w relacji rodziców. Więc w momencie, kiedy jest takie oczekiwanie, to warto to złapać na zasadzie, okej, to jest przekładanie jakiejś odpowiedzialności na człowieka, który jeszcze w ogóle nie postawił pierwszego kroku na świecie. Ogromne oczekiwanie. A to się tak nie zadziewa. Ludzie często myślą sobie, o, jeśli tylko coś, to już będzie idealnie. Jeśli tylko coś się wydarzy, to już będzie idealnie. Na przykład nie wiem, jeśli tylko dostanę awans, jeśli tylko
1: schudnę.
0: O, tak, to już wtedy będzie idealnie. A bardzo często myślimy sobie o tym, że to są takie marzenia, ale takie trochę kłamstewka, które robi nam głowa. Jeżeli brakuje mi teraz schudnięcia na przykład, to nieprawda. Tu i teraz mam wszystko, co jest mi potrzebne. A z jakiegoś powodu żyję w takim poczuciu niedostatku, że tu i teraz nie jest dobrze, bo, dajmy na to, nie schudłam. A tu i teraz dzieje się życie. Ono nie dzieje się wtedy, kiedy schudnę. To życie nie dzieje się wtedy, kiedy już będę mieć dziecko. Tu i teraz siedzę w swoim życiu, w tym jednym danym konkretnym momencie. To co z tego punktu ja mogę dla siebie zrobić? To już taki nieco filozoficzny kawałek nam się włącza. Natomiast no, w momencie, kiedy rodzic ma tak gigantyczne oczekiwania wobec dziecka, to warto się nad tym zatrzymywać. Mówić, okej, ale o czym to jest? Dlaczego ten człowiek miałby naprawiać moją relację? Ja jestem osobą dorosłą, która podejmuje tutaj decyzję, która jakoś świadomie buduje swoje życie. I jakoś przypomina mi się taki cytat, który gdzieś tam mignął mi w przestrzeni internetowej. Nawet próbowałam dojść do oryginalnego twórcy tego cytatu. O tym, że prawdziwe dbanie o siebie to nie jest tabliczka czekolady czy kąpiel z pianką, tylko to jest takie świadome budowanie życia, z którego się nie szuka ucieczki. Tak się zastanawiam, czy tą ucieczką czasem nie są właśnie te plany takie na przyszłość. A życie jest tu i teraz. I jasne, są rzeczy, które są dla mnie ważne i które chcę osiągać. Być może to jest właśnie kolejne dziecko. Być może to jest jakaś wizja swojej przyszłości. I fajnie jest stawiać w ich kierunku kroki. To jest bardzo ważne, żeby nie pozbywać się tego, o czym się marzy, żeby nie pozbywać się tego, ale jednocześnie, żeby pamiętać o tym, że życie jest tutaj. No i też trochę to jest odpowiedź na ten duży dylemat związany ze spiralą. No co jeśli ten cel przysłania absolutnie wszystko inne? No to pytanie, czy można spojrzeć na siebie tu i teraz i chociażby zacząć od tego, żeby sprawdzić, czego ja potrzebuję, co jest w moim otoczeniu, jak się mają moje dzieciaki na przykład, czego one w tym momencie potrzebują, na jakim one są etapie. Troszeczkę takie zaproszenie do tego, żeby się zatrzymać i przeskanować, co w zasadzie się dzieje teraz.
1: Dobrze, że mówisz o tej uważności, bo często w tej procedurze leczenia niepłodności, mimo że większość rzeczy kręci się dookoła kobiety, to tak naprawdę często gubimy kontakt ze sobą, bo oddajemy się trochę w ręce specjalistów, bo też często brakuje czasu, siły, energii, też jakiejś takiej uważności, bo jesteśmy w tak dużych emocjach, że trudno nam zrozumieć różne procedury, więc po prostu podążamy za instrukcjami, które dostajemy i właśnie to światło gdzieś jest na zewnątrz, na ten cel, a nie do środka. A warto tam na pewno zajrzeć. Chciałam cię jeszcze zapytać, jakie mogą być konsekwencje dla dziecka właśnie takiego życia w cieniu tych starań, tego dziecka, którego jeszcze nie ma, może będzie, może się pojawi, a może nigdy nie?
0: Myślę, że taką najpoważniejszą konsekwencją jest takie poczucie niebycia ważnym albo niebycia wystarczająco ważnym, bycia niedostrzeżonym. Co nie oznacza, że ludzie nie powinni starać się o kolejne dzieci, jeśli tego pragną, jasne, ale jednocześnie właśnie tym grozi spirala. W momencie, kiedy absolutnie wszystko jest poświęcone no właśnie procedurom, w procedurze właśnie tych zmian hormonalnych, tych wszystkich medycznych zabiegów, które są do zrobienia, a oprócz tego są dzieciaki, które jakby schodzą na dalszy plan, no to ci ludzie dostają taką informację, nie jesteś dość ważny, nie jesteś

0: postrzegany. Nie jest dla nas istotne, co się z tobą dzieje. To oczywiście mówię o ekstremalnych przypadkach, bo to nie chcę wzbudzać jakiegoś kawałka poczucia winy. Raczej mówię o tym, że mimo tego, że dzieją się ważne i trudne rzeczy w rodzinie, to oprócz tego to ten ruch jest nam potrzebny, żeby patrzeć i na ten cel, i na to, co się dzieje w tu i teraz. I na cel, i sprawdzać, co w danym momencie ta osoba potrzebuje, żeby zostać dostrzeżona. Bo nie da się jakby dawać 100% uwagi, tak jak się dawało wcześniej temu człowiekowi, w momencie, kiedy cel jest tak mocny. Natomiast można dawać jakościowy czas, można dawać jakościową uwagę. Można zadbać o to, żeby mimo tego, że jest go mniej, żeby on był naprawdę wartościowy, żeby, dajmy na to, umówić się z samym sobą, że chociażby pół godziny dziennie to jest taki czas, który jest absolutnie skupiony na dziecku. Taki, że absolutnie bez niczego, bez żadnych innych rozproszeń, bez telewizorów, bez ekranów, bez myślenia, bez kawalkady myśli, ten czas jest skupiony na dzieciakach. I czasami jest tak, że jeżeli mama, dajmy na to, jest w tym momencie w takim stanie, w którym nie jest w tym momencie w stanie wykrzesać z siebie takiego czasu, to właśnie wtedy są potrzebne inne osoby dookoła. Czasami to będzie babcia, czasami to będzie jakaś ulubiona koleżanka, chociaż oczywiście mówię o tym, żeby raczej to się działo krótkofalowo, na to, żeby podprowadzić człowieka przez ten najtrudniejszy czas, a potem, kiedy robi się znowu lżej, to wtedy można z powrotem zadbać o relacje, o czas, o wspólne bycie, o takie dostrzeganie, interesowanie się światem dziecka. Mhm. Bo też myślę sobie o tym, że to nie jest tak, że ten człowiek mały, który jest w domu, powinien być non-stop na świeczniku, tylko on. Bo wstawianie kogokolwiek na numerze jeden oznacza, że spychane są osoby dookoła. I myślę sobie o tym, że ani ten człowiek, który ma się dopiero pojawić, a może się nie pojawi, nie może być stale na numerze jeden, ani drugi mały człowiek nie może być stale non-stop i taki zabetonowany na numerze jeden, ani też żaden z dorosłych nie może być non-stop jakby wczepiony i wrośnięty w tę pozycję lidera. Każdy potrzebuje dbać o swoje zasoby. Dopóki są dzieciaki, dzieciaki są pod opieką rodziców, to rodzic jest odpowiedzialny za dbanie o ich. Ale myślę sobie o tym, że wszyscy jesteśmy gdzieś tam na górze i potrzebujemy dbać o siebie i o siebie nawzajem. Więc trochę to jest taka sytuacja, kiedy na tym podium musi się zrobić nieco więcej miejsca, żeby więcej osób mogło tam wejść. Albo przynajmniej wymieniać się tą pozycją, że raz na jakiś czas jest ktoś, a raz na jakiś czas jest ktoś, a raz na jakiś czas jest ktoś. To jest taki ruch pomiędzy tym celem długofalowym, a byciem w tu i teraz. Jedno i drugie jest potrzebne.
1: Zastanawiam się, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób opowiedzieć dziecku, że zostało poczęte metodą in vitro i że częścią, ważną częścią historii naszej rodziny jest niepłodność i starania o dziecko.
0: Ja jakoś raczej jestem przy tym, że zmierzamy w tę stronę, że dzieciaki coraz wcześniej dowiadują się o tym, że w ogóle opcje są różne, że czasami udaje się ciąża, która jest naturalna i spontaniczna i dzieje się to bardzo szybko, a czasami jest potrzebne przy tym więcej pomocy. I w zależności od wieku oczywiście, dzieciakom można dać znać, że czasami jest bardzo łatwo, a czasami jest trudniej i potrzeba na to więcej czasu. I na przykład o ciebie, jakby na ciebie czekaliśmy dużo dłużej, ale jak już się w końcu doczekaliśmy, no to było wspaniale, tak? Ale to był taki czas, kiedy długo na ciebie czekaliśmy. Na sam początek tyle wystarczy. Dzieciaki nie potrzebują w momencie, kiedy są małe, pełnej informacji, tłumaczenia, co to jest in vitro, jak to przebiegało, to w zależności od wieku te pytania będą padały albo nie, ale jestem za tym, żeby iść za ciekawością dziecka. Skąd się wziąłem, można powiedzieć o tym właśnie, że są takie dzieciaki, które szybko się pojawiają, rodzice chcą i od razu są, a na ciebie czekaliśmy długo, ależ długo o tobie marzyliśmy, aż w końcu się pojawiłeś, całe szczęście, tak? Jak dobrze. A w momencie, kiedy się zapytają, ale jak to? No to można im zacząć tłumaczyć. Czasem pan doktor musi w tym pomóc, tak? Musi w tym pomóc, żeby się udało mieć ciążę. No i w tym momencie jakby w ich świecie okej, czasem się czeka, czasem jest krótko i to jest kawałek, który dla nich się staje normalny. Na sam początek, kiedy mamy maleńkie dzieci, można im powiedzieć to właśnie w tej formie, że że czasami to jest, na przykład przy czytaniu książek dotyczących właśnie ciąży, tego skąd się biorą dzieci, jakoś myślę sobie, że tych pozycji na polskim rynku robi się coraz więcej i są coraz fajniejsze. Jest taka książka z

0: wydawnictwa Sam, na przykład Dziecko w brzuchu mamy, którą ja bardzo lubię, ale też w ogóle są takie profile w mediach społecznościowych, które zajmują się w ogóle ocenianiem takich książek. Można sobie zobaczyć recenzje, chociażby W uderze dla zaawansowanych bardzo polecam. Kopalnia merytorycznej wiedzy na temat takich książek. Więc w momencie, kiedy z maluchami czyta się książki o ciele, czyta się książki o ciąży, można przemycać mini informacje. O, to zupełnie tak, jak było z tobą. O, to zupełnie tak, jak było z twoją siostrą. O, to tak, jak było, to tak, jak u nas. Zobacz, my też teraz długo się staramy o to, żeby mieć kolejne dziecko. Tak, że czasami to jest szybko, czasami to jest długo. W momencie, kiedy dzieciaki dorastają i robią się coraz bardziej sprawne w tej głowie, to pytanie będzie wracać, bo to nie do końca jest tak, że przekażemy informację raz, więc trzeba ją całą wyjaśnić, tylko zostawiamy jej okruszki i potem ten temat wróci, bo człowiek będzie coraz bardziej sprawny, będzie coraz starszy, będzie kminił na zupełnie innym poziomie i prędzej czy później będzie pytanie, ale jak to się stało, ale jak to było, ale będą dociekać. A z mojego doświadczenia wynika raczej, że dzieciaki nie pytają o to, czego nie chcą wiedzieć. Natomiast rodzice często mają taką właśnie potrzebę, żeby wyjaśnić wszystko. Skoro padło pytanie, to tutaj trzeba po prostu rozrysować mapę i od początku do końca każdy proces, element procesu jakoś wyjaśnić. A myślę sobie o tym, nie, spokojnie. Dzieciaki pytają dokładnie o to, co chcą wiedzieć. W momencie, kiedy będą chciały więcej wiedzieć, to zapytają. I można do tej rozmowy wracać raz na jakiś czas. Można przeglądając zdjęcia na przykład w albumach rodzinnych, może być album, który jest na przykład związany z tym oczekiwaniem. A tutaj w czasie, kiedy na ciebie czekaliśmy, to robiliśmy na przykład takie rzeczy. Albo, zobacz, to jest zdjęcie, kiedy byłam w ciąży, a to jest zdjęcie, dajmy na to, z kolejnego tam etapu. Można przy okazji tego opowiadać. Mhm.
1: Podoba mi się to rozwiązanie, bo przede wszystkim jest prawda, która wydaje mi się niesłychanie ważna w budowaniu wszystkich relacji. Po drugie, no mówimy o tym ważnym kawałku w historii naszej rodziny, ale na końcu nie ma tego obciążenia, że ojejku, jak się staraliśmy tyle lat w ogóle życia w czarnej dziurze, tylko właśnie jest ten pozytywny przekaz z oczekiwaniem i później z radością. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. A dzisiaj gościnią podcastu N97 była psycholożka Martyna Gajkowska. Dzięki.
0: Dzięki.

happen. Be

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

0: Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Między nami, powiem ci, że ma.

since my life began. The day's gonna come.